0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport.

0: Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Reklama.
0: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
2: Wraz z nadejściem września najmłodsi powracają do szkolnych ławek, a my w Radiu Złote Przeboje wracamy z magazynem Tydzień w Wałbrzychu. Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na tę odsłonę naszego programu, pierwszą po wakacyjnej przerwie. Zaczniemy od święta naszego miasta, Dni Wałbrzycha już w najbliższy weekend.
3: Parada jest jednym z elementów tego trzydniowego święta naszego miasta. Zaczynamy w piątek 11 września o godzinie 17.30. Oficjalne rozpoczęcie Dni Wałbrzycha.
2: Z kolei o tym, co w mieście i regionie działo się w minionym tygodniu, już za kilka minut opowie Wam Ola Brodziak.
4: Sieć obiegło nagranie z Szarpaniny w kolejce do dystrybutorów tuż przed zakończeniem programu CPN. Kilka osób się wyzywało i szarpało za pominięcie kolejki.
2: A jakie były tego konsekwencje, usłyszycie już za chwilę. Będziemy rozmawiać także o działalności Trzeciego Teatru i ich planach na nowy sezon artystyczny.
5: Przyjęliśmy tych kilka nowych osób, rozpoczęliśmy warsztaty takie wprowadzające, a też dla wielu tych starszych uczestników, uczestniczek.
2: Ale zaczynamy od obchodów 600-lecia Wałbrzycha, no i zbliżających się dni naszego miasta, o czym wspomniałem chwilę temu, a szczegóły zdradzał ostatnio m.in. prezydent miasta Roman Szołomej.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
6: Chcemy podkreślić bardzo, no, wyjątkowość tegorocznych Dni Wałbrzycha. One mają charakter absolutnie, powiedziałbym, jubileuszowy, no bo mamy 600-lecie naszego miasta. Po pierwsze, te Dni Wałbrzycha są trzydniowe, czyli wydarzenia są bogate z samego faktu, że to jest po raz pierwszy od, nie wiem, od zawsze chyba, są trzydniowe. Liczba tych różnego rodzaju wydarzeń, ale też i mocny skład, powiedziałbym, odwiedzających Wałbrzych artystów w różnych dziedzinach sztuki jest naprawdę, czy robi naprawdę wrażenie. Ale ja chciałbym się dzisiaj trochę skupić, bo za chwilę pan dyrektor powiedzą już więcej szczegółów. Ja bym chciał się skupić na absolutnie nowum, którego do tej pory nie mieliśmy i pewnie nie będziemy tego jakoś zbyt często powtarzać, no chyba, że się przyjmie. Chodzi o paradę, którą chcemy zorganizować po raz pierwszy, taką radosną, kolorową, niezobowiązującą paradę Wałbrzyszan, którzy chcemy, żeby przyjęli zaproszenie właśnie z wszystkich środowisk. Każdy jest zaproszony i każdy jest gospodarzem, bo to jest jego miasto, na paradzie, która będzie, przejdzie od godziny 11 do, zakładamy, około 13 w sobotę 12 września. Start w rynku i przechodzimy ulicami Śródmieścia tak, żeby zakończyć tą paradę na placu Grunwaldzkim. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Wałbrzycha, niezależnie od miejsca zamieszkania, w której dzielnicy, kim są, jak ile mają lat, od dzieci do naszych seniorów, ale tak instytucjonalnie kierujemy te zaproszenia do wszystkich środowisk i środowisk organizacji pozarządowych, senioralnych, młodzieżowych, klubów sportowych, szkół, których mamy przecież kilkadziesiąt, do środowisk artystycznych, do środowisk, powiedziałbym, organizacji pozarządowych działających w naszym mieście, więc niech ta parada, która, zakładamy, będzie właśnie niezobowiązująca, w luźnej atmosferze, w takim nieformalnym również wymiarze strojów, no bo zakładamy, że ja też będę bez krawata i bez marynarki, to oznacza, że chcemy się spotkać wszyscy razem, nacieszyć się tym, że nasze miasto ma już 600 lat. Towarzyszyć temu będą różnego rodzaju jeszcze aktywności takie, powiedziałbym, rozruszające tą paradę, a więc DJ-e po raz pierwszy w trakcie tej parady będą zaangażowani. Będą nagrywane filmiki z drona, z różnego rodzaju perspektyw po to, żeby mieć pamiątkę. Będą robione zdjęcia. Będą te zdjęcia później częścią naszej naszej historii. I dlatego zachęcamy wszystkich, prosimy państwa, przedstawicieli mediów o rozpropagowanie tego. Naprawdę nie ma tam żadnej, powiedziałbym, celebry w tym takim formalnym znaczeniu tego słowa w związku z tą inicjatywą. Chodzi o to, żebyśmy się spotkali. Kiedyś to były dzisiaj trochę wyśmiewane pochody pierwszomajowe. Ja też w nich uczestniczyłem. Wszyscy wiemy, jak to działało. Tym razem nikt nikogo nie będzie rozliczał z tego, czy jest w paradzie, czy nie, ale chcemy, żeby po prostu przyjść i nacieszyć się, że jesteśmy razem. Zaczynamy, jeszcze raz powtarzam, 12 września, czyli w sobotę o godzinie 11 w rynku, i tam idziemy głównymi ulicami Śródmieścia do Placu Grunwaldzkiego. Zakładamy, że to będzie trwało około 2 godziny. W tym czasie będziemy mogli podśpiewywać, będziemy mogli rozmawiać, będziemy robić sobie zdjęcia. Zdjęcia będą robiły również drony i tak dalej, i tak dalej. No, zakładam, będzie to wyjątkowe wydarzenie, kolorowe, i to na to chciałbym zwrócić uwagę. A o całym bogatym scenariuszu i tych dni Wałbrzycha, i jak sądzę również innych imprez, powie pan dyrektor Dreyer.
3: To oczywiście parada, o której wspomniał pan prezydent, jest jednym z elementów tego trzydniowego święta naszego miasta. Na poprzedniej konferencji prasowej mieliśmy okazję zapowiedzieć już te największe gwiazdy, które wystąpią w trakcie tych 3 dni tego fantastycznego, wyjątkowego weekendu. Dzisiaj chcielibyśmy jednak państwu zaprezentować cały program Dni Wałbrzycha. On jest tutaj widoczny na plakatach, za chwilę będzie również w internecie, w mediach społecznościowych i tak dalej. Ale pozwólcie państwo, że pokrótce przeczytam, posłużę się kartką, żeby niczego nie pomylić. Zaczynamy w piątek 11 września o godzinie 17:30. Oficjalne rozpoczęcie Dni Wałbrzycha, 18:15 Mistrzu Kuran, później o 19:00 koncert Nulizmatyk, o 20:45 OSTR i zakończymy od godziny 22:00 występem czy zabawą przy muzyce DJ-a AT. 12 września, sobota, o godzinie 11:00 wspomniana już parada przez ulicę Śródmieścia. O tym za chwilkę jeszcze pani dyrektor Wróbel opowie troszkę więcej, ale tutaj w przestrzeniach starej kopalni rozpoczynamy już o 14:30 rozpoczęciem zabawą z DJ-em Wikarem, o 16:15 zespół Nie Pytaj, o 17:45, to też takie wyjątkowe wydarzenie, które zawsze Dniom Wałbrzycha towarzyszy, będzie to występ finalistów projektu Wałbrzych Ma Talent, Magda Marciniak i Kalina Baranowska, laureatki tegorocznej edycji konkursu Wałbrzych Ma Talent, wystąpią przed publicznością. O 19:00 Lemon, 20:30, no chyba gwiazda wieczoru Maryla Rodowicz, i zakończymy od 22:00 zabawą z DJ-em Wikarem. I ostatni dzień, 13 września, niedziela, o 15:00 rozpoczynamy, o 16:30 też myślę, że bardzo ciekawe wydarzenie, na które też wszyscy czekamy, czyli premiera teledysku z okazji 600-lecia Wałbrzycha. O 17:15 wystąpi Zalia, 18:45 Warius Manks i Kasia Stankiewicz i zakończenie całej trzydniowej imprezy o godzinie 20:00 koncertem Zalewskiego. Tak to pokrótce wygląda. No pokrótce może nie jest to dobre słowo, bo imprez, koncertów naprawdę jest całe mnóstwo. Pozostaje tylko zaprosić państwa najlepiej na całe 3 dni, ale na pewno na to, co państwu najbardziej do gustu przypadnie. A teraz jeszcze o paradzie, bo ona jest rzeczywiście wyjątkowym wydarzeniem w skali chyba historii najnowszej naszego miasta. Pani dyrektor Marta Wróg.
1: Szanowni państwo, mam wrażenie, że pan prezydent wszystko powiedział, więc tak w pigułce. Zapraszamy na Wałbrzyską Paradę Mieszkańców 12 września. Przed godziną 11:00 już zapraszamy na Wałbrzyski Rynek. Tam zrobimy pierwsze zdjęcie tutaj myśl naszego loga, naszego miasta, więc będzie pierwszy dron, który zrobi to zdjęcie. Na miejscu będzie rejestracja, abyśmy się fajnie ułożyli. Oczywiście po godzinie 10:00 będzie pierwsze stoisko, miejsce z DJ-ką, więc myślę, że ta zabawa będzie fantastyczna od samego początku, abyśmy mieli dużo energii przed przejściem ulicami Wałbrzycha. Po drodze będą 3 stacje z DJ-kami, czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy, i od godziny 14:30, a nawet wcześniej, zapraszamy serdecznie do starej kopalni. dni. Przed nami 3 fantastyczne dni. Myślę, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Muzyka jest bardzo różnorodna, ale nie powiedzieliśmy o tym, że również w tym roku przygotowaliśmy niespodziankę z członkami zespołu Pieśni i Tańca Wałbrzych, więc tym bardziej zapraszam do tego, abyście uczestniczyli we wszystkich wydarzeniach podczas Dni Wałbrzycha, bo oczywiście występ naszego zespołu musi się pojawić razem z jednym z artystów, którzy biorą udział na głównej scenie kopalnianej. Tych niespodzianek jeszcze mamy kilka podczas Dni Wałbrzycha, więc mam nadzieję, że Państwo będziecie z nami. Tak jak już wcześniej informowaliśmy, będzie strefa wesołego miasteczka, będą strefy gastronomiczne, gdzie będą food trucki. Oczywiście nie zapominamy o naszych instytucjach kultury, które również przez ten czas będą razem z nami. Myślę, że to też będzie doskonała okazja, aby sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce miejskiej, która będzie przez 2 dni, czyli 12-13, czekała w namiocie miasta Wałbrzycha. Serdecznie również do tego zapraszam. Z jednej strony, aby trochę poczuć tą fotobudkę i trochę wrócić do tych czasów naszych tyglowych, a z drugiej strony, aby mieć to pamiątkowe zdjęcie z obchodów 600-lecia. To wszystko za ponad tydzień. Wszystkie informacje o ewentualnych również zmianach w programie będziemy zamieszczać na stronie internetowej Starej Kopalni Wałbrzychu i oczywiście na mediach społecznościowych naszej instytucji, jak również miasta Wałbrzych.
2: Do skorzystania z tych atrakcji zachęcała Marta Wróbel ze Starej Kopalni, a ja zapraszam teraz na wieści z miasta i regionu.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
4: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Zaczynamy od incydentu na stacji paliw w Wałbrzychu. Sieć obiegło nagranie z szarpaniny w kolejce do dystrybutorów tuż przed zakończeniem programu CPN. Kilka osób się wyzywało i szarpało za pominięcie kolejki. Na nagraniu widać mężczyznę, który podbiegł do grupy z pałką teleskopową i jak się okazało, był to policjant po służbie. Co na to przełożenie policjanta? O tym Grażyna Wiatr.
7: Że miał prawo użyć pałki. Mężczyzna był akurat po służbie, ale podchodząc do kłócącej się grupy, głośno krzyknął policja. I to według Komendy Miejskiej w Wałbrzychu dawało mu podstawy do użycia siły fizycznej czy innych środków przymusu, jak służbowa pałka.
4: Teraz przenosimy się na Aleję Podwale, która ma być bezpieczniejsza. To dzięki modernizacji oświetlenia Tauron wymieni stare oprawy sodowe na nowoczesne, energooszczędne LEDy. Rok szkolny wystartował, a wraz z nim policyjna akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. Jak co roku wałbrzyska policja będzie kontrolować okolice szkół, zwłaszcza przejścia dla pieszych. Ale bezpieczna droga do szkoły to także profilaktyka bezpiecznego poruszania się po mieście, stąd spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą. A skoro o powrocie do szkół mówimy, to zaglądamy teraz do szkoły numer 26 na Podzamczu.
8: Za prawie 400 tysięcy złotych wymieniliśmy ostatecznie prawie 900 punktów świetnych w całej szkole, w salach uczniów, jak i w korytarzach, we wszystkich pomieszczeniach technicznych.
4: Tyle prezydent Roman Szełemej. W nieprawidłowościach, które Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła na każdym szczeblu w zarządzaniu przeciwpowodziowym. Od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Urzędy Wojewódzkie, Wody Polskie aż do urzędów gminnych. Po 2 latach od powodzi, która przeszła przez Dolny Śląsk, NIK zakończyła kontrolę.
7: Brak ogłoszenia alarmu powodziowego NIK wytyka Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu. Kontrolerzy pokazują, jak organizowanie sztabów z udziałem premiera na miejscu destabilizowało pracę Centrum Zarządzania Kryzysowego poprzez brak w zamian wzmocnienia kadrowego czy wyniesienie ważnych map. Specjalny magazyn był za to pełny, ale rzeczy jeszcze po kryzysie covidowym.
4: Tyle, Grażyna Wiatr. A my teraz sprawdzamy, co wraz z nowym rokiem szkolnym proponuje Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Oprócz śpiewu, tańca, malarstwa czy języków obcych, kopalnia zaprasza też na przykład na zajęcia z nowych technologii. W całym mieście można tymczasem zaobserwować worki, które pojawiły się przy drzewach.
8: Instalujemy te worki przy świeżo nasadzonych drzewach, ale również przy tych, które są na tyle jeszcze młode, że nie wykształciły systemu korzeniowego. Worki wypełnia się wodą. One pomieszczą około 60-65 litrów wody.
4: O wałbrzyskim sposobie wspierania zieleni i walki z suszą mówił prezydent Roman Szełemej. I na koniec propozycja kina Apollo, które zaprasza na filmowy Wałbrzych, czyli cykl filmów związanych z miastem na początek 19 września. Panna Nikt.
0: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
2: I tak filmowo zakończyliśmy przegląd wydarzeń tygodnia. Przypomnę, te informacje przygotowała specjalnie dla Was Ola Brodziak. A teraz teatralnie w Radiu Złote Przeboje. Zapraszam bardzo serdecznie na spotkanie z Trzecim Teatrem. Ten ubiegły sezon jeszcze przed wakacjami zakończył premierą spektaklu Hej Lustro. No i ten właśnie tytuł ponownie będzie można zobaczyć w naszym regionie tej jesieni. A o działalności teatru, o jego artystycznych planach opowiedział mi Grzegorz Stawiak.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Spektakl dobrze przyjęty przez publiczność i odbiorców, która publiczność licznie się z tego co wiem pojawiła. To chyba też cieszy.
5: Tak, publiczność pojawiła się licznie. W zasadzie w momencie ogłoszenia daty premiery nie mieliśmy już miejsc. Możemy w Teatrze Lalki Aktora zmieścić 160 parę osób. Było pewnie trochę więcej. I no, sądząc po reakcji publiczności, po naszych odczuciach też, chociaż zawsze jesteśmy z ogromnym dystansem wobec tego, co robimy, no chyba było nieźle.
2: Zawsze ciekawią mnie kulisy, dobór repertuaru, dobór spektaklu i to, co do niego prowadzi. Czy to jest pana taka autorytarna decyzja pod tytułem robimy to, czy jednak są to ustalenia z zespołem i wspólna wizja? Jak to działało?
5: To nigdy nie jest moja autorytarna decyzja. Są zawsze propozycje. Te propozycje albo padają ze strony uczestników, uczestniczek w tym przypadku, bo cóż, ta grupa to same dziewczęta. Nad czym trochę ubolewam, bo dla higieny pracy jednak dobrze, kiedy te płcie są wymięszane. W tym przypadku ja przyszedłem z kilkoma tekstami, które przeczytaliśmy w ubiegłym roku po feriach. No i ostateczny wybór, choć niejednogłośny, może padł na tekst Marty Sokołowskiej, który no, zafrapował nas swoją formą. Jak pisze, jak wypowiada się autorka w rozmowie, w dialogu, rzecz miała się dziać w pokoju, który jest w głowie bohaterki. W spektaklu wedle założeń propozycji autorki występuje jedna, dwie osoby. Myśmy to rozpisali na osób najpierw 13, potem 11. No i tak też zagraliśmy. Czy spektakl dział się w głowie autorki? Spektakl dział się w teatrze. Tym teatrem mogła być też, przepraszam, w głowie autorki, w głowie bohaterki, rzecz jasna. Tym teatrem mogła być też głowa bohaterki albo bohaterek, ponieważ w tę jedną rolę głównej bohaterki kolejno wchodzą, wcielają się, rozpatrują się w niej wszystkie aktorki Trzeciego Teatru.
2: Rozmowa o spektaklu po premierze daje tę korzyść, że można powiedzieć o emocjach, o tym jak było, czy się udało. Jak mniemam i jak słyszę, wszystko poszło chyba zgodnie z planem i zadowolenie i satysfakcja jest. To generuje jeden minus, no bo ci, którzy nie widzieli, mogą pomyśleć, no nie udało się, to już za mną. Pytanie więc, czy Trzeci Teatr z tym spektaklem będzie się jeszcze pojawiał?
5: Tak, oczywiście. Bardzo chcemy to grać. Jesteśmy limitowani możliwościami, jakie mamy w Teatrze Lalki Aktora, który ustąpił nam miejsca w swoim przybytku. Tego miejsca sami nie mają za wiele. Jedną scenę, drugą maluteńką, gdzie my mamy próby. I musimy się oczywiście dopasować do repertuaru Teatru Lalki Aktora. Ale mamy wstępnie ustalony wrześniowy termin, bez konkretów, ale wrześniowy termin zagrania tego spektaklu w Mieroszowie, tam gdzie pani dyrektor, kiedy nas wyrzucono z dramatycznego, chciała nas przyjąć wraz z umożliwieniem dojazdów, więc obiecaliśmy, że będziemy robili dwie premiery i tę drugą zaplanowaliśmy na wrzesień, więc kiedy się spotkamy na początku po wakacjach, no to zaraz ostro z kopyta ruszamy. Mam nadzieję też, że znajdziemy z dyrektorem Prażmowskim jeszcze termin na pokaz w Wałbrzychu, ponieważ jak powiedziałem, no właściwie zaraz po ogłoszeniu już nie było miejsc i wielu zostało niestety z rozterką, że nie zobaczyli tego.
2: To uspokajamy tych, którzy nie mieli okazji premiery zobaczyć. Jeszcze ta okazja się nadarzy. Wspomniał pan troszkę o kulisach, o higienie pracy i ze względu na specyfikę tej grupy też o to chciałem zapytać. Pierwsza myśl to pomyślałem, że na początek zapytam, jak się panu z młodzieżą pracuje, ale to się dzieje od lat, więc to już pewnie wypracowana formuła. No ale grupa, jak już ustaliliśmy, specyficzna, bo bardzo kobieca, więc pytanie, jak to działa i czy to działa sprawnie, bo myślę, że z perspektywy mężczyzny, który współpracuje z tak liczną grupą młodych kobiet, może być to potraktowane jako wyzwanie.
5: No, działa chyba sprawnie, aczkolwiek one chyba wyczuwają rozmaite słabości moje i czasami będąc nieprzygotowane albo no, nie zawsze da się przyjść na próbę, no, próbują to wykorzystać. Ja muszę udawać chyba bardzo mocno, że się wkurzam w tym momencie, ale to moje udawanie jest rozpoznawane. Generalnie jednak co i róż formułujemy sobie, kochamy się stwierdzenie i chyba tak jest. Chyba tak jest, współpracujemy. Mnie się świetnie współpracuje z nimi, mniemam, że im też.
2: Dopiero raz ten nowy tytuł mieliśmy okazję zobaczyć, no ale teatr funkcjonuje w jakimś cyklu z pewnymi planami. Czy są już jakieś koncepcje na kolejne przedstawienie?
5: Nie, na kolejne przedstawienie koncepcji jeszcze nie ma. Po premierze, która odbyła się 27 kwietnia, kiedy przyjęliśmy tych kilka nowych osób, rozpoczęliśmy warsztaty takie wprowadzające, a też dla wielu tych starszych uczestników, uczestniczek, przypominające, troszeczkę sięgające do interpretacji tekstu, elementarnych zadań aktorskich. I postanowiliśmy, że do końca sezonu tak będziemy pracowali, a w nowym sezonie, a nuż się coś wydarzy, mamy nadzieję, będziemy dopiero roić, co zrobimy, kiedy ten skład już będzie ustalony. Są jeszcze osoby, które się wahają, które w przyszłym roku zdają maturę i albo zostaną, albo nie zostaną. Więc to wszystko jak gdyby kanalizuje też na nasze poszukiwania i nasze penetracje. Jeśli one zrezygnują, to są wolne miejsca.
2: Trzymamy zatem kciuki za trzeci teatr, który gości w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu na tamtejszej scenie, a o kolejnych artystycznych poczynaniach na pewno będziemy wam przypominać.
0: Tym żyje Wałbrzych.
2: A my zmieniamy temat teraz dla odmiany o tym, jak nowoczesna technologia może być pomocna w odtwarzaniu dawnego wyglądu i wyposażenia Zamku Książ. O tym rozmawiałem z rzecznikiem tego obiektu, Mateuszem Mekietyszynem.
0: To warto wiedzieć o Wałbrzychu.
2: Nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze do tych oryginalnych obiektów udaje się dotrzeć. Część z tych, która zaginęła, no, wydaje się, że zaginęła bezpowrotnie, bądź została zniszczona. I tutaj trzeba szukać alternatyw. I tak było w przypadku wazy, która została odtworzona w gabinecie osobliwości. Mam tutaj na myśli wazę, która została wydrukowana w druku 3D.
9: Nie chodzi o wazy, chodzi o nadstawy, które znajdują się na witrynach. Barokowych witrynach, które rzeczywiście wróciły do zamku po prawie 80 latach przez składnicę muzealną w Kłodzku, Muzeum w Rogalinie, Muzeum Narodowe w Poznaniu i dzięki porozumieniu, które zawarliśmy trójstronnie jako Zamek Książ, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i Muzeum Narodowe w Poznaniu udało się wyremontować, odrestaurować te witryny, które no, mają 300 lat, są z czasów Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga i rzeczywiście ich nadstawy, górne fragmenty, które wyglądają trochę jak wazy, stąd to skojarzenie. One nie przetrwały do naszych czasów, ale w związku z tym, że dlatego, że książę Peter von Hochberg przekazał nam fotografię, gdzie widać te witryny w ich oryginalnym wyglądzie, udało nam się odtworzyć także te nadstawy i wydrukowaliśmy je w drukarce 3D.
2: Ja nie ukrywam, jeszcze parę lat temu miałem dość duży dystans do tego procesu, bo jak słyszałem drukowanie 3D, to pomyślałem, okej, fajna opcja, funkcjonalna, może nam się przydać, ale nie do końca wiązałem to z takimi procesami, które będą na przykład umożliwiały odtworzenie takich elementów. Jesteśmy w niezwykłej, klimatycznej, zabytkowej przestrzeni. No i mógłby się pojawić taki dysonans, że tutaj druk 3D może nie pasować. Jak z Państwa perspektywy odbiór końcowy? końcowy tego efektu.
9: A jak z pana perspektywy? Już pan widział.
2: Ja jestem zaskoczony, że to jest taka forma i taki efekt ostateczny, który bez świadomości, że jest to druk 3D, no nie zapala nam czerwonej lampki nad głową.
9: Czyli się udało. Chodzi o to, żeby stworzyć pewne wrażenie. Nawet odtwarzając apartamenty księżnej Daisy w 2023 roku, my świadomie podejmowaliśmy decyzję, że to nie będzie wierna rekonstrukcja 1:1. Chodzi o odtworzenie historycznej aranżacji, która buduje klimat, która daje wrażenie tego, jak mogli żyć Hochbergowie, no ale nie zawsze ten obiekt udaje się odnaleźć, nie zawsze się go udaje odtworzyć, dlatego też czasami szukamy rozwiązań alternatywnych i jeżeli one są zaaprobowane przez konserwatora zabytków, jeżeli dostajemy zielone światło, to idziemy w tym kierunku.
2: Są jeszcze jakieś plany, żeby z takich nowinek technicznych, technologicznych w przyszłości korzystać, by powracać do tego pierwotnego oblicza?
9: No myślę, że tak. Nawet podczas ostatniej gali ambasadorów zaprezentowaliśmy naszym gościom panele świetlne, które witały gości i używając sztucznej inteligencji ożywiliśmy księżną Daisy i Maksymiliana von Hochberga. Także myślę, że tych nowinek będzie więcej, ale oczywiście my musimy brać pod uwagę to, że jesteśmy obiektem historycznym i naszą misją jest przekazanie tego zabytku przyszłym pokoleniom w kondycji lepszej niż go otrzymaliśmy.
2: To taki złoty środek między tym, co było, tym, co będzie, tym, co jeszcze będziemy mogli wykorzystać. Warto też wspomnieć o publikacjach, po które możemy sięgnąć. Jeśli zamku nie odwiedzamy, a chcemy się czegoś dowiedzieć, no to mamy ku temu okazję, bo taka publikacja ostatnio się pojawiła.
9: Tak, bardzo zapraszam Państwa do zakupienia zeszytów naukowych Zamku Książ. Już się ukazał drugi tom tego wydawnictwa. Wspaniałe artykuły wybitnych naukowców, które przybliżają historię Zamku Książ. Ja bardzo polecam artykuł pani profesor Agnieszki Gryglewskiej z Politechniki Wrocławskiej, która opisała bardzo szczegółowo przebudowę zamku dwudziestowieczną, tą, która się odbyła z inicjatywy księcia Jana Henryka XV w latach 1909-1922, ale także świetny artykuł profesora Jaworskiego na temat początków Starego Książa, wyniki badań archeologicznych, które przeprowadzono na tej twierdzy, które nam dużo mówią, ale także przybliżony będzie, jest w tym wydawnictwie obiekt, który już nie istnieje, czyli psiarnia, bo Hochbergowie mieli swoją własną psiarnię, tak zwany Hundzwinger i nawet był tutaj cmentarz dla psów. Także polecam kolejne wydawnictwa już na horyzoncie. Ukaże się nasz przewodnik autorski przewodnik Zamku Książ, przygotowany przez nas zespół. Następnie książka, która powstała pod kierunkiem pani dr Beaty Lejman pod tytułem Książ utracony, książ ocalony. Ja jestem jednym z autorów i w tej książce przybliżamy losy mienia książańskiego, co się z nim stało w czasie wojny i po II wojnie światowej.
2: Jeśli chodzi o zeszyty, to jest taka kategoria publikacji, po którą każdy z nas może sięgnąć, czy jednak jest to literatura w cudzysłowie mocno branżowa?
9: Jest to literatura naukowa, ale bardzo potrzebna, bo w przypadku Zamku Książ funkcjonuje w przestrzeni publicznej bardzo wiele mitów, opowieści dziwnej treści, mówiąc kolokwialnie, niesprawdzonych informacji, które są ewidentnymi przekłamaniami, a przez lata już są powielane. Dlatego decydując się na publikację zeszytów naukowych, dążymy do tego, żeby prezentowany był aktualny stan wiedzy historycznej na temat Zamku Książ, żeby już nie powielać opowieści, które nie mają żadnej substancji w rzeczywistości. Dlatego też publikujemy je i wierzymy, że przez to, że są pięknie wydane, bogato ilustrowane, że będą atrakcyjne nie tylko dla naukowców, ale także dla szerokiej masy wielbicieli Zamku Książ. Jest tych ludzi przecież bardzo wiele, bo odwiedza nas przecież ponad 500 000 turystów rocznie.
0: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
2: To tyle, jeśli chodzi o Zamek Książ, a już za chwilę w programie Radia Złote Przeboje porozmawiamy o tym, co w mieście będzie działo się w ramach obchodów 600-lecia Wałbrzycha. Cały czas trwa realizacja projektu, jakim jest filmowy Wałbrzych. Jego efektem są m.in. murale, które w przestrzeni miejskiej się pojawiają, ale także filmowe spacery, które cyklicznie się w Wałbrzychu odbywają, przypominając no właśnie o tych kinowych akcentach związanych z historią naszego miasta. Szczegóły już za kilka chwil w programie Radia Złote Przeboje, dlatego tym bardziej gorąco zachęcam Was do pozostania z nami, a już teraz zapraszam na spotkanie z Michałem Niewiadomskim, kierownikiem Wałbrzyskiego Schroniska dla Zwierząt, które niedawno przeprowadziło się do nowej siedziby.
10: Tydzień w Wałbrzychu.
2: Przekroczyłem z dużą radością próg nowej siedziby i aż na usta cisnęły mi się słowa, które padły w filmie Kogel Mogel, po tym jak bohaterka wchodzi do pomieszczenia i mówi: Marian, tu jest jakby luksusowo. I luksusowo też troszkę jest tutaj w porównaniu do poprzedniego miejsca, które Państwo zapewne sentymentem darzycie, ale jednak różnica jakości warunków jest duża.
11: Przeskok jest cywilizacyjny tak naprawdę. Tu warto przypomnieć, tak, no koszty inwestycji, gdzie znajdujemy, to jest około 15 milionów złotych, z czego ogromne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Projektując to schronisko kilka lat temu, tutaj jakby gmina, my, projektant, przyjęliśmy założenie, że no nie chcemy postawić czegoś, co będzie nowe, ale bardzo tanie i tak naprawdę trochę może odstręczające, a i też może sprawiające w przyszłości jakieś problemy. Przyjęliśmy założenie, że no ma być to też obiekt, który ma się wpisywać w taką szerszy projekt rewitalizacji Wałbrzycha, a więc projekt, który będzie też można pokazać, pochwalić się, będzie w jakiś sposób reprezentatywny. Stąd też to wrażenie tej właśnie ekskluzywności, luksusowości. Przede wszystkim no, mamy tutaj jakby pomieszczenia, które są w całości, wszystkie pomieszczenia są w całości ogrzewane dla zwierząt, jak i dla pracowników. Jesteśmy teraz, tutaj znajdujemy się na budynku administracyjno-socjalnym, gdzie mamy już profesjonalnie przygotowane kuchnie dla pracowników, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia biurowe, toalety także dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
2: Czyli komfort pracy wzrósł, jednym słowem.
11: Bardzo wzrósł, no bo tam na starej lokalizacji to różnie z tym było, ale też i komfort bytowania dla zwierząt, bo właśnie przyszliśmy do pomieszczeń dla kotów. Jeszcze na chwilę obecną pomieszczenia puste, bo sezon na koty jeszcze się nie zaczął dla nas w schronisku, ale tak jak tutaj widzimy, przynajmniej my tutaj z panem redaktorem, no są te pomieszczenia w formie takich boksów z możliwością przejścia, ogrzewanych boksów, z możliwością przejścia na część zewnętrzną. I tak właśnie jest zaprojektowane schronisko, że zwierzęta bytują w boksach, mniejszych lub większych, boksach ogrzewanych, takich, gdzie możemy nawet w trakcie siarczystej zimy utrzymać spokojnie temperaturę kilkunastu stopni Celsjusza, ale z tych boksów każde zwierzę, zarówno psy, jak i koty, mogą wyjść na tak zwaną część zewnętrzną, zagrodzoną, odpowiednio oczywiście zabezpieczoną, i mogą sobie korzystać z tych uroków bytowania na zewnątrz, ze słońca. No tu przede wszystkim mamy na myśli oczywiście te miesiące ciepłe, aczkolwiek już doświadczenie pokazuje, że w trakcie zimy niektóre psy, pomimo naszych usilnych, że tak powiem, prób tego, żeby jednak nie przechodziły, to usilnie na zewnątrz wychodziły i wybierały tą część chłodną zamiast tą część ciepłą. Ogrzewanie oczywiście, tutaj słychać niedaleko nas ogrzewanie, oczywiście już pełni ekologiczne, pompy ciepła, więc nie mamy tutaj spalania jakichś paliw, więc wszystko tak stworzone na miarę XXI wieku.
2: Czyli to jest miejsce dla kociaków tylko, czy dla psów też?
11: To jest miejsce dla kociaków i widać to też po tym, że boksy są stosunkowo nieduże. Za chwilę przejdziemy sobie na część dla psów. Te boksy dla psów są 2-3 razy większe, no bo jednak gabarytowo te psiaki są inaczej jakby tutaj skonstruowane. Ale zaraz przejdziemy, będziemy opowiadać o następnych częściach.
2: Drapaki są na ścianach, widzę, to już jednoznacznie sugeruje, dla kogo to miejsce jest przygotowane. Ile takich kotów tutaj będzie mogło przebywać sumarycznie?
11: Jesteśmy przygotowani spokojnie, żeby zabezpieczyć bez jakiegoś dużego, powiedzmy, przepełnienia około 80 do 100 kotów. I to nie są wcale takie liczby małe, bo w okresie, kiedy koty trafiają do schroniska, czyli przede wszystkim czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, no my jednorazowo potrafimy mieć po 40, 50, 60 kotów. To jest też okres, kiedy właśnie wtedy akurat ludzie trochę mniej są zainteresowani adopcjami, więc jakby tutaj projektując, tworząc to, przyjęliśmy założenie, że musimy być przygotowani na to, że tych kotów może być więcej. I rzeczywiście statystyka roku 2025 pokazuje, że wbrew pozorom kotów do schroniska trafia więcej niż psów. I jest to problem, z którym, myślę, będziemy się borykać poważniej niż z psami, o których się dużo mówi medialnie i o których się pamięta, i znakowania, chipowania i tak dalej, a o kotach troszeczkę się zapomina, a jest to też no, jednak spora grupa zwierząt żyjących jako zwierzęta półdzikie, wolne, bądź po prostu bezdomne. Więc tak, bo tutaj jesteśmy przygotowani. Chodźmy dalej, przejdziemy sobie na część przygotowaną dla psów. Tutaj mijamy właśnie te wszystkie pomieszczenia dla pracowników ogrzewane, no więc pan redaktor wie, był na byłej lokalizacji, więc widzi, jak ogromny jest to przeskok. Aby dostać się do psów, musimy przejść sobie przez część centralną schroniska. Ona została tak zaprojektowana, aby tutaj było taka mała architektura, jak to się ładnie mówi, która jeszcze jest w trakcie montażu, bo nadal tutaj jednak odbywają się jeszcze drobne prace poprawkowe, tak, wykończeniowe. Przechodzimy koło wybiegów dla psów. Wybiegi dla psów muszą być w zgodzie z wymogami prawa. One teraz są bardziej skomasowane, bardziej scentralizowane w jednej części. I tutaj sobie rotacyjnie różne psiaki codziennie bytują, a za chwilę wejdziemy na główną halę dla psów. I tam myślę, że słuchacze usłyszą już
2: przedsmak mamy.
11: Jak to wygląda? Dla psów, jak widać, słychać je, szczekają. Tutaj mamy 30 kilka boksów. Normalnie jest cicho, dopiero jak wchodzą ludzie, to się robi głośno. I tak jak opowiadałem, każde zwierzę ma możliwość wyjścia z części wewnętrznej na część zewnętrzną.
2: Tu warunki akustyczne troszkę lepsze.
11: My, jeżeli chodzi o psy, jesteśmy tak w chwili obecnej zajęci w około, myślę, 3/5 naszej takiej przepustowości, więc tak by to już pokazuje, że no, tych psów jednak trochę jest w schronisku, tak? A możemy też spokojnie około 100 zwierząt, 100 psów zabezpieczyć. Sala konferencyjna to jest coś, czym się chwalimy. To jest taka bolączka, tego nie było na starej lokalizacji, a jednak naszym celem statutowym, podobnie jak myślę chyba większości schronisk w Polsce, powinien być, musi być także ta edukacja, więc prowadzenie tych spotkań przede wszystkim z młodzieżą, ale także z osobami dorosłymi, seniorami zainteresowanymi tą tematyką. I tutaj mamy właśnie taką salę konferencyjną. Możemy zapraszać szkoły, możemy zapraszać tutaj przedszkola, tutaj robić prelekcje, tutaj pokazywać, bo bardzo, bardzo ważne, myślę, że to jest jeden z takich najważniejszych problemów bezdomności zwierząt w Polsce, jest to, żeby jednak edukować, że jeżeli nie czuję się na siłach, widzę jakieś problemy na horyzoncie, to po prostu nie biorę tego zwierzęcia, a jak już je wezmę, to nie traktuję tego zwierzęcia przedmiotowo, tylko podmiotowo, a tego bardzo, bardzo jednak brakuje w naszym społeczeństwie i to jest, myślę, podstawowy taki problem tej bezdomności. Sala konferencyjna jest, tutaj już kilka nawet spotkań się odbyło, co prawda dojazd do nowego schroniska w Obrzychu jest niestety utrudniony, bo tak jak wspominałem, schronisko wybudowane ze środków unijnych, środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale jesteśmy na terenie pogórniczym, bo w ciągu ulicy Beethovena kiedyś w Obrzychu funkcjonowały po prostu kopalnie węgla kamiennego i tutaj znacznie więcej się dzieje. Tu jest także budowana baza transportowa Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych razem z główną siedzibą, także ze środków tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i jest przebudowywana właśnie ulica Beethovena na całej swojej długości, także z tych środków, więc dojazd jest jeszcze przez chwilę utrudniony.
2: Jak planujemy, to trzeba uwzględnić czas podróży, czy też prędkość podróży w okolicach 20 km na godzinę max, no ale to taka mała uwaga, bo żeby mogło być lepiej, to przez chwilę musi być trochę gorzej.
11: Jest to szerszy projekt właśnie modernizacji, rewitalizacji całego rejonu Beethovena. Schronisko się ładnie w ten projekt także wpisało. Tutaj właśnie taki apel, jakby chciały nas odwiedzać szkoły, przedszkola, a na przykład nie mają swojego transportu, to także to trzeba wziąć pod uwagę, że jednak trzeba kawałek do nas podejść. Chodniki jeszcze nie są skończone, to jest pewnie kwestia miesiąca, dwóch, kiedy tak naprawdę ta ulica zostanie tak na tyle udrożniona, że będzie można naprawdę w 100% bezpiecznie się przemieszczać.
2: Do Wałbrzyskiego schroniska i spotkania z Michałem Niewiadomskim wracamy już za kilka chwil.
10: Aktywnie w Wałbrzychu.
2: Nie tylko 600-lecie miasta. Świętujemy w tym roku. Wrzesień w naszym mieście upływa pod znakiem sportowych emocji celebrowanych w ramach kolejnego jubileuszu, jakim jest 80-lecie wałbrzyskiego sportu. Pierwszy wrześniowy weekend upływa pod znakiem 26. Toyota Eco Półmaratonu Wałbrzych. No ale na tym oczywiście nie kończymy, bo już 16 i 17 września w hali Aquazdroju spotkają się fani koszykówki. Przed nami bowiem pierwszy memoriał Mieczysława Młynarskiego. Przedsezonowy turniej z udziałem Górnika Wałbrzych i kilku ekip z Polski i zagranicy upamiętniający legendę polskiego basketu. 16 września to półfinały o godzinie 17. Zastal Zielona Góra zmierzy się z zespołem BC Prievidza, utytułowanym przedstawicielem słowackiej ekstraklasy, a o 19.30 w Szranki staną Górnik Zamek Książ Wałbrzych i Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski. Drugiego dnia zostaną rozegrane mecze decydujące o końcowej klasyfikacji turnieju. Miłośnikom sportowych emocji przypominam 16-17 września, środa, czwartek, hala Aquazdroju.
10: Ciekawy Wałbrzych.
2: Ale 600 lat miasta to także szereg atrakcji kulturalnych, między innymi realizowany już od kilku tygodni w mieście projekt Filmowy Wałbrzych, o którym więcej Kamila Świerczyńska, koordynatorka obchodów 600-lecia.
12: To jest inicjatywa skierowana i do osób, które lubią kino, ale też do takich, które chcą poznać miasto z nieco innej perspektywy. Mamy bibliotekę pod Atlantami, bardzo prężnie działającą instytucję kultury, która otwiera się na ludzi i ma całkiem nowe pomysły, a dodatkowo kino Apollo, które jest częścią Dolnośląskiego Centrum Filmowego z Wrocławia. Połączyliśmy siły i w efekcie powstał projekt filmowy Wałbrzych, w ramach którego już za nami pierwsze projekcje filmowe. Latem przenosimy się w plener. Są to filmy, które będziemy pokazywać, a po filmach będą spotkania z twórcami związanymi z tym filmem, więc przed nami jeszcze wiele kultowych, w tym oczywiście choćby Komornik, czy też Pan na Nikt, bo nie zapominajmy, że mamy też rok Andrzeja Wajdy i w ramach filmowego Wałbrzycha również o tym pamiętamy, w związku z czym powstaje mural. Ruszają spacery filmowe. To kolejna odsłona filmowego Wałbrzycha. Myślę, że bardzo ciekawa inicjatywa biblioteki pod Atlantami. Panie z biblioteki, które faktycznie zaangażowane są niesamowicie, siedzą, wymyślają, oglądają, analizują i wybierają takie smaczki. Oczywiście będą też pokazane na mapie kina, te, które są i te, które były w Wałbrzychu. Więc będzie to naprawdę taka, myślę, że wartość dodana, bo naprawdę jesteśmy filmowym regionem. W tym roku premierę będzie miał film Lachtara, który był realizowany między innymi właśnie w Wałbrzychu. No już nie mówiąc o filmie Pawła Pawlikowskiego, no to już takie nazwisko, że to taka wisienka na tym filmowym torcie w ramach 600-lecia.
2: No i miasto się też zmienia. To już w zasadzie proces, który trwa od dłuższego czasu, nie tylko związany z 600-leciem Wałbrzych, ale te murale się pojawiają. To taki drobny, ale jednak wyraźny akcent, że te swoje filmowe korzenie zaznaczamy.
12: Zaczęliśmy filmowo, to prawda, więc w tym roku kontynuujemy te prace. Skupiamy się na centrum miasta. Jest tam wiele fantastycznych ścian, a taka artystyczna wizja w połączeniu z wyjątkowymi detalami na budynkach faktycznie tworzy ciekawą koncepcję w przestrzeni. Oczywiście powstanie również mural na 600-lecie miasta. Również jesteśmy na etapie przygotowywania konkursu na ten projekt 600-lecia, żeby pokazywał i historię miasta, ale też największe atrakcje. Sami jesteśmy ciekawi, jak do tego podejdą projektanci. Ale tak naprawdę kończymy kolejny, inny mural. Mural Mieczysława Młynarskiego. To już pokłosie 80-lecia wałbrzyskiego sportu. Myśleliśmy już o tym w zeszłym roku. Co prawda, no tutaj zimna jesień, zima zmusiły nas do przesunięcia tego na ten czas. I właśnie teraz w maju trwają prace na Placu Górnika, więc nazwa tego placu faktycznie od razu wiąże się z Górnikiem Wałbrzych, naszą ekstraligową drużyną, której oczywiście zawodnikiem był Mieczysław Młynarski w czasach największej świetności drużyny koszykarskiej w latach 80. To są takie akcenty, które faktycznie zostaną z nami na dłużej. Mamy ochotę zrealizować jeszcze więcej tych projektów. Więc krok po kroku realizujemy ten projekt i jak widać mieszkańcom się podoba, o czym świadczy też mural Złotego Pociągu, który można znaleźć troszeczkę dalej, bo na Sobięcinie.
10: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
2: O tym projekcie mówiła Kamila Świerczyńska, no a my o filmie, o kinie jeszcze będziemy dziś rozmawiać w magazynie Radia Złote Przeboje. Przed nami Co jest grane, czyli przegląd filmowych premier na najbliższe dni. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co ciekawego w kinie Apollo, zostańcie z nami. Teraz wracamy do naszej radiowej podróży po nowej siedzibie Wałbrzyskiego Schroniska dla Zwierząt. Po tym miejscu prowadził mnie jego kierownik Michał Niewiadomski.
10: Tydzień w Wałbrzychu.
11: Coś, czym też się możemy pochwalić, bardzo fajna rzecz, to są drobne, niby drobne rzeczy, a nas bardzo cieszą, tak? Pan redaktor widzi pralki przemysłowe, dwie pralki przemysłowe, każda o załadunku 20 kg, dalej dwie suszarki przemysłowe. My jako schronisko zużywamy bardzo dużo, kocy, posłań, no zwierzęta, psy i koty różnie zachowują tą swoją higienę, niektóre po prostu jej nie zachowują. Na starej lokalizacji no, praliśmy to wszystko w małych, zwykłych pralkach. Te pralki no, nie wytrzymywały po prostu takiego naporu, tak ciężkich rzeczy. Teraz mamy profesjonalny sprzęt, który sprawdza się idealnie, więc możemy te duże, ciężkie koce, legowiska na spokojnie przepierać, suszyć w suszarkach. No niby nic wielkiego, a jednak bardzo, bardzo, bardzo rzecz przydatna.
2: Różnica zauważalna gołym okiem, państwo tego nie widzicie, ale kształt pralki ma owszem, suszarki też, natomiast jest kilka razy większe po prostu.
11: Dokładnie tak. Ludzie nadal nas pytają, czy my potrzebujemy, bo przecież na łokietka zbieraliśmy regularnie, koce, narzuty, pledy. Ludzie pytają, czy tego potrzebujemy. Owszem, potrzebujemy nadal, bo nie zawsze pewne rzeczy, nawet tutaj nie jesteśmy w stanie ich wyprać, no bo jeżeli coś jest bardzo mocno zabrudzone, czy wprost rozgryzione, bo niektóre psy czy koty no po prostu taki mają sposób spędzania wolnego czasu, czyli po prostu rozgryzają, rozdrapują. Wtedy oczywiście to wyrzucamy, nie? Więc nadal to zbieramy. Zbieramy także kołdry. Na łokietka ich raczej nie przyjmowaliśmy, bo po prostu nie było jak ich wybrać. Natomiast tutaj kołdry możemy przyjąć. Nadal jakby nie celujemy za bardzo w poduszki, bo tego po prostu nie dajemy. Z tego żadnego pożytku dla nas nie ma.
2: Będzie więcej sprzątania tylko.
11: Będzie więcej sprzątania, no po prostu zostanie to rozgryzione, zostanie to gdzieś tam zdemolowane i oprócz takiego tradycyjnego przemycia podłogi, no to jeszcze trzeba wyzbierać. No oczywiście tutaj pan redaktor też widzi, wspominałem o tej ekologii, to jest bardzo ważny element tego projektu, pompy ciepła, ale także panele fotowoltaiczne, moc instalacji prawie 40 kW, 50 kW i rzeczywiście one produkują trochę tego prądu.
2: Czyli jesteście państwo samowystarczalni już.
11: No, takiego poziomu to jednak nie osiągniemy, aczkolwiek rzeczywiście może pojawić się, z czym pewno wiele posiadaczy paneli gdzieś ma pewien problem, może pojawić się sytuacja, że w okresie silnej pracy paneli no, produkcja będzie większa niż zużycie, mówiąc krótko, no bo tutaj jednak wiadomo, że przede wszystkim zużywamy więcej energii w okresach zimowych, wtedy kiedy pompy ciepło muszą pracować mocniej, wtedy z kolei panele produkują mniej. Mamy jakiś pomysł, gdzieś tam ciągle coś tutaj kombinujemy, jak to zrobić, żeby jednak tej energii jak najwięcej komasować u nas, a nie oddawać. No każdy, kto ma, wie, że lepiej jednak jest ta autokonsumpcja jest wskazana, tak najbardziej. No widać także przyrządy właściwie to są, nie przyrządy, to są akcesoria dla psów, a więc mostki aktywizacyjne, tunele aktywizacyjne, huśtawki. My to jeszcze montujemy. To jest także element tej inwestycji. Chodzi o to, żeby tutaj wyprowadzając psy na spacer, one mogły sobie także skorzystać z takiej formy zabawy, no, której na starej lokalizacji oczywiście nie było. Spacery odbywają się nadal, tak jak odbywały się na łokietka. Zapraszamy codziennie, także w soboty, w niedzielę, w godzinach otwarcia. Było jakieś takie trochę taki niepokój, konsternacja, czy tu będzie gdzie chodzić z tymi zwierzętami. No jak się okazuje, jest gdzie chodzić.
2: Kwestia kreatywności.
11: Mamy nawet takiego pana, tutaj wspomnę, jak pan redaktor podejdzie, pan Andrzej, taki nasz stały wolontariusz, który odwiedza nas codziennie. Już go nie ma, bo wrócił do domu na obiad, ale jak się przyjrzymy, to może będzie widać, pan Andrzej wytycza tu już ścieżki, tam gdzieś na szczycie.
2: Ach, wydeptane.
11: Zawiesił flagę czerwoną.
2: Jest, powiewa. W oddali widać.
11: Ona właśnie tam jest specjalnie, wytycza, którą trasą ma się udawać dalej, żeby te trasy tutaj jednak wydreptywać, nie?
2: Ale poziom nachylenia terenu taki mało zachęcający na początku. To już chyba dla wytrwałych.
11: Pan Andrzej jest emerytem, od razu powiem, więc dla chętnego nic trudnego, natomiast nie, oczywiście ta ścieżka będzie wytyczona takim zygzakiem, nie będziemy się wbijać, bo otaczają nas z jednej strony hałdy, tereny zrekultywowane, zalesione, oczywiście nie będziemy tutaj szli tak centralnie wprost, bo nachylenie jest ogromne, będzie takim zygzakiem sobie ta trasa gdzieś tam przebiegać, więc no, wszystkie trasy ktoś musiał kiedyś wydreptać, musiał gdzieś kiedyś stworzyć, przecież ich nie było, więc takie to jest zadanie dla naszych tutaj wolontariuszy, którzy wyprowadzają nasze zwierzęta na spacery.
2: Ja nie jestem pewien, czy było nas słuchać w jednym z pomieszczeń, gdzie były były psiaki, więc może powiedzmy, jak ten stan aktualnie na dziś wygląda, ile takich zwierzaków jest u was teraz?
11: No, w chwili obecnej może zaczniemy od kotów. Kotów, tak jak powiedziałem, to nie jest sezon na koty, on dopiero przed nami. W chwili obecnej kotów mamy na stanie około 10, można powiedzieć. 10, w tym kilka na domach tymczasowych.
2: Chciałoby, żeby tak zostało.
11: No chcielibyśmy, tak było, ale doświadczenie niestety statystyczne pokazuje, że ten okres jest przed nami i na pewno te koty będą trafiać. I tak jak powiedziałem wcześniej, dużo się mówi o tym w przypadku schronisk, w przypadku bezdomności, o psach, a moim zdaniem trochę pomija się, bagatelizuje problem kotów. To jest problem, który wymaga na pewno także dobrego uregulowania prawnego, bo jest tak naprawdę w ogóle nie uregulowany w naszym kraju. No, zobaczymy, co przyniesie czas. Psów mamy około 45 w chwili obecnej i tak jak wielokrotnie mówiłem, powiem po raz kolejny, nieważne jest jednak wbrew pozorom liczba tych zwierząt, bo niby to nie jest dużo 45, tylko jakie to są zwierzęta. No i my właśnie jesteśmy w schronisku tym, że to są w zdecydowanej większości psy w jakimś zakresie trudne adopcyjnie. Albo psy stare lub starsze mocno, takich, których już mało osób poszukuje, albo psy po przejściach, więc w jakiś sposób wykazujące zachowania, które no mogą obniżać tą chęć adopcji, czyli mogą psy, które gdzieś tam mogą się trochę bardziej stresować, mogą nawet jakieś zachowania agresywne w pewnych sytuacjach pokazywać, lub jakiś lęk separacyjny. No to są takie zwierzęta. Wzrosła nam liczba adopcji, gdzie zwierzę wraca po prostu z tej adopcji. To są trudne psiaki i one, ludzie poszukują zwierząt takich prostych adopcyjnie, czyli taki pies, który będzie wszystkich kochał, będzie reagował na te wszystkie polecenia, komendy. Takich zwierząt w schronisku za dużo nie mamy. To są jednak zwierzęta, które wymagają trochę więcej uwagi, trochę więcej czasu. No i obserwujemy niestety te zwroty.
2: Czyli decyzja musi być poprzedzona odpowiednim przygotowaniem do tego.
11: Trzeba sobie zdać sprawę, że zwierzę w schronisku, to ono najczęściej jest jednak po jakichś tam przejściach. My o tym mówimy, gdzieś tam staramy się na to zwrócić uwagę. No ludzie często bagatelizują to. Myślą, że to zwierzę, jak pójdzie do domu, jak opuści mury schroniska, to ona w ramach takiego jakby podziękowania, w ramach takiego jakby będąc wdzięczne, będzie takie dorany przyłóż, będzie idealne. Tak niestety nie jest. I często niektórzy oczywiście podejmują jakąś pracę i przynosi ona jakiś efekt i później chwalą się, że udało się, że jest fajnie, ale czasami niestety te zwierzęta wracają i my to obserwujemy na co dzień. Więc jak odbieramy po raz kolejny telefon, że szukam psa niedużego, młodego i taki, który kocha wszystkich i wszystkie inne zwierzęta, patrz, koty, chomika i rybki, to mówimy wprost, że u nas takich zwierząt po prostu nie ma, niestety. Nie ma, takich zwierząt po prostu nie ma. Trzeba trochę więcej, że tak powiem, tutaj siły i wysiłku włożyć w to. O, chociażby właśnie mija nas typowy reprezentant schroniskowy, pies o imieniu Milo, pies po prostu już dużo zaawansowany wiekiem. Takich psiaków za bardzo nikt nie szuka i pewnie Milo będzie z nami dłużej niż krócej.
2: Ale z błyskiem oka i merdającym ogonem, bo spacer, więc perspektywa bardzo przyjemna i tej perspektywy wszystkim psiakom życzymy, żeby takich okazji do spacerowania z mieszkańcami było jak najwięcej. No i Państwa zapraszamy przede wszystkim. Chyba słuchacze Radia Złote Przeboje zostawię, czy też zostawimy z taką refleksją, nie wiem, czy pan ją podziela, ponieważ ja odwiedzając różne schroniska, mając świadomość jednak ogromnego wkładu i wielu działań pracowników, żeby było dobrze, żeby zwierzakom było lepiej, to często opuszczając mury, czy przebywając w tychże murach, miałem poczucie takiej smutnej, przygnębiającej rzeczywistości, jeśli chodzi o otoczenie, estetykę. Cyferki być może nie napawają optymizmem, ale zdecydowanie optymizmem napawa to miejsce, w którym jesteśmy, bo jest nowocześnie, jest przyjemnie, jest komfortowo, także dla zwierzaków. Więc wszystkich tych, którzy nie byli, zapraszamy, żeby odwiedzili, żeby sprawdzili, że może być przyjemnie.
11: Jak najbardziej. Ważna tylko informacja, śledzić nasz profil na Facebooku, naszą stronę internetową. Ja też jeszcze właśnie odnosząc się do słów pana redaktora, my tu jesteśmy tak naprawdę domem dla tych zwierząt, nie ma co ukrywać. Nawet dzisiaj taką refleksję z pracownikami mieliśmy. Myślę, że dla połowy psów, które przebywają w schronisku, my tak naprawdę będziemy domem do końca tak naprawdę ich życia, jak nie więcej dla połowy. A niektóre z nich, bo były przecież w adopcji i wróciły, to czasami odnosimy wrażenie, że one chyba specjalnie tak się zaczynają źle zachowywać.
2: Przywiązały się do was.
11: Po to, żeby tutaj wracać i tutaj tak naprawdę odżywają i te zachowania znikają. Więc jest to jakaś taka refleksja. Jakby nie patrzeć, jesteśmy dla nich jednak domem, tak? A dla niektórych których to jesteśmy domem już od wielu, wielu lat, dla tych, które tutaj mijaliśmy nawet psów.
2: Mówił kierownik wałbrzyskiego schroniska Michał Niewiadomski.
10: Kryminalny Wałbrzych.
2: A teraz o działaniach policjantów z Wałbrzycha, działaniach skupionych wokół przestępstw narkotykowych. Do jednej z interwencji doszło w czwartek po godzinie 11. Wtedy

0: ilości substancji zabronionych prawem.
1: Co jest grane w Wałbrzychu?
0: Sporo mówiliśmy już dziś o miejskich atrakcjach związanych z obchodami Dnia Wałbrzycha, więc tych wydarzeń muzycznych przede wszystkim szykuje się sporo. No, ale nie samą muzyką i koncertami żyje człowiek. Jeśli więc szukacie alternatywy i wolne chwile chcielibyście spędzić w kinie, no to kilka propozycji ma dla Was wałbrzyskie kino Apollo, a ja te propozycje Wam przybliżę. Pierwsza to m.in. tytuł Gorzki Święta. Po śmierci matki Elza, ceniona reżyserka reklam, ucieka w pracę, próbując nie dopuścić do siebie żałoby. Dopiero atak paniki i nasilające się migreny zmuszają ją do zatrzymania. Wraz z przyjaciółką Patricią wyjeżdża na Lanzarote, gdzie przypadkowe spotkania, cudze dramaty i powracające wspomnienia stają się dla niej zarówno źródłem inspiracji, jak i bolesną konfrontacją z własną przeszłością. W Gorzkich Świętach jej autor, o którym nie wspomniałem, a powinienem od tego zacząć, bo to Pedro Almodóvar, opowiada o pamięci, stracie i potrzebie nadawania sensu własnej historii. Łączy emocjonalną intensywność, przewrotny humor i wyraziste postaci z charakterystycznym dla siebie wizualnym rozmachem. Wśród nowości i premier tego weekendu mamy także gwiazdozbiór Psa w reżyserii Ridleya Scotta. W świecie zniszczonym przez śmiertelny wirus młody pilot Hig żyje w odizolowanym schronieniu razem z doświadczonym survivalowcem Bangleyem. Ich pozornie bezpieczna codzienność kończy się, gdy Hig odbiera tajemniczy sygnał radiowy, który może oznaczać, że gdzieś nadal są inni ludzie. Wyrusza więc w niebezpieczną podróż, szukając nie tylko ocalałych, ale także nadziei i resztek człowieczeństwa. W filmie Ridleya Scotta występują m.in. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce. Trzecią propozycją, a w zasadzie propozycjami w ten weekend, są projekcje w ramach festiwalu Avant Art. No a od poniedziałku jeszcze trzeci tytuł dołączy do puli, jeśli więc po weekendzie będziecie chcieli zajrzeć do Apollo, to na tamtejszym ekranie prezentowany będzie film Vivaldi i ja. W XVII-wiecznej Wenecji utalentowana skrzypaczka Cecilia dorasta w sierocińcu, gdzie jej przyszłość wydaje się z góry przesądzona. Wszystko zmienia się, gdy jej nauczycielem zostaje Antonio Vivaldi. Pod jego opieką dziewczyna rozwija talent, nabiera pewności siebie i zaczyna wierzyć, że może wyrwać się z narzuconego jej życia oraz uniknąć zaaranżowanego małżeństwa. To barwna, pełna muzyki opowieść o pasji, wolności i odwadze, by zawalczyć o własną drogę. Te filmy do obejrzenia w wałbrzyskim kinie Apollo bardzo serdecznie zapraszam i zapraszam także na kolejne wydania naszego magazynu. W tej odsłonie to wszystko. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
1: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Tomek, pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct.

0: Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
5: Pierwszy dzwonek kilka dni temu wybrzmiał, wraz z nim w szkolnych ławkach pojawili się najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, pojawiła się również wałbrzyska młodzież, no i wraz z nadejściem września my w Radiu Złote Przeboje także wracamy z magazynem Tydzień w Wałbrzychu. Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie i zapraszam na program Radia Złote Przeboje, w którym jak zwykle sprawdzamy, co ciekawego, co ważnego dzieje się w mieście i regionie. Zacznijmy od Tygla, czyli Muzeum Wałbrzyszan, które oficjalnie otworzy się za kilka tygodni w połowie listopada, ale już teraz rozpoczynają się projekty i działania związane z badaniem historii naszego regionu.
6: Będą to przede wszystkim zdjęcia osób, które nawet, że tak powiem, przechodząc obok naszego stanowiska, będą mogły z nami porozmawiać, opowiedzieć trochę o swoich historiach rodzinnych, o tym, skąd rodzina do Wałbrzycha przyjechała.
5: W tej godzinie usłyszycie także o zastrzyku gotówki dla Dolnego Śląska. 800 tysięcy złotych na profilaktykę zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Ta pula środków trafi również do Wałbrzycha.
7: Pomoc interwencyjna, to pierwsze wsparcie w kryzysie, będzie docierało jak najbliżej tych miejscowości, które dziś nie mają takiego szerokiego dostępu do wsparcia psychiatrycznego, psychologicznego, nie mogą na co dzień korzystać z tej oferty.
5: Oprócz tego porozmawiamy o Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Co za tym hasłem, co za tą długą, nieco skomplikowaną nazwą imprezy się kryje, to zdradzi Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego.
8: Całe wydarzenie jest bezpłatne. Będzie się ono odbywało od 10 do 13 września właśnie w Szczawnie Zdroju. Skierowane ono jest do kuracjuszy, mieszkańców Szczawna Zdroju, całej aglomeracji wałbrzyskiej.
5: Oczywiście oprócz tego nie zabraknie też informacji z życia miasta. Będziemy sprawdzać, co ważnego w minionym tygodniu działo się w Wałbrzychu.
9: Komendant policji w Jeleniej Górze odwołany ze stanowiska za szarpaninę przed stacją paliw w Wałbrzychu, gdy kończył się program CP.
5: Więcej szczegółów już za chwilę, a rozpoczynamy od przygotowań do otwarcia Tygla, czyli Muzeum Wałbrzyszan. O kulisach mówił m.in. dyrektor starej kopalni Jacek Drejer.
4: Tydzień w Wałbrzychu.
10: Data otwarcia połowa listopada coraz bliżej i oprócz tych prac budowlanych, aranżacyjnych, które oczywiście w budynku Tygla się toczą, chcemy, aby ten projekt był, no powiem kolokwialnie, obudowany różnymi działaniami społecznymi, bo przecież Muzeum Wałbrzyszan Tygiel to jest jeden wielki projekt społeczny, który ma być swoistym pomnikiem dla nas, mieszkańców tego miasta. Dzisiaj o tych dwóch projektach opowiedzą pani Wioleta Wrona-Gaj, kierowniczka Muzeum Przemysłu i Techniki, pan Paweł Sokołowski. Kim jest i czym się będzie zajmował w ramach projektu, o którym dzisiaj powiemy, to za chwilkę, oraz Marek Arcimowicz, dyrektor programowy Muzeum Wałbrzyszan-Tygiel, który też opowie o tych działaniach, które właściwie już trwają albo za chwilę się rozpoczną.
5: No to oddajmy głos wcześniej wymienionym. Na dobry początek Wioletta Wrona-Gaj i pierwszy projekt, który będzie w mieście realizowany.
6: Ja najpierw bym chciała troszeczkę powiedzieć o projekcie Oblicze Miasta, który no, w tej chwili właśnie rozpoczynamy. Będziemy go prowadzić do końca roku, jeszcze w przyszłym roku również będzie jego kontynuacja. Projekt ten zakłada zrobienie zdjęć mieszkańców miasta naszego w terenie. To znaczy będziemy w kilku lokalizacjach, dokładnie w sześciu w naszym mieście. Na Piaskowej Górze, na Podzamczu, na Białym Kamieniu, na Podgórzu, w Śródmieściu oraz na Nowym Mieście wykonywać zdjęcia mieszkańców. Będą to przede wszystkim zdjęcia osób, które nawet, że tak powiem, przechodząc obok naszego stanowiska, będą mogły z nami porozmawiać, opowiedzieć trochę o swoich historiach rodzinnych, o tym, skąd rodzina do Wałbrzycha przyjechała. I będziemy właśnie wykonywać fotografie. Fotografii tych będzie dokonywał pan Paweł Sokołowski, który zaraz dokładnie o samej technice i o tym, jak to ma wyglądać, opowie. Z kolei my ze strony Muzeum Wałbrzyszan-Tygiel będziemy do tego projektu również wykonywać krótkie wywiady. I w projekcie zależy nam na tym, żeby później właśnie wydać katalog oraz zrobić wystawę czasową zarówno tutaj na terenie Starej Kopalni, to będzie taka wystawa czasowa w terenie, jak też w innych dzielnicach Wałbrzycha. W przyszłości również chcielibyśmy z tą wystawą pojechać dalej do innych miast na Śląsku Górnym, Dolnym, na innych terenach ziem zachodnich i północnych. Dodam tylko, że jeszcze oprócz Pawła Sokołowskiego, naszego czołowego artysty prowadzącego ten projekt, do projektu również zaprosiliśmy Zbigniewa Rokitę, który nam też będzie mógł napisać bardzo ciekawy wstęp do całości tego projektu, wstęp do powstałych historii mieszkańców. I ten właśnie wstęp też będzie zarówno w katalogu, jak też przy całej wystawie. Także więcej na temat części artystycznej opowie pan Paweł Sokołowski.
3: Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny będę miał przyjemność pracować w Wałbrzychu z ludźmi, w Wałbrzychu z Wałbrzyszanami. Tym razem odchodzimy od górnictwa jako takiego, bo to jest projekt, który robiliśmy ostatnio, czy ja robiłem współpracując z państwem. Ostatnio. Tym razem wychodzimy zupełnie w przestrzeń publiczną, w przestrzeń miejską i ten projekt jest dedykowany do każdego. Do młodszych, starszych, najstarszych mieszkańców Wałbrzycha. I jeżeli chodzi o moją część, o której mogę szczegółowo powiedzieć później, a istotnym elementem jest fotografia. Fotografia, która powstała w XIX wieku. Ja używam techniki mokrego kolodionu i to jest jakby rdzeń tego projektu, czyli ma powstać kilka portretów osób, które mieszkają w Wałbrzychu, które podzielą się z nami swoimi historiami i które nas zainspirują do tego, żebyśmy wspólnie stworzyli portret XIX-wieczną techniką fotografii. Oprócz tego będziemy również wykonywać fotografię współczesną metodą fotografowania, którą państwo doskonale znacie, czyli fotografią cyfrową i tutaj będziemy również funkcjonować w obrębie miasta i będziemy rozstawiać pewnego rodzaju taki. Na początku miało to być takie atelier dwudziestowieczne, ale z racji tego, że będziemy pracować w terenie, to troszeczkę prawdopodobnie będzie to wyglądało inaczej, czyli będziemy mieli ze sobą tło fotograficzne, które z daleka będzie widoczne i do którego państwa serdecznie zapraszamy, żeby do nas podejść, porozmawiać, ewentualnie, jeżeli państwo zechcecie wziąć udział w naszym projekcie i podzielić się swoją historią, podzielić się swoją opowieścią i podzielić się swoim portretem.
5: Na celowniku będzie także fotografia. O tych działaniach opowiadał z kolei Marek Arcimowicz, dyrektor programowy nowo powstającego muzeum na terenie Starej Kopalni, czyli wspomnianego już kilkakrotnie Tygla Muzeum Wałbrzyszan.
11: Chcieliśmy rozpropagować akcję Zapuść Korzenie, akcję społeczną, polegającą na tym, że prosimy mieszkańców Wałbrzycha o dostarczanie fotografii, które będą częścią instalacji artystycznej w centralnej części muzeum. Te fotografie po zeskanowaniu przez nas i wydrukowaniu przez nas na papierze archiwalnym, trwałym, takim, który będzie zniesie próbę czasu. One będą tworzyły liście drzewa dębu, symbolu zarówno miasta, jak i powstającego muzeum. Zależy nam na tym, żeby nie tylko wisiały na tym drzewie fotografie historyczne. Mamy nawet takie, powiedzmy, stuletnie, ale wszystko, co jest na przestrzeni od tamtych najstarszych fotografii aż po czasy współczesne i mamy wielką nadzieję, że ten projekt się nie zakończy na otwarciu muzeum, tylko że będziemy dowieszać fotografie i będzie to też część uhonorowania pewnych osób. Chcielibyśmy, żeby osobiście istotne osoby dla miasta mogły powiesić tam fotografie, które dostarczą, ale też chcemy w ten sposób uhonorować mieszkańców, żeby oni się znaleźli. Oni są żywą tkanką tego miasta, są jego najważniejszą częścią. Miasto bez ludzi nie istnieje, jest tylko pustą przestrzenią. A fotografie dokumentują, pokazują nam tę żywą tkankę, są jej chyba najlepszą taką kapsułą czasu, którą będziemy mogli wysłać w przyszłość. Dziękuję wszystkim, którzy się tym zainteresują. Jesteśmy niezwykle wdzięczni tym, którzy już donieśli nam fotografie i zachęcam wszystkich, którzy mają jakieś zbiory historyczne, może dziadków, którzy przyjechali do Wałbrzycha, rodziców, swoje, dzieci. Chodzi nam o fotografie ludzi, portrety, ale też fotografie sytuacyjne, jakieś ciekawe, istotne momenty w życiu Wałbrzyszan.
5: Mówił dyrektor Tygla, czyli Muzeum Wałbrzyszan, Marek Arcimowicz. A teraz w programie Radia Złote Przeboje czas na wiadomości z miasta i regionu. Sprawdźmy, co ostatnio działo się w Wałbrzychu.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
9: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Komendant policji w Jeleniej Górze odwołany ze stanowiska za szarpaninę przed stacją paliw w Wałbrzychu, gdy kończył się program CPN. Nagranie obiegło sieć, widać też na nim mężczyznę z pałką teleskopową. To również policjant. Szczegóły Grażyna Wiatr.
12: Kontrola w tej sprawie trwa. Według komendy w Wałbrzychu policjant po służbie, który rozdzielił uczestników szarpaniny, miał prawo użyć pałki teleskopowej. Uderzony mężczyzna to cywil, a odwołany komendant policji z Jeleniej Góry to inny uczestnik tej bójki.
9: Wałbrzyska prokuratura z urzędu wszcza postępowanie sprawdzające w tej sprawie. My teraz zaglądamy do starej kopalni w Wałbrzychu, która znalazła się na szlaku Akademii Superbohaterów. Szlak to wyjątkowy przewodnik po Polsce. Pokazuje, że nauka może być fascynującą podróżą. Publikację przygotowała Fundacja Nauka to Lubię. Jest wyrok za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Urzędniczki brały łapówki za przyspieszanie procedur wobec cudzoziemców, przede wszystkim obywateli Ukrainy, którzy wnioskowali jeszcze przed pełnoskalową wojną o przyjazd do pracy. Ci uczciwi czekali miesiącami, a nawet latami. Grażyna Wiatr.
12: Jedna z urzędniczek pójdzie do więzienia na 2 lata, inna dostała karę w zawieszeniu. Dwie kobiety za wręczanie im łapówek dostały po 1,5 roku więzienia.
13: Organizowały obywatelom Ukrainy nielegalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
12: Bo jak mówi sędzia Tomasz Kaszyca, wystawiały fałszywe dokumenty. Te pośredniczki wykorzystywały też chaos organizacyjny w urzędzie. Najwyższa Izba Kontroli mówiła o korupcjogennym mechanizmie.
9: Teraz propozycja dla rodziców, którzy chcą być bliżej swojego dziecka. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zaprasza do udziału w kolejnej edycji Szkoły dla Rodziców. Pierwsze spotkanie już 9 września.
14: Urszula Miszczak. Jeszcze ważne przypomnienie dla rodziców. Trwa nabór wniosków o 300 zł na wyprawkę szkolną, mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku.
15: Wnioski wypełniamy i wysyłamy wyłącznie elektronicznie. Wystarczy otworzyć MZUS, wypełnić wniosek i kliknąć po sprawdzeniu, czy dane są prawidłowe, wyślij.
14: Nabór wniosków trwa do końca listopada. Jeszcze ważna informacja dla seniorów. ZUS rozpoczął wypłatę 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi 1978,49 zł brutto. Za godzinę zajrzymy na przebudowywaną ulicę Karłowicza. Przypominam o policyjnej akcji Bezpieczna droga do szkoły. Na ulicach powiatu pojawiło się więcej patroli w rejonie szkół. Policjanci apelują do kierowców o szczególną ostrożność. Dzieci mogą nie zawsze prawidłowo ocenić prędkość i odległość nadjeżdżającego auta, dlatego warto zwolnić i zachować zwiększoną czujność.
5: I jeszcze informacja z serwisu wałbrzych24.com. Po niszczycielskim żywiole z września 2024 roku Wałbrzych przechodzi do zdecydowanego działania. W dzielnicy Pogórze niszczejący budynek dawnego internatu górniczego ustąpi miejsca nowoczesnemu, suchemu zbiornikowi retencyjnemu, a infrastruktura ulicy Internatowej zostanie gruntownie przebudowana. Miasto zamierza wykorzystać gruz z wyburzonego obiektu do budowy wałów nowego zbiornika. Jak mówił Kacper Nogajczyk, wiceprezydent Wałbrzycha, będzie to zbiornik suchy. Jedynie w istniejących piwnicach dawnego budynku może zbierać się niewielka ilość wody. Niegdyś na torowiskach u góry znajdowały się instalacje odprowadzające wodę w innym kierunku. Od dziesięcioleci były jednak nieczynne i woda w naturalny sposób utorowała sobie spływ w stronę naszego terenu. W dni bezdeszczowe trudno uwierzyć, że mogą tam powstawać aż tak duże napływy. Dopiero gdy pokazaliśmy nagrania wideo, zdjęcia i pomiary zrobione podczas intensywnych opadów, nasz wniosek został uwzględniony i otrzymaliśmy dofinansowanie, dodał wiceprezydent Nogajczyk. Pełna dokumentacja techniczna ma być gotowa w ciągu 2 miesięcy, co pozwoli aplikować o fundusze na samą budowę zbiornika. Prace na ulicy Internatowej stanowią element szerszego, długofalowego planu ochrony przeciwpowodziowej Wałbrzycha. Miejski Zespół Zadaniowy regularnie analizuje infrastrukturę hydrologiczną i przygotowuje kolejne projekty zabezpieczające. Równolegle prowadzone są działania w dzielnicy Poniatów, gdzie spływ wód ze wzgórz przeciąża potok Poniatówka. Miasto odnawia i oczyszcza historyczne poniemieckie zbiorniki suche, zlokalizowane powyżej Poniatowa w kierunku wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej, które przez ponad 80 lat pozostawały zaniedbane. W tym celu Wałbrzych wykupuje grunty i prowadzi prace ziemne. Jak czytamy dalej, na ukończeniu jest także projektowanie zupełnie nowego zbiornika retencyjnego powyżej ulicy Orkana. Powstanie on na miejskich terenach zielonych, aby przejmować nadmiary wód deszczowych spływających z terenów hal przemysłowych i parkingów na terenie strefy ekonomicznej.
4: Radio Złote Przewoje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
5: A my zmieniamy temat. Zastrzyk gotówki dla Dolnego Śląska na profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Na ten cel władze województwa przeznaczą 800 tysięcy złotych. Jakiego zakresu działań można się spodziewać? Kto na tym wsparciu dokładnie skorzysta i czy te środki dostępne będą również dla Wałbrzyszan? O tym podczas konferencji mówił m.in. członek zarządu województwa dolnośląskiego Jarosław Rabczenko.
4: Ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
16: Samorząd województwa przykłada ogromną wagę do zdrowia Dolnoślązaków, również zdrowia psychicznego. To nieprzypadkowa lokalizacja, dlatego że właśnie tutaj, w szpitalu przy ulicy Koszarowej, jesteśmy w trakcie realizacji jednej z najważniejszych inwestycji, jaką jest budowa Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Ale dbałość o zdrowie psychiczne to nie tylko nowo budowana infrastruktura, ale przede wszystkim też profilaktyka, która jest realizowana przez nasze jednostki. Dzisiaj spotykamy się z bardzo konkretnego powodu. Szpital Jana Gronkowskiego tutaj przy ulicy Koszarowej otrzymał 300 tysięcy złotych od samorządu województwa na działania profilaktyczne. Działania, które będą skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Będą to działania związane z działaniami w mediach społecznościowych. Będą kręcone podcasty, które będą miały przybliżać problematykę zdrowia psychicznego, ale również 10 spotkań w trzech wytypowanych lokalizacjach, gdzie specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego będą dążyć do tego, aby ta pomoc trafiała jak najbardziej w konkretne miejsca, aby była jak najszybsza, ale też aby potrzebujący nie mieli oporów z tej pomocy skorzystać, bo bardzo często o powodzeniu, jeżeli chodzi o interwencję w zakresie zdrowia psychicznego, decyduje właśnie czas.
5: O podziale tych środków i regionach, które skorzystają, mówiła z kolei posłanka Jolanta Niezgocka.
7: Szanowni Państwo, miesiąc temu spotkaliśmy się, aby opowiedzieć o nowym projekcie, czyli o ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży, którzy doświadczają przemocy, który będzie realizowany z Funduszu Sprawiedliwości. A dziś mówimy o kolejnym komponencie, który będzie wspierał zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. To jest ogromne wyzwanie, ale województwo dolnośląskie to wyzwanie podejmuje, żeby wspierać profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, żeby uzupełniać te białe plamy w profilaktyce, które cały czas są. I dzisiaj mówimy o kolejnym projekcie, czyli Centra Pomocy Dzieciom. Co jest najistotniejsze, Szanowni Państwo, w tym projekcie, to, że to wsparcie i ta pomoc nie będzie realizowana wyłącznie w dużych miastach, bo ten projekt będzie realizowany w czterech subregionach. Wrocławskim, Legnickim, Jeleniogórskim i Wałbrzyskim. I to jest najistotniejsze, ponieważ ta pomoc interwencyjna, to pierwsze wsparcie w kryzysie, będzie docierało jak najbliżej tych miejscowości, które dziś nie mają takiego szerokiego dostępu do wsparcia psychiatrycznego, psychologicznego, nie mogą na co dzień korzystać z tej oferty. Dlatego to jest istotne, by docierać do dzieci i młodzieży, które mierzą się z różnego rodzaju kryzysami. Właśnie w tym pierwszym momencie, kiedy podjęcie interwencji i właściwa diagnoza może i ta pomocna dłoń może pomóc, jest potrzebna najmocniej, a dopiero potem kierować do ewentualnego też leczenia ambulatoryjnego. Najważniejsze jest to, żeby wyciągnąć rękę i żeby to wsparcie było dostępne jak najbliżej tego miejsca zamieszkania i to właśnie ten projekt będzie realizował i pokrywał te białe, i likwidował te białe plamy, które dzisiaj są w profilaktyce zdrowia psychicznego jeszcze na Dolnym Śląsku.
5: A jak w praktyce będzie realizowany ten projekt na terenie województwa dolnośląskiego, to wyjaśniała jego inicjatorka oraz radna sejmiku województwa Monika Włodarczyk.
17: Inaugurujemy projekt, który będzie bardzo ważnym elementem wsparcia tej oferty, która jest już realizowana przez NFZ, a która, jak wiemy, nie do końca odpowiada potrzebom, które są w regionie. Dzielimy region na cztery subregiony, to już Państwo wiecie. I to, co jest istotne, pomoc nie będzie realizowana stricte w gabinetach lekarskich. To jest projekt, który stawia na szeroko rozumianą profilaktykę, ale także na dostępność psychoterapii, na zajęcia warsztatowe, na działanie w grupach rówieśniczych, terapeutycznych, czyli na takie działania, które są bardzo istotne dla młodych ludzi. Ale w tym projekcie równie ważne będą kompetencje rodzicielskie. Dziś już wszyscy doskonale wiemy, że nikt nie jest w stanie wychować dziecko, ani szkoła, ani najlepsza placówka edukacyjna. Wszystkie kwestie, które dzieją się, a które dotyczą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dzieją się także w domach. Dlatego ważnym elementem tego projektu będzie także wsparcie kompetencji kompetencji rodzicielskich. Podcasty, które będą kierowane także dla rodziców i dzieci, którzy są w tym, tych dzieci starszych, ale tych także dzieci nastoletnich. Mamy świadomość, że do wielu kryzysów zdrowia psychicznego możemy nie doprowadzać, jeśli wyłapiemy je na odpowiednim poziomie, odpowiednio wcześnie. I to właśnie jest także bardzo ważny komponent. Oprócz tego dajemy naszym psychoterapeutom 72 godziny do otrzymania pomocy. Czyli jeżeli mówimy o trudnych emocjach, o smutku, o kryzysie psychicznym dzieci, to nasi specjaliści w ciągu 72 godzin tę pomoc zaoferują.
5: Na jakie dokładnie działania przekuta zostanie ta kwota, jak będzie wyglądało udzielanie tego wsparcia najmłodszym Dolnoślązakom, wyjaśniała z kolei Martyna Rybka, prezeska Stowarzyszenia Szansa.
18: Stowarzyszenie Szansa z Głogowa już od 27 lat zajmuje się ochroną dzieci przed przemocą, a od 8 lat prowadzimy placówkę Centrum Pomocy Dzieciom, która jest takim kompleksowym miejscem wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy domowej, po próbach samobójczych, czyli w tak zwanym kryzysie suicydalnym, czy w różnych kryzysach psychicznych, które doświadczają na co dzień. Bardzo się cieszę, że ten projekt dał nam możliwość zrobienia kroku dalej, ponieważ tak naprawdę działając na terenie Głogowa, ale i okolic, czy subregionu legnickiego, teraz możemy przejść o kolejny subregion, czyli subregion jeleniogórski. Naszym wsparciem obejmiemy właśnie te dzieci, które są w najtrudniejszej sytuacji, które doświadczają przemocy, są w kryzysie psychicznym, przemocy rówieśniczej, która, jak wiecie Państwo, jest teraz największym, chyba ostatnim problemem naszych czasów. Oprócz wsparcia indywidualnego i takiego kompleksowego poprzez wsparcie specjalistów, będziemy również organizować działania grupowe i już za chwilę będzie tak zwana rekrutacja otwarta. Bardzo sobie cenimy współpracę z jednostkami oświaty, do których będziemy wysyłać wszelkie informacje. Poprzez przez ten kierunek będzie można się zapisywać, natomiast na indywidualne konsultacje są już dostępne numery naszego Centrum Pomocy Dzieciom i można już rejestrować na te konsultacje. To się już dzieje, a za chwilę będzie to jeszcze bardziej zintensyfikowane.
19: Dzień dobry Państwu. Daniel Łukacki, ja reprezentuję Fundację Non-Licet, która od 2022 roku prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom i dzięki teraz środkom uzyskanym z Urzędu Marszałkowskiego jesteśmy w stanie zabezpieczyć dorosłych, czyli opiekunów dzieci, które zmagają się z kryzysem oraz przemocą, również w subregionie wałbrzyskim oraz wrocławskim. Będziemy i już realizujemy właściwie bezpośrednią pomoc dla dzieci i opiekunów ich z tych regionów. Jest to pomoc psychologiczna, jest to pomoc psychiatryczna, a także pomoc prawna. Oprócz tej pomocy bezpośredniej i indywidualnej realizujemy warsztaty i szkolenia dla dzieci w wieku szkolnym, czyli dla dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do 18 roku życia. Realizowane będą również grupy dla rodziców, czyli podnoszące kompetencje wychowawcze, wspierające dzieci w umiejętnościach społecznych.
5: A o zaangażowaniu wrocławskiego ośrodka mówił z kolei Jarosław Maroszek, dyrektor szpitala imienia Jerzego Gromkowskiego we Wrocławiu.
20: Krótko o programie. Tu koledzy z fundacji powiedzieli, co będzie się działo w subregionie. My chcemy potraktować ten komponent, który realizuje szpital, jako element pilotażowy. Zostaną wytypowane trzy placówki, w których przeprowadzimy taki, można powiedzieć, bardziej pogłębiony program. Będzie to 10 spotkań równolegle trwający dla rodziców i dla dzieci, gdzie będziemy chcieli troszkę zwiększyć kompetencje rodziców oraz zapoznać dzieci z problemami, trochę odstygmatyzować problemy zdrowia psychicznego. Tu macie Państwo symboliczny dom, symboliczne miasto, ponieważ ten program dla dzieci skupia się tak jakby na budowaniu relacji, budowaniu zaufania, ale także trochę kompetencji wychowawczych, trochę dla rodziców. Chodzi o to, żeby, tak jak już powiedziałem, odstygmatyzować to, co się będzie działo. Jest z nami pani Marta Palej, to jest nasza ordynator oddziału dziennego, która będzie koordynować ten program z ramienia szpitala imienia Gromkowskiego.
5: Mówił jego dyrektor Jarosław Maroszek.
4: Tydzień w Wałbrzychu.
5: Przypominam, słuchacie weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. Wracamy na antenę po wakacyjnej przerwie. W każdy weekend będziemy sprawdzać, co ważnego, co ciekawego dzieje się w regionie wałbrzyskim, w samym mieście. No i tak, już za kilka minut zaproszenie na Festiwal Kultury i Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej, który odbędzie się tej jesieni. Będziemy także śledzić filmowe ślady w naszym mieście. No ale najpierw o wyjątkowym spotkaniu dla pań, które szykuje się na Dolnym Śląsku. W październiku przed nami szósta już odsłona konferencji organizowanej przez Fundację Boskie Karkonoskie. Na to wydarzenie zaprasza jej prezeska Katarzyna Harbulbała.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Dolnego Śląska.
5: Okres wakacyjny jest takim momentem letargu, ale też odpoczynku, więc wszystko dzieje się w innym tempie, no bo wakacje, bo urlopy i bywa tak, że w naszych harmonogramach i terminarzach wrzesień jest takim momentem, kiedy powracamy do troszkę normalniejszego, stabilniejszego trybu. Pytanie więc, jak to się ma do Fundacji Boskie Karkonoskie? Czy ten wrzesień będzie takim okresem rozruchu i czy są wydarzenia, których możemy się spodziewać?
21: Absolutnie, no jak każdy do mnie właśnie mówi, a co wy teraz odpoczywacie? No nie, my właśnie, u nas jest jak w ulu teraz. My teraz pszczółki karkonoskie działamy, bo musimy zrobić dużo miodu na wrzesień. We wrześniu będziemy miały właśnie Forum Dolnośląskich Rad Kobiet. Oprócz tego oczywiście jedziemy na Kongres Kobiet do Krakowa, bo w tym roku Ogólnopolski Kongres. Jesteśmy w przygotowaniu różnych fajnych rzeczy dla kobiet z obszarów wiejskich, ale jeszcze na razie nie mogę o tym mówić. No składamy cały czas wnioski do projektów, no teraz wysyp jest projektów różnych, więc trzymajcie kciuki, może te wszystkie wnioski zatrybią i będziemy miały naprawdę fajne szkolenia dla kobiet też z obszarów wiejsko-miejskich. No i nasza konferencja. Nasza konferencja, która 3 października w Karpaczu, w Artus Resort. No i tam będzie naprawdę bardzo mocna konferencja, no bo reagujemy na to, co się dzieje wokół. Będziemy bardzo mocno mówić o bezpieczeństwie. Będziemy mówiły o bezpieczeństwie w kontekście cywilnym, w kontekście finansowym, w kontekście przemocowym i uwierzcie mi, że warto być, warto się czegoś dowiedzieć. Naszymi gościniami w tym roku możemy się pochwalić, że to będą duże nazwiska, bo to będzie pani Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram oraz, słuchajcie, przyjeżdża do nas imperatorowa, czyli pani profesor Joanna Seneszyn. Będzie naprawdę mnóstwo fajnych dyskusji, dużo wiedzy, dużo takich narzędzi, żebyście się nie bały, żebyście wiedziały, jak w sytuacjach kryzysowych reagować. I warto, zapiszcie sobie tam datę 3 października 2026.
5: Ja myślę, że do tego momentu będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać lub w najgorszym wypadku usłyszeć i zaprosić mieszkanki z naszego regionu, ale jeśli z konferencją stykają się ci, którzy są z nami teraz po raz pierwszy, to dla kogo jest ta konferencja?
21: Jak większość naszych działań dla kobiet. I wiem, że bardzo dużo osób na przykład ma obiekcje przed przyjściem, bo nie dalej 3 dni temu rozmawiałam z kimś, kto wiernie śledzi, lajkuje, komentuje i podziwia to, co robimy. Natomiast
5: w bezpiecznej odległości.
21: Natomiast na pytanie, to dlaczego nie przyjdziesz? To dlaczego nie skorzystasz? Dlaczego nie posłuchasz? Bo nie mam nic do zaoferowania. I to jest dla mnie osobiście bardzo przykre, bo my nie robimy plebiscytów jakości, my nie weryfikujemy kobiet, które do nas przychodzą na podstawie dochodów brutto, netto, sukcesów życiowych, zawodowych. My robimy to dla prawdziwych kobiet, dla nieidealnych kobiet, dla kobiet prawdziwych, które czegoś szukają, które się dowiadują, które właśnie chcą coś zmienić, a jeszcze nie wiedzą jak i po co. I uwierzcie mi, to jest tak, że jak przychodzą obce osoby na jedną salę, nie stwarzamy im takiej atmosfery, która nagle sprawia ją, że wszystkie dziewczyny sztywnieją. Nie. U nas masz wrażenie, że po pół godziny znasz te kobiety wszystkie jak swoje koleżanki, bo dzięki temu, że spłaszczamy jakby strukturę, to nie jest konferencja dla pań prezesek, dla włodarek miasta, dla kogoś, kto, nie wiem, stoi w tej drabinie firmowej na samej górze. Nie. Wszystkie jesteśmy tam kobietami z różnym doświadczeniem, w różnym wieku, z różnymi rzeczami, które przynosimy w swoim plecaku też psychicznym. I słuchamy tego, co mają też nam inne mądre kobiety do powiedzenia. I czy to zatrybi nam to ziarno na sferę biznesową czy prywatną, uwierzcie mi, zawsze coś zostaje w głowie i pracuję. A to, jaki plon to przyniesie, to już wszystko zależy od Was.
0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
5: Na szóstą już konferencję boskich karkonoskich zapraszała Katarzyna Harbulbała. Więcej szczegółów, informacji na temat programu tego wydarzenia znajdziecie na profilach w mediach społecznościowych Fundacji. A my teraz tak dla odmiany wędrujemy do Szczawna. Tam właśnie we wrześniu odbędzie się impreza poświęcona naszemu zdrowiu i to właśnie w jej ramach o to zdrowie w różnych obszarach, w różnych formach wałbrzyszanie będą mogli zadbać. Ale więcej szczegółów zdradzi nasz kolejny dziś gość w Radiu Złote Przeboje, starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
5: Będziemy rozmawiać o wydarzeniu, które w nieco dłuższej perspektywie, ale czas płynie bardzo szybko, więc już dziś warto mieć na uwadze te daty, o których będziemy mówić, a chodzi o Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Nie pomyliłem się, to pełna, długa nazwa wydarzenia, które też krótkie nie będzie, bo kilkudniowe. Zanim przejdziemy do programu i wydarzeń, to myślę, że warto nakreślić troszkę historię i potrzebę. Skąd w ogóle taka potrzeba na organizację wydarzenia o takiej skali związanego z naszym zdrowiem?
8: Wszystko, co związane ze zdrowiem, jest bardzo ważne, szczególnie dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, ale myślę, że też dla wszystkich dolnoślązaków, Polaków. W powiecie wałbrzyskim rok 2026 ogłosiliśmy rokiem profilaktyki zdrowotnej. To jest taka symboliczna decyzja, ale początek konkretnych działań, które mają realny wpływ na zdrowie mieszkańców. W związku z powyższym chcieliśmy zaakcentować to i w momencie, gdy ustaliliśmy, że ma ten festiwal się odbywać we wrześniu, i chcieliśmy go zrobić oczywiście w uzdrowisku Szczawno-Zdrój, które też należy do powiatu wałbrzyskiego, bo jest to gmina powiatu wałbrzyskiego. Zauważyliśmy, że w jednym terminie komasuje się kilka jak gdyby imprez. Poczyniliśmy starania razem z rozmową z panem burmistrzem Markiem Ćmikiewiczem, burmistrzem Szczawna-Zdroju, jak i z prezesem Instytutu Maxa Webera we Wrocławiu na temat zorganizowania jednej wspólnej imprezy. I od tego się zaczęło, więc jak gdyby byliśmy takim inicjatorem powiązania kilka instytucji ze sobą. I w związku z tym i burmistrz gminy Szczawno-Zdrój i starosta wałbrzyski i uzdrowisko Szczawno-Zdrój Jedlina, sanatoria dolnośląskie, Akademia Nauk Stosowanych w Wałbrzychu, specjalistyczny szpital imienia Alfreda doktora Sokolskiego w Wałbrzychu, lot aglomeracji wałbrzyskiej oraz Instytut Maxa Webera postanowiliśmy zrobić wspólnie jedną dużą imprezę, którą nazwaliśmy Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej.
5: Zaczynamy w Szczawnie, bo to początek. Zakładam, że idea się będzie rozwijała. To efekt współpracy konkretnie z tym miejscem, czy co spowodowało, że to akurat Szczawno-Zdrój?
8: Jak co roku zawsze organizowaliśmy nasz taki marsz Nordic Walking. On się zazwyczaj odbywał w innym też uzdrowisku, może mniej rozpropagowanym, czyli w Sokołowsku, bo powiat wałbrzyski składa się z 8 gmin i między innymi właśnie Szczawno, Jedlina, Zdrój, to są dwa uzdrowiska, no i takie dodatkowe uzdrowisko, które kiedyś rozsławił Bremer. Jest to jak gdyby nasze polskie Davos, bo tam było świetne powietrze i do dnia dzisiejszego jest i tam ludzie wracali do zdrowia już od bardzo dłuższego czasu. Tam też było tam też był szpital dla ludzi chorych na płuca i tam oni wracali do zdrowia. Postanowiliśmy, że jeżeli coś mówimy o zdrowiu, to powinniśmy to zrobić w jakimś innym miejscu. Przenieśliśmy ten Nordic Walking do Szczawna-Zdroju i dlatego padło właśnie na Szczawno-Zdrój. A jeżeli kilka instytucji chciało w jednakowym terminie robić podobne imprezy, właśnie które miały promować przede wszystkim profilaktykę, dbanie o zdrowie, zdrowy tryb życia, różnego rodzaju pogadanki, to postanowiliśmy to właśnie tam zrobić, gdyż tam odwiedzają kuracjusze z całej Polski, przyjeżdżają, są nasi mieszkańcy, mamy piękne tereny i chcemy się chwalić właśnie tymi naszymi terenami na ziemi wałbrzyskiej.
5: Chwalić się na pewno będziemy, ale tym przewodnim tematem będzie właśnie zdrowie, które jest najważniejsze niezależnie od czasu, niezależnie od daty, o której mówimy, ale mam wrażenie i to taka moja smutna refleksja, że dziś temat szczególnie szczególnie istotny ze względu na fakt, że ta profilaktyka i dbanie o zdrowie z wyprzedzeniem jest o tyle istotniejsze, że biorąc pod uwagę wydolność, czy też chciałoby się powiedzieć niewydolność naszego systemu zdrowia, no to szpitali, lekarzy i poradni lepiej unikać.
8: Tak, ale chcemy mocno postawić na edukację. Chcemy edukować naszych mieszkańców i wszystkie osoby, które tej edukacji będą chciały wysłuchać. Chcemy postawić na wczesne wykrywanie chorób i budowanie codziennych nawyków prozdrowotnych. Chcemy postawić na aktywny tryb życia, na to, żeby spacerować, chodzić, odwiedzać, żeby prowadzić profilaktykę taką, żeby chodzić na badania, diagnozować, robić wyniki, bo to wszystko chroni nasze społeczeństwo przed chorobami, które będą w takim stadium, w którym może akurat im już nic nie pomóc.
5: Zatem o tej profilaktyce będziemy kilkakrotnie we wrześniu, bo wówczas ta impreza się będzie odbywała, przypominać. Natomiast powiedzmy o samym wydarzeniu. Jak ono będzie wyglądało? Bo znamy już mniej więcej ideę i zamysł. Czego więc możemy się spodziewać?
8: Całą inicjatywę projektu i patronat nad tym objęła pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Razem wszystkie instytucje, które biorą udział w tym wydarzeniu, będą przystępowały do promocji. Oczywiście grupa zainteresowanych osób cały czas się powiększa. Pewnie też różnego rodzaju medialne instytucje też będą brały udział w tym. Natomiast całe wydarzenie jest bezpłatne. Będzie się ono odbywało od 10 do 13 września właśnie w Szczawnie Zdroju. Skierowane ono jest do kuracjuszy mieszkańców Szczawna Zdroju, Szczawna Zdroju, całej aglomeracji wałbrzyskiej oraz wszystkich chętnych, którzy lubią zdrowy, aktywny tryb życia. Program będzie dopasowany do wszystkich grup wiekowych, więc i od pogadanek z młodzieżą, które też będą się odbywały w szkołach, do różnego rodzaju badań profilaktycznych, które będzie można odbyć na miejscu, na przykład na hali spacerowej, bo cała przestrzeń Szczawna Zdroju będzie otwarta, więc w wydarzeniu będą mogli uczestniczyć ludzie i w Teatrze Zdrojowym, i w hali spacerowej, i w Domu Zdrojowym, i na Słonecznej Polanie, i w zasadzie we wszystkich miejscach, gdzie tylko będzie można przeprowadzić nasz ten marsz.
5: A to wszystko, przypomnę, będzie działo się we wrześniu w Szczawnie w ramach Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Na to wydarzenie w programie Radia Złote Przeboje zaprasza starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski i do tego spotkania my wrócimy za chwilę. Bądźcie z nami, to jeszcze nie koniec tego tematu.
4: Aktywnie w Wałbrzychu.
5: Tych, którzy chcą skorzystać z być może ostatnich chwil lata, no i którzy chcą aktywnie spędzić wolne chwile, bardzo serdecznie zapraszam do wałbrzyskiego Aqua Zdroju. Za nami Polska Liga Boksu. Tym wydarzeniem rozpoczęliśmy tegoroczny wrzesień. Ten weekend to z kolei 26. Toyota Eco Półmaraton Wałbrzych. No i to tylko i wyłącznie na dobry początek, bo na tym oczywiście nie kończymy. 9 września w Aqua Zdroju Ambasada Ruchu. 14 rozpoczynamy urodziny Aquafit, które potrwają do 18 września, a chwilę wcześniej prawdziwa gratka dla miłośników koszykówki, których w naszym mieście i regionie oczywiście nie brakuje. Wszystkich kibiców Górnika Wałbrzych zapraszam 16 i 17 na wydarzenie, które organizowane jest w ramach 80-lecia Górnika Wałbrzych, 80-lecia wałbrzyskiego sportu i będzie to pierwszy memoriał Mieczysława Młynarskiego. Te sportowe zmagania, w ramach których zobaczymy także naszą wałbrzyską drużynę 16 i 17 września w środę i czwartek. Końcówka miesiąca 20 września to m.in. rodzinny piknik rowerowy. 23 kolejna odsłona Ambasady Ruchu, a końcówka, już definitywna końcówka września i jego ostatni weekend 26 i 27 września to pierwszy rajd wałbrzyski. Rok 2026 mamy więc wyjątkowy z kilku względów. Przede wszystkim z racji wspomnianego przeze mnie chwilę wcześniej 80-lecia wałbrzyskiego sportu. Część tych wrześniowych atrakcji związana właśnie z tym jubileuszem. No ale równolegle trwają także obchody 600-lecia miasta, więc nie tylko sport, nie tylko aktywność, ale także wydarzenia kulturalne, o których w Radiu Złote Przeboje Wam przypominamy i informujemy w naszym magazynie. Na koniec, już za kilkanaście minut, na koniec naszej audycji, oczywiście także informacje ze Starej Kopalni o tym, co w najbliższym czasie będzie się działo. Warto więc z nami zostać.
4: Ciekawy Wałbrzych.
5: Wałbrzych i jego okolice, zwłaszcza majestatyczny Zamek Książ, od dekad służą jako plenery filmowe. Miasto oferuje zarówno historyczne wnętrza, jak i surowe, industrialne krajobrazy, które doskonale wpisują się w różnorodne gatunki filmowe. Kilka kluczowych produkcji, które powstały w Wałbrzychu, przypomina serwis tvwałbrzych.pl. Rok 1996 i Panna Nikt w reżyserii Andrzeja Wajdy. Jeden z bardziej znanych filmów kręconych w Wałbrzychu, oparty na powieści Tomka Tryzny. Historia 15-letniej Marysi, która przeprowadza się do miasta i zmaga się z trudami dorastania, została sfilmowana m.in. w szkole podstawowej nr 22 przy ulicy 11 listopada w Rynku oraz na Piaskowej Górze. Wałbrzych w filmie ukazano jako miejsce kontrastów. Z jednej strony szare, postindustrialne, z drugiej tętniące młodzieńczą energią. W produkcję zaangażowano ponad 400 statystów z miasta i okolic. Ciemno, prawie noc to produkcja z 2019 roku w reżyserii Borysa Lankosza. Ekranizacja nagrodzonej nagrodą Nike powieści Joanny Bator to mroczny kryminał z elementami baśniowymi. Film, którego akcja rozgrywa się w Wałbrzychu, opowiada o dziennikarce Alicji Tabor, która bada tajemnicze zaginięcia dzieci, w tej roli Magdalena Cielecka. Zdjęcia kręcono m.in. w Zamku Książ, gdzie zarejestrowano widowiskowe sceny wkroczenia Armii Czerwonej i pogrzebu księżnej Daisy. Wałbrzyskie plenery, w tym taras zachodni zamku, dodały filmowi niepowtarzalnego, ponurego klimatu. Produkcja numer 3 to Komornik w reżyserii Feliksa Falka, produkcja z 2005 roku. W tym poruszającym dramacie główną rolę zagrał wałbrzyszanin Andrzej Chyra, wcielając się w bezwzględnego komornika, który przechodzi moralną przemianę. Film kręcono w różnych częściach miasta, które posłużyły jako tło dla opowieści o ludzkich dramatach w realiach polskiej prowincji. Wałbrzych został ukazany jako miasto borykające się z problemami społeczno-ekonomicznymi, co nadało produkcji autentyczności. 4. Sztuczki, 2007 rok i film w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego. Ciepła, kameralna opowieść o rodzeństwie próbującym wpłynąć na los za pomocą drobnych sztuczek została sfilmowana głównie w wałbrzyskich dzielnicach Biały Kamień i Podgórze. Plenery obejmowały ulice Daszyńskiego, Andersa, Niepodległości oraz okolice wiaduktu kolejowego. Film zdobył uznanie na festiwalach, a Wałbrzych ukazano w nim jako miejsce pełne codziennych ludzkich historii. I ja gorąco od siebie polecam ten tytuł ze względu na ścieżkę dźwiękową. To prawdziwy smaczek dla miłośników muzyki. Propozycja numer 5 to Strefa Interesów z roku 2023 w reżyserii Jonathana Glazera. Ten polsko-brytyjsko-amerykański film, nagrodzony dwoma Oscarami za najlepszy film międzynarodowy i najlepszy dźwięk, opowiada o życiu rodziny komendanta Auschwitz-Birkenau. Sceny eleganckiego balu kręcono w 2022 roku w sali Maksymiliana Zamku Książ, który posłużył jako tło dla kontrastującej z horrorem obozu codzienności. Diabeł, 1972 rok, premierę miał w 1988 film w reżyserii Andrzeja Żuławskiego. Kontrowersyjny horror kostiumowy z udziałem m.in. Wojciecha Przoniaka i Małgorzaty Braunek kręcono także w Zamku Książ. Film z powodu cenzury miał premierę dopiero po 16 latach, ale jego mroczna atmosfera idealnie współgrała z historycznymi wnętrzami tego obiektu. Trendowata to film siódmy z 1976 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana, klasyczny melodramat na podstawie powieści Heleny Mniszkówny, w którym Zamek Książ odegrał kluczową rolę. Sceny Garden Party ordynata Michorowskiego kręcono na tarasie wodnym i zachodnim, a malownicze plenery zamku dodały filmowi romantycznego splendoru. Ósma produkcja to Akademia Pana Kleksa z 1984 roku w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego. Kultowa filmowa baśń dla dzieci, oparta na powieści Jana Brzechwy, wykorzystała książańskie punkty widokowe, m.in. grup Olbrzyma, skąd roztacza się panorama na Zamek Książ. Jak czytamy dalej, Wałbrzych gościł także zagraniczne ekipy, m.in. z Egiptu, to film Arabian Nights z 2015 roku, i z Indii Saptagiri Express, to już rok 2016.
0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
5: A my wracamy do tematu, który rozpoczęliśmy kilka minut temu. Wracamy do naszego gościa. Jest nim, przypomnę, starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski. Rozmawiamy o Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. To pionierska impreza, która wystartuje w naszym regionie we wrześniu. Sprawdźmy, co jeszcze ciekawego będzie działo się w jej ramach.
0: Nasze propozycje dla mieszkańców Wałbrzycha.
8: W muszli koncertowej będą się odbywały koncerty, dodatkowo będą różnego rodzaju marsze. Przede wszystkim my robimy jako Ziemia Wałbrzyska właśnie ten nasz marsz Nordic Walking. Ten marsz będzie się odbywał na dwóch dystansach. Jeden dystans to jest 6 km dla tych, którzy mają dobrą formę, oraz 3 km rodzinny spacer profilaktyczny. Wszystkie osoby, które biorą udział w tym marszu i zgłaszają się, biorą udział oczywiście w losowaniu nagród, bo przewidujemy różnego rodzaju nagrody związane z voucherami na badania, konsultacje dietetyczne, fizjoterapeutyczne, zabiegi, a także różne gadżety sportowe, jak ciśnieniomierze, opaski sportowe. Losowanie będzie się odbywało po tych dwóch marszach i w zasadzie będą losowane numery startowe, więc wszyscy uczestnicy, którzy będą chcieli wziąć udział w spacerze lub w tym dłuższym dystansie Marsz po Zdrowie 6-kilometrowym, będą brali udział aktywny w losowaniu tych nagród. Dodatkowo przewidzieliśmy różnego rodzaju atrakcje, które będą w trakcie tego marszu się odbywały. Będą to różnego rodzaju zadania do wykonania związane ze zdrowiem, a także przewidujemy takie drzewo profilaktyki, żeby każdy mógł się zadeklarować, co chciałby poprawić w swoim życiu dla lepszego zdrowia, które miałoby być.
5: Ta profilaktyka dzisiaj ma wiele form, ale mam nieodparte wrażenie, że tą najistotniejszą, tym najważniejszym elementem, o którym pan też wspomniał, jest wczesna diagnostyka. Jeśli chodzi o ten wrześniowy festiwal, czy wiemy już, czy ewentualnie możemy zdradzić, w jakich obszarach ta diagnostyka będzie się tam pojawiała, jeśli chodzi o jakieś konkretne specjalizacje na przykład, czy formę?
8: Na pewno promocja profilaktyki zdrowotnej, zdrowego stylu życia dla dzieci, młodzieży, dorosłych, kuracjoszy, seniorów, także upowszechnianie wiedzy o zdrowiu fizycznym i psychicznym poprzez prelekcje, warsztaty i różnego rodzaju konsultacje. Będziemy też mówić i pokazywać rolę uzdrowisk, profilaktyce zdrowotnej w budowaniu dobrostanu mieszkańców. Na pewno będziemy promować nasze tereny, które służą do aktywnego spędzania wolnego czasu, a także różnego rodzaju prelekcje, spotkania z ekspertami, warsztaty i zajęcia praktyczne, będą konsultacje zdrowotne, będą aktywności sportowe i ruchowe, elementy terapii i rehabilitacji, będą też wydarzenia kulturalne, koncerty, muzykoterapia, więc na pewno pomiar ciśnienia. Także no, myślę, że będzie można zrobić różnego rodzaju testy i związane z tym, nie wiem, pomiar tkanki tłuszczowej na przykład, BMI sprawdzić i tak dalej.
5: Troszkę czasu jeszcze pozostało do samego wydarzenia, więc zakładam, że pewne szczegóły jeszcze się dopinają, chociaż trzon tego programu już znamy. Jeśli chodzi ewentualnie o osoby, które chciałyby się zaangażować we współtworzenie tej inicjatywy, czy jest jeszcze taka możliwość, czy ta furtka jest otwarta, czy generalnie plan i zamysł tego wydarzenia jest już zamknięty?
8: Nie, w zasadzie formuła jest cały czas otwarta, bo cały czas tworzymy ten cały harmonogram, który ma się odbywać. W 10 na przykład będą przede wszystkim prelekcje, warsztaty, spotkania z lekarzami, którzy przyjadą i z Wrocławia, i ze Szpitala Górniczego Alfreda Sokołowskiego z Wałbrzycha, a także już w tamtym tygodniu chciał do nas dołączyć też Szpital Wojskowy na przykład z Wrocławia, więc myślę, że aktywnie cały czas dbamy o to, aby jak najwięcej osób i jak najwięcej instytucji mogło się w to włączyć, bo uważam, że im więcej osób i instytucji będzie towarzyszyło temu wydarzeniu, tym to wydarzenie będzie miało większy prestiż, tym to wydarzenie będzie mogło promować w zasadzie każdego, bo każdy, który włącza się, robi to jak gdyby nie dla pieniędzy i nie dla zysku, tylko po to, żeby poprawić profilaktykę, żeby zwiększyć ilość badań, żeby nasze społeczeństwo było zdrowe i żeby mogło dalej służyć swoim bliskim i znajomym.
5: Zapraszamy więc do Szczawna we wrześniu, więc można byłoby powiedzieć, że wydarzenie o skali lokalnej, ale z tego co wiem, z tego co słyszałem, to aspiracje są nieco większe, by ta ranga z czasem rosła i wydarzenie było wydarzeniem o skali troszkę szerszej, nie tylko lokalnej wałbrzyskiej.
8: Tak, bo my w zasadzie nie tylko jedno wydarzenie, które będzie się odbywało na ziemi wałbrzyskiej, bo rok 2026 jest całym rokiem profilaktyki na terenie powiatu wałbrzyskiego i także już na przykład oprócz tego, że będzie to we wrześniu właśnie ten festiwal, to od początku miesiąca powiatowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która też jest u nas w starostwie, realizuje różnego rodzaju inicjatywy związane ze zdrowiem psychicznym. Działania te przede wszystkim koncentrują się na dobrostanie psychicznym dzieci i młodzieży, wzmacnianiu kompetencji wychowawczych rodziców, podnoszeniu kompetencji nauczycieli w zakresie wczesnego rozpoznawania trudności emocjonalnych i reagowania na sytuacje kryzysowe. W planach jest także kampania informacyjna powiatu wałbrzyskiego dotycząca profilaktyki, zdrowych nawyków i aktywności fizycznej. Działania te odbywają się oczywiście przez cały rok i skierowane są do wszystkich grup wiekowych naszych mieszkańców. To jest jak gdyby taki cały spójny program całoroczny, ale oczywiście przy wszystkich wydarzeniach, które będą się odbywały na terenie powiatu wałbrzyskiego, staramy się integrować i prosić naszych burmistrzów, włodarzy, wójtów, aby przy organizacji każdego rodzaju imprezy na terenie powiatu wałbrzyskiego zawsze odbywały się jakieś zajęcia związane z promowaniem profilaktyki zdrowego, aktywnego trybu życia.
5: Jednym z ważniejszych elementów tego całego programu, całorocznego programu, będzie właśnie Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Na koniec przypomnijmy, kiedy się spotkamy, data, miejsce, to są te informacje, które powinniśmy zapamiętać.
8: Cały festiwal na dzień dzisiejszy odbywa się oczywiście od 10 do 13 września na terenie Szczawna Zdroju. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i cały Dolnoślązaków właśnie do tego wydarzenia. Będzie nam bardzo miło, gdy będziecie u nas gościć. Postaramy się pokazać Wam piękną ziemię wałbrzyską.
5: A to zaproszenie do mieszkańców Wałbrzycha i całego regionu oraz gości turystów kierował Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego.
4: Kryminalny Wałbrzych.
5: Początek września to czas powrotu uczniów do szkolnych ławek, ale także wzmożonych działań policjantów w rejonach placówek oświatowych. W ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły funkcjonariusze z Wałbrzycha oraz całego powiatu wałbrzyskiego aktywnie dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Policjanci pojawiają się w pobliżu szkół, gdzie zwracają szczególną uwagę na zachowania kierujących, pieszych i innych uczestników ruchu drogowego. Sprawdzają też, czy w rejonie placówek przestrzegane są przepisy oraz czy tytułowa droga do szkoły jest rzeczywiście bezpieczna. Funkcjonariusze rozmawiają też z uczniami, przypominając im najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Szczególną uwagę zwracają na przechodzenie przez jezdnię, korzystanie z przejść dla pieszych oraz zachowanie ostrożności w pobliżu samochodów. Kierowco, zwolnij w rejonie szkoły. Z tym apelem zostawiają nas wałbrzyscy policjanci. Przypominają, że w otoczeniu szkół mogą pojawić się dzieciaki, które nie zawsze właściwie oceniają odległość i prędkość nadjeżdżającego pojazdu. Bezpieczeństwo najmłodszych to nasza wspólna odpowiedzialność, dlatego funkcjonariusze z naszego regionu przez cały ten okres prowadzonych działań aktywnie uczestniczyć będą w trosce o bezpieczną drogę dzieci do i ze szkoły.
4: Co jest grane w Wałbrzychu?
5: A teraz czas na kulturę i sztukę. Zaczynamy edukacyjnie, bowiem w Starej Kopalni wraz z początkiem września rusza nowy sezon artystyczno-edukacyjny. Przed nami wiele zajęć artystycznych, muzycznych, tanecznych, plastycznych. Można byłoby tak długo wymieniać. Jak mówią organizatorzy, wierzymy, że rozwój i odkrywanie własnych pasji to podróż, którą można rozpocząć w każdym wieku. Dlatego właśnie stworzona została nowa oferta zajęć cyklicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dla wszystkich, którzy chcą spędzać czas twórczo, aktywnie i inspirująco. Do dyspozycji są sztuki wizualne, rysunek i malarstwo, kraina muzyki, zajęcia wokalne i gry na instrumentach oraz warsztaty ceramiki w Centrum Ceramiki Unikatowej. Wszystkie szczegóły i informacje znajdziecie oczywiście na stronie Starej Kopalni. To w kontekście działań warsztatowych, no ale biorąc pod uwagę datę, no to nie sposób nie wspomnieć o zbliżających się wielkimi krokami dniach Wałbrzycha. Nasze wałbrzyskie święto w tym roku wystartuje 11 września i potrwa przez cały weekend aż do 13 września. Przed nami więc 3 dni świętowania muzyki i super zabawy właśnie na terenie Starej Kopalni. Oficjalnie rozpoczniemy w piątek o godzinie 17.30 i ten dzień, jeśli chodzi o muzykę, dedykowany będzie w pierwszej kolejności miłośnikom rapu. 18.15 mistrz Kuran, chwilę później na scenie o godzinie 19.00 zamelduje się reprezentant Wałbrzycha, czyli Nulizmatyk, no a gwiazdą niewątpliwą tego wieczoru będzie OSTR, który swój koncert zagrał 20.45 od 22.00 afterparty z DJ-em. Godzina 11 w sobotę to początek kolejnego dnia, kolejnych obchodów święta Wałbrzycha. Parada na 600-lecie miasta Wałbrzycha wystartuje z rynku właśnie o godzinie 11, no a później już muzyczne atrakcje. Od 14.30 spotkanie z DJ-em Wikarem, godzina 16.15 zespół Nie Pytaj, o

0: Zalia, która wystąpi o godzinie 17.15. O godzinie 18.45 na scenie zamelduje się zespół Various Monks z Kasią Stankiewicz. No a wisienką na torcie tego ostatniego dnia obchodów Święta Wałbrzycha będzie koncert Zalewskiego. Godzina 20. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Co jest grane w Wałbrzychu?
0: W Teatrze Dramatycznym imienia Jerzego Szaniawskiego wrześniowy repertuar rozpoczynamy spektaklem Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty. No a już za tydzień premiera i najnowszy spektakl na scenie kameralnej, czyli MTV Hity z satelity. Był taki czas, kiedy na ulubiony teledysk trzeba było poczekać, sprawdzić telegazetę, włączyć telewizor albo powiedz do kogoś, kto miał satelitę. Teledyski nie były jeszcze wszędzie i od razu trzeba było ich po prostu wypatrywać. Spektakl MTV Hity z satelity wraca do momentu, w którym piosenki zaczęły mieć twarz, ciało i choreografię. Klipy zmieniły sposób słuchania muzyki, a tytułowe MTV stało się oknem na świat, który wydawał się bliższy sercu niż codzienność za oknem. Paul Pomodel z zespołem Szaniawskiks tworzył spektakl muzyczny, koncert i teatralną playlistę złożoną z hitów lat 80., 90. i 2000. Będzie energia recitalu, zjawiskowe choreografie, mocne wykonania i przyjemność rozpoznawania piosenek, które budowały i pewnie do dziś budują jeszcze wyobraźnię pokoleń. Mimo że MTV umarło, ale zanim złożymy je do grobu, warto sprawdzić, co właściwie razem z nim odchodzi. Przed nami muzyczny pogrzeb pewnej idei. Świata, w którym piosenek nie tylko się słuchało, ale też się na nie patrzyło. W którym osiedlowy kolega z anteną satelitarną stawał się przewodnikiem po zupełnie nowym świecie, a 3 minuty obrazu i dźwięku mogły otworzyć drzwi do innego życia. To spektakl złożony z hitów i pytań o to, co stało się z naszą wyobraźnią, odkąd wspólne czekanie na muzykę zostało zastąpione samotnym przewijaniem wszystkiego. Ale zamiast żałoby, Wałbrzyski Teatr proponuje radosny taniec nad trumną. MTV Hity z satelity premierowo 11 września, kolejne pokazy 12 i 13 września. Zapraszam bardzo serdecznie. I tą teatralną rekomendacją też z Wami się żegnam, bo w tym wydaniu, w tym odcinku programu Tydzień w Wałbrzychu to wszystko. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
1: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: 7, 8, 9, 10, 11 września. Zapamiętaj te daty. To ostatnia rekrutacja na budownictwo w Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. Kierunek numer 1 w rankingu perspektyw. Postaw na studia, które budują twoją przyszłość. Masz jeszcze szansę dołączyć. To ostatni moment. Nie zwlekaj, działaj. Więcej informacji na pwr.edu.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Pierwszą niedzielę września słuchacie Radia Zło.

0: te przeboje. Zapraszamy na wiadomości o 8.
1: Ukraina proponuje zawieszenie broni. Trwa misja amerykańskich wysłanników. Kolejny wypadek polskiego autokaru na autostradzie na Węgrzech. To może być hit przyszłych wakacji nad morzem. Puck szykuje wyjątkowe przeżycia dla turystów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Wczoraj mieszkańcy stolicy Ukrainy 5 razy musieli schodzić do schronów w związku z alertami przeciwlotniczymi. Dziś do Kijowa, prosto z Moskwy, mają przyjechać z misją pokojową wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa. Po wypadku kolejnego polskiego autokaru na Węgrzech wszyscy pasażerowie są w dobrym stanie i zdrowiu, zapewnił Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, odstawiono nowy autokar do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
1: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granicy ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą, a następnie wjechała w niego węgierska ciężarówka. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Najstarszy słowiański port bałtycki szykuje nową atrakcję turystyczną. Puck chce jeszcze bardziej chwalić się swoją historią, mówi burmistrz miasta Hanna Pruchniewska.
3: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
1: Słowiańska łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy będzie można obserwować z bliska w specjalnym szkutniczym namiocie. Polskie siatkarki uległy Włoszkom 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy i dziś Polki zagrają o brązowy medal. Chorwacki pomocnik Luka Modrić pozostaje w grze, mimo że za 3 dni skończy 41 lat. Dla profesjonalnego piłkarza to czas na emeryturę, ale Modrić postanowił grać dalej w reprezentacji Chorwacji, a także we włoskim klubie AC Milan. Występy w Mediolanie były jednak do przewidzenia. Teraz Luka Modrić zadecydował, że jesienią zagra także w chorwackich barwach mecze Ligi Narodów.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
0: Te opady, które teraz w centrum i na wschodzie kraju po południu sobie przejdą i będzie nieco spokojniej. Chłodniej niż wczoraj, 19 stopni nad morzem, 18 w centrum i na Podlasiu, 20 na Dolnym Śląsku. Kacper Sosnowski, witam w niedzielny poranek. Wakacje się skończyły, a my wracamy, no nie do szkoły, ale do Złotej Piątki, jak co niedzielę.
5: Radio Złote Przeboje.
0: Dziś będą zespoły, które miały przeboje z różnymi wokalistami. Szczegóły w tej sprawie niebawem, a na razie Bon Jovi. Z jednym i jedynym, Jonem Bon Jovi.

Madonna i True Blue w Radiu Złote Przeboje. Sporo się ostatnio mówi o tej wokalistce po tym, jak zamieściła na swoich mediach społecznościowych dziwne zdjęcia, swoje zdjęcia, ale wygląda na nich jak nie ona. Część fanów zwraca uwagę, że dzięki medycynie estetycznej Madonna wygląda dużo lepiej. Inni krytykują, że to żenujące, co gwiazda z sobą wyprawia. Jak ktoś chce wiedzieć, w czym rzecz, to polecamy choćby Instagram Madonny, ale muzyki się przede wszystkim słucha. No to Cool and the Gang.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe. Mhm.
2: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Reklama.
11: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

0: 8.30 prawie na zegarach Radio Złote Przeboje w głośnikach. A teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: Dziś zespoły, które miały różnych wokalistów lub przeboje, których wokale wykonywały różne osoby. Bo jak mówimy na przykład Perfect, no to myślimy oczywiście Grzegorz Markowski, choć obecnie to jest oczywiście Łukasz Drapała. Ale przecież kiedyś Perfect to była także na przykład Basia Trzetrzelewska. O właśnie, ale oczywiście też Zbigniew Hołdys, który po otrzymaniu tekstu Co się stało z Magdą K. od Andrzeja Mogielnickiego napisał melodię i sam piosenkę wykonał. Wyszło fantastycznie.

0: moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
6: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Nareszcie weekend.
3: Nareszcie niedziela.
2: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

Zaballadował nam tu poranek Richard Marx w Radiu Złote Przeboje. A teraz Céline Dion u nas, która od końca sierpnia jest w Paryżu na próbach przed serią swych pierwszych od 6 lat koncertów. Artystka, przypomnę, choruje na zespół sztywnego człowieka, przypadłość powodującą sztywnienie i skurcze mięśni, ale Céline doszła do siebie. Ostatnio wyszła pod swój hotel i pośpiewała jeden ze swych przebojów, o właśnie ten, co tam słychać, razem z fanami. Nawet trochę potańczyła. Wyglądała na rozpromienioną i szczęśliwą. I to są najlepsze informacje. Przyspieszamy trochę, bo niektórzy pewnie potrzebują się przebudzić szybko. Céline Dion, I Drove All Night.

0: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje. 2 minuty i będzie 10:00. W naszych wiadomościach trochę sportu. Mistrzostwa Europy w siatkówce trwają. Wczoraj Polki grały o wejście do finału. Czy im się udało i co będzie dzisiaj, o tym w naszych wiadomościach powiemy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Gra dla was Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 10. Radio Złote Przeboje też informuje. Wiadomości.
4: Władimir Putin przyjął amerykańskich negocjatorów w Moskwie. Polskie siatkarki grają dziś o brąz Mistrzostw Europy. W grze jest także Iga Świątek w US Open przeszła do kolejnej rundy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Szczere i konstruktywne rozmowy, tak piszą Amerykanie i Rosjanie o spotkaniu specjalnych amerykańskich negocjatorów z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Steve Witkoff i Jared Kushner wczoraj przez ponad 3 godziny rozmawiali na Kremlu z prezydentem Rosji, a dziś obaj panowie w Kijowie spotkają się z Wołodymirem Zełenskim. Dalej nie ma jednak porozumienia w sprawie aneksji ukraińskiego terytorium. Rosja chce całego Donbasu, Ukraina nie zamierza nikomu oddawać bez walki swojej ziemi. Po południu ukraiński prezydent ma przedstawić szczegóły negocjacji z amerykańskimi negocjatorami. Jeśli i tym razem nie uda się osiągnąć porozumienia, to kolejne podejście do negocjacji odbędzie się dopiero wiosną. Polskie siatkarki musiały uznać wyższą formę Włoszek, które są mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi. Wczoraj Polki przegrały z Włoszkami półfinał. Dziś na Mistrzostwach Europy powalczą więc o brązowy medal z reprezentacją Serbii, o czym Błażej Kulesza.
5: Serbki wyraźnie przegrały 0-3 z gospodyniami turnieju Turczynkami, a Polki tylko w jednym secie wygranym do 21 potrafiły nawiązać równą walkę z drużyną numer 1 na świecie, czyli Włoszech.

0: Nóżkami.
1: Zmęczenie było widać u nas w każdym elemencie.
0: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan drużyny.
1: Dużo wyciągniemy lekcji, będziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
0: Czasu na zapomnienie o porażce i przygotowanie się do ostatniego meczu Polki będą miały mniej. Stojące po drugiej stronie siatki Serbki są gwarantem, że nie będzie to wcale łatwy mecz.
2: Mecz Polska-Serbia rozpocznie się o 15:00, 3 godziny później finał Turcja-Włochy. Dzień odpoczynku ma dziś Iga Świątek, która późnym wieczorem czasu polskiego awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku, wygrywając po wyrównanym meczu z Czeszką Marię Buzkową.
3: W sensie na pewno się zmęczyłam, ale mam dzień przerwy i mogę się spokojnie zregenerować. Tak czy siak był to mecz dwusetowy, faktycznie długi, jak na te dwa sety, no ale cieszę się, że raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
2: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Qin Wenzheng.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Na zachodzie i w Trójmieście robi się słonecznie, natomiast na Mazowszu i na Podlasiu może aż do późnego popołudnia przelotnie padać. 17-18 stopni nad morzem, podobne temperatury w centrum, nieco tylko cieplej na południu kraju, tu do 20 stopni. Kacper Sosnowski, witam. To jest ten moment, w którym będę nagradzał, wręczę komuś złoty bilet na ostatni wieczór lata, czyli koncert Beaty Kozidrak w Kozłówce. Zostańcie z nami.
4: Radio Złote Przeboje.
5: Zresztą dzisiaj bardzo przyjemny dzień, bo tych finałów naszej zabawy będzie kilka. Pierwszy z nich już za chwilę, a na razie w głośnikach Depeche Mode.

0: Beata zaśpiewała w radiu Złote Przeboje, niebawem komuś zaśpiewa na żywo. Czas na nasz konkurs.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
2: Halo, halo.
0: Witam ślicznie, Kacper Sosnowski, Radio Złote Przeboje z tej strony. Dodzwoniłem się do Kacpra.
2: Tak, dokładnie.
0: Pewnie wiesz, dlaczego dzwonię.
2: Już tak powiem, domyślam się.
0: Mamy taki konkurs, Złoty Bilet na ostatni wieczór lata, gdzie trzeba było ten ostatni wieczór lata zaprojektować, jakbyśmy to lato pożegnali. Bardzo ładnie napisałeś. Zrobiłbym lato odprawę celną, przy wyjściu zabrałbym mu komary, duchotę i piasek znajdowany w butach jeszcze w listopadzie, ale przemycił w kieszeni zapach grilla, ciepły asfalt po deszczu, nocne rozmowy i ten luz, przez który zwykły wtorek potrafi udawać sobotę. Ładnie napisałeś, wygrywasz podwójne zaproszenie na koncert Baty.
2: Słuchajcie, ja potrzebuję chwili, bo spałem.
0: Powiem ci, trochę się domyślam, od razu rozpoznaję o porarku słuchaczy zaspanych od tych mocno rozbudzonych. To ja ci to powtórzę jeszcze raz. Wygrywasz zaproszenie na koncert Baty.
2: A, naprawdę? Serio? Boże, dziękuję wam bardzo.
0: I powiedz na koniec, czy idziesz jeszcze dosypiać, czy już wstajesz?
2: No nie, no teraz wstanę, no już trudno.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Moloko w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś zespoły, w których śpiewało kilku wokalistów i to z dużym sukcesem. Pink Floyd bierzemy na tapet, bo tu i David Gilmour i Roger Waters pięknie wybrzmiewali. Gilmour oczywiście w większości znanych obecnie przebojów Wish You Were Here, Hide Hopes. A Roger Waters, który odszedł w 1985 roku, jest słyszany choćby w Money czy Hey You. No to w tym nagraniu akurat ich pogodzimy, bo w Another Brick in the Wall słychać obu wokalistów.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: 7, 8, 9, 10, 11 września. Zapamiętaj te daty. To ostatnia rekrutacja na budownictwo w Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. Kierunek numer 1 w rankingu perspektyw. Postaw na studia, które budują Twoją przyszłość. Masz jeszcze szansę dołączyć. To ostatni moment. Nie zwlekaj, działaj. Więcej informacji na pwr.edu.pl.
13: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Pia Zadora i German Jackson w Radiu Złote Przeboje. German Jackson, który był w związku z Whitney Houston. Jak razem spotkali się w studiu nagraniowym, to połączyły ich nie tylko zachwycające wokale, ale i serce. A ten German Jackson to się zresztą zakochiwał często, bo miał 3 żony i sporo nieformalnych związków. Dzieci liczyć mu chyba nie będę, bo łatwo się pomylić, ale prawie 10 byśmy doliczyli. No to teraz idealne nawiązanie do polskiej sceny muzycznej. Przed nami Kuba Sienkiewicz, tata 6 pociech.

0: O tym, że życie jest rollercoasterem, zaśpiewał Ronan Keating, a za chwilę Iga Świątek opowie o tym, że tenis też może być rollercoasterem w naszych wiadomościach o 11.
1: Reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co wyście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: No. Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Pani Pacie! Pani Barbaro! Złotóweczkę znalazłem!
10: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Reklama.
0: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. O godzinie 11 zapraszamy na wiadomości.
17: Powstrzymanie od ataków deklaruje Ukraina. Rozmowy o pokoju trwają. Woda wróciła do kranów w Komorznie. Truciciel poszukiwany. O meczu na Maxa na US Open mówi nam Iga Świątek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina jest gotowa, by do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymir Zełenski. Dziś z wizytą w Kijowie po rozmowach w Moskwie mają być wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkow i Jared Kushner. Woda wróciła do kranów niemal po pół roku w Komorznie na Opolszczyźnie. Na razie wodociągi dostarczają czystą i przebadaną wodę do prawej strony miasta. Lewa strona wciąż musi korzystać z beczkowozów. Sprawcy, który wiosną wprowadził do wodociągu truciznę, grozi kara do 8 lat więzienia. W kwietniu w wodzie wykryto środek owadobójczy zakazany do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Śledczy wciąż ustalają winowajcę. Zatonął irański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Mistrzyni olimpijska w boksie, Irlandka Katie Taylor, zakończyła swoją niezwykłą karierę pełnym zwycięstwem nad dotychczas niepokonaną francuską Florą Pili. Wczorajszą ich walkę na stadionie Croke Park w Dublinie obejrzało 80 tysięcy kibiców. To było wielkie tenisowe show, a jego autorkami Iga Świątek i Czeszka Marię Buskowa o wczorajszym spotkaniu na US Open Błażej Kulesza.
18: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Buskowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
19: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową.
18: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc setbola.
19: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
18: W 1/8 finału US Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qin Wenzhen.
17: Świątek ma przed spotkaniem z Chinką jeden dzień przerwy.

0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Dziś deszczowo może być na Mazowszu, pokapie też na Podlasiu. Od 18 stopni nad morzem i w centrum kraju, po 20 na Dolnym Śląsku, a także w Małopolsce.

Uwaga, uwaga, kierowcy, szykujcie portfele. Jest drogo na stacjach benzynowych, a będzie jeszcze drożej. W tym nadchodzącym tygodniu, w kolejnych dniach podwyżki, benzyna w perspektywie tygodnia ma przekroczyć 8 zł za litr. Diesel koło 9 się zakręci. No to, żeby nie było tak ponuro, to teraz coś optymistycznego powiem. No może powiem to, że we wtorek, a w niektórych regionach nawet w środę, prawie 30 stopni i piękne słońce będziemy mieli w Polsce. Powiem też, że w następny weekend ma być bardziej słoneczny i cieplejszy niż obecny i wtedy będzie można na wycieczkę na działkę z przyjemnością jechać rowerem, żeby sobie humoru na stacjach benzynowych nie psuć. Przepraszam, no naprawdę chciałem optymistycznie zakończyć tą historię. A to zagram tak w miarę optymistycznie. Demon o kamieni aksamit.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6:00.
0: Autopromocja.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej zespoły, które miały wielkie przeboje z różnymi wokalistami. Na polskiej scenie do Perfektu Lombardu dołączyć trzeba oczywiście Budkę Suflera, w której obecnie, no może nie śpiewa już Jacek Kawalec, ale śpiewa Robert Żarczyński. Choć Budka kojarzona jest oczywiście głównie z głosem Krzysztofa Cugowskiego, który śpiewał tam już na początku lat 70. Budka to też jednak Romuald Czystaw. Jego słychać w kilku przebojach, między innymi w oryginalnej wersji.
2: Za ostatni krok kupię ci.
0: A Czystawa w Budce zastąpił na początku lat 80. Felicjan Andrzejczak. Wtedy zachwycaliśmy się choćby Nocą Komety czy Jolką.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpłan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpłan.pl, regulaminy.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
12: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
13: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
14: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
15: Wyjazd na maksa.
14: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
16: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: masz.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej zespoły, których przeboje śpiewało wielu wokalistów. Fenomenem pod tym względem jest The Beatles. Tam śpiewali wszyscy. Nawet perkusista Ringo Starr ma na koncie kilkanaście piosenek, w tym takie przeboje jak choćby What would you think if I sang out a tune? Ale obok ciepłego głosu Ringo Starra mieliśmy też głos George'a Harrisona, którego słychać choćby w Here comes the sun. Wiadomo, że najbardziej drapieżnym rockowym głosem Beatlesów był John Lennon. On śpiewał najwięcej. Ponad setkę piosenek mu naliczono. Niemal tyle utworów na koncie miał oczywiście też Paul McCartney. I to jego w Beatlesach teraz posłuchamy. Let it be.

0: fajna niedziela z Radiem Złote Przeboje, tylko ten wiatr niefajny. A 4 osoby są poważnie ranne w wyniku wichur, które nad Polską. Szczegóły w naszych wiadomościach w południe. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. A za chwilę przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie.

0: rowerowe i piesze szlaki.
1: I blisko?
0: 100 km od polskiej granicy.
1: Idealne miejsce na jesienny City Break.
0: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
1: Świąteczne klimaty.
0: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
5: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
8: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
9: Wichury nad Polską. 4 osoby są poważnie ranne. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Będzie też spór o granice komentarza i wrzucanych przez polityków do internetu ironicznych grafik. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru nad Polską. Przechodzi front atmosferyczny w ten weekend. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy, najczęściej w zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapewniają, że wiatr powinien się ustabilizować, ale niedziela upływa nam wciąż pod znakiem chłodu oraz deszczu, o czym Błażej Kulesza.
10: Porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliło, by wiatr łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane.
11: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
10: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
11: Drzewo przewróciło się na domek letniskowy, natomiast w województwie zachodniopomorskim podczas dożynek, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób.
10: Dziś wiatr będzie nieco słabszy, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na zachodnim Pomorzu. Za to w całym kraju będzie chłodno i deszczowo.
9: Podobna pogoda zostanie z nami na początku nowego tygodnia. Dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Drożały w mocny sposób skomentowała Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pasławska opublikowała grafikę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis Drożała zdymisjonowany.
12: Grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji.
9: Tłumaczy się Pasławska i wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
12: Mamy ogromny problem dzisiaj branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
9: Sprawiedliwości w Sejmowej Komisji Etyki szukałby szef partii Zieloni Michał Suchora.
13: Rzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Drożały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
9: Posłanka PSL-u w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jej partia zabiegała o dymisję wiceministra klimatu. Za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z wyraźnie mocniejszymi i bardziej doświadczonymi Włoszkami.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Kapelusze, berety i czapki na głowach proszę trzymać bardzo mocno, bo wieje i to w całym kraju, a jeszcze dodatkowo na północy proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni 15 stopni, a najcieplej w Katowicach i we Wrocławiu 20 stopni.

3 minuty po godzinie 12 to jest, kochani, idealny moment, żeby wspólnie rozpocząć to niedzielne popołudnie ze złotymi przebojami. Pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem gorąco Was zapraszam na to wyjątkowe popołudnie wypełnione tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Świat w dwóch kolorach, Black and White i Combo.

Idealny kawałek na to niedzielne, sielankowe popołudnie w towarzystwie największych gwiazd muzyki lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje. To już prawie kwadrans po godzinie 12. Na do 16 będę miał dla Was zaproszenia na koncert tej oto wyjątkowej gwiazdy.

No i chyba wszystko już jasne. Beata Kozidrak zagra niezwykły koncert Unplugged 18 września w Kozłówce, dokładnie w Pałacu Zamojskich, a ja będę miał dla was podwójne zaproszenia na tą imprezę. Szczegóły już niebawem. No a teraz pora na zespół, który stworzono w Niemczech, ale tak naprawdę wszystkie kawałki, a także teledyski nagrywali w Miami. Przed wami No Mercy.

0: Nazwa tego zespołu wzięła się od słynnej wulkanicznej kapłanki z kultowego serialu Star Trek. To T-Pau w radiu Złote Przeboje. Gramy wam takie cudowne muzyczne perły i z lat 80. i 90. w to niedzielne popołudnie. To już prawie 28 minut po godzinie 12. To teraz pora na artystę, który w wieku 13 lat razem z kolegami zakłada zespół hip-hopowy, a za pieniądze zarobione z pierwszej płyty wyjeżdża do Miami, gdzie robi oszałamiającą karierę na początku lat 90., ale swój wielki przebój pojawi się dopiero w 99 roku, którego pokocha cały świat. Mambo number 5, no i chyba wszystko już wiadomo. Lubega w radiu Złote Przeboje.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Klemens lewy
1: i Klemens prawy,
0: więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
0: Codziennie.
2: Brawo, Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym.

suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.

Menadżerowie wytwórni uznali ten numer za kompletną katastrofę, która tak naprawdę zniszczy jego karierę. Okazało się całkiem inaczej, bo ta piosenka tak naprawdę otworzyła mu drzwi do wielkiej muzycznej sławy. Ricky Martin i jego słynna Maria zabrzmiała nam w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę z cudownym miesiącem, za którym przyznam wam się szczerze, już tęsknię. To Maj i Various Monks w Radiu Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM.
1: What we're living in.

0: Ileż pozytywnej energii ma w sobie ten jeden numer. Van Halen i Jump w radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnia. Do tej energetyzujących numerów powrócimy wspólnie po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13 za 3 minuty. Zatem bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6:00.

0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Moskwa, Rzeszów, Kijów to trasa wysłanników Donalda Trumpa. Dziś przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Molo w Kołobrzegu ponownie otwarte dla odwiedzających. Agnieszka Trojanowska-Bis. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi dosłownie przez Polskę, jak podają ukraińskie media. Specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach w Moskwie przylecieli do Rzeszowa, dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem portalu Nexta, w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
2: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy.
1: Kreml uznał spotkanie w Moskwie wczorajsze za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach przedstawi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Roman Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę. Po wczorajszych wichurach ranne są 4 osoby. Front atmosferyczny pozostaje nad Polską przez cały weekend. Pogoda popsuła się, przyznaje Dorota Pacocha z IMGW i opisuje to, co czeka nas w najbliższych godzinach.
3: Padać będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju. Miejscami także zagrzmi.
1: Podobna pogoda pozostanie z nami przez najbliższych kilka dni. Ale wiatr już dziś spokojniejszy nad samym morzem. Dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających. Zamknięte było przez ponad dobę ze względu na silny wiatr.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jak mawiają górale, duje, czyli wieje, i to w całym kraju, i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o deszcz, to on może pojawić się do końca dnia również na północy kraju. I tam jest teraz najchłodniej. W Kołobrzegu termometry pokazują zaledwie do 16 stopni, a najcieplej w Krakowie 20. Trzy minuty po godzinie 13:00 to będzie szczęśliwa godzina dla kogoś z was, kto ode mnie otrzyma jedno podwójne zaproszenie na wyjątkowy koncert Beaty Kozidrak. Już za kilka minut zdradzę wam, gdzie i kto ten podwójny złoty bilet dostanie, zatem bądźcie bardzo blisko radia. A już teraz na dobry początek tego niedzielnego, wczesnego popołudnia. Włajasz, włajasz.

Amerykański zespół, który w latach 90. w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno promował muzykę reggae Big Mountain. No i jeszcze dodam tylko tyle, że ten numer pojawił się także w filmie Orbitowanie bez cukru. 12 minut po godzinie 13. To teraz pora na gwiazdę, która zanim na poważnie zajęła się muzyką, grała w koszykówkę. Podobno sportowa determinacja pomogła mu przetrwać trudne początki w branży muzycznej. Och, kocham ten fortepian na początku tego numeru. To Bruce Hornsby w radiu Złote Przeboje w to niedzielne, weekendowe popołudnie.

0: Kultowy boyband z początku lat 80. prosto z Wysp Brytyjskich to Big Fun, a na zegarach 13:30.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: No i to jest złoty bilet na koncert Unplugged Beaty Kozidrak, który odbędzie się 18 września w Kozłówce. A wy przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl dołączaliście do naszej zabawy. Musieliście tylko odpowiedzieć na jakże proste pytania, jaki będzie wasz wymarzony ostatni wieczór lata. No i tak się ładnie nam złożyło, że Martyna jest po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry, Martyno.
2: Witam serdecznie.
0: Bardzo nam się spodobało to, co napisałaś, ale zanim przejdziemy do tego, to chciałem zapytać, co tam porabiasz w to niedzielne popołudnie? Gdzie cię złapałem?
2: Aktualnie jestem w domu, ale niedawno wróciłam ze spaceru behawiorystycznego z pieskiem moim kochanym.
0: O, proszę bardzo, jak się piesek bawi?
2: Sahara.
0: Sahara, no to bardzo ładnie. A jak się bawił, też chciałem zapytać.
2: Dobrze.
0: Dobra, słuchaj, Martyna, bardzo ładnie napisałaś, że mój wymarzony pomysł na pożegnanie, mój wymarzony sposób na pożegnanie lata to zachód słońca, ciepły wieczór, bliscy ludzie i muzyka, przy której można śpiewać z całych sił. Ci bliscy ludzie to kto?
2: Mój mąż Paweł.
0: Mój mąż Paweł. A piosenka, którą lubicie nucić w takie wyjątkowe dni, to jaka to jest?
2: Oczywiście Beata Kozidrak na przykład, Diament i Sól albo Różowa Kula.
0: Ach, no to czyli kultowe numery zespołu Bain.
2: Tak.
0: W takim razie, Martyno droga, razem z swoim mężem będziecie mogli zanucić te najpiękniejsze piosenki Bajmu i Beaty Kozidrak, bo podwójny złoty bilet jest już po prostu wasz.
2: No świetnie, bardzo dziękujemy. Powiem tak w drodze ciekawości, że dzisiaj mamy 12. rocznicę ślubu.
0: No
2: jest super prezent.
0: Wszystkiego dobrego, raz jeszcze ściskam was gorąco, no i miłych wrażeń pod gołym niebem, także jeśli będziecie się tylko delektować tymi wielkimi przebojami Beaty Kozidrak, no i ściskajcie się bardzo blisko i bądźcie zawsze razem. Pięknego niedzielnego dnia wam również życzę.
2: Dziękuję bardzo, papa.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco, a kolejne bilety i kolejne zaproszenia będą, słuchajcie, bardzo uważnie radia. Złote przeboje do 16.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
7: na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Gabinet masażu, słucham.
9: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
8: O, cześć, a co się dzieje?
9: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
8: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
9: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
8: Kochana, sam go stosuję.
10: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
11: 7, 8, 9, 10, 11 września. Zapamiętaj te daty. To ostatnia rekrutacja na budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. Kierunek numer 1 w rankingu perspektyw. Postaw na studia, które budują twoją przyszłość. Masz jeszcze szansę dołączyć. To ostatni moment. Nie zwlekaj, działaj. Więcej informacji na pwr.edu.pl.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Paryż?
16: Znamy na pamięć.
15: Skandynawia?
16: Trochę daleko na weekend.
15: Drezno i Kraina Łaby.
16: O, brzmi interesująco.
15: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
16: I blisko?
15: 100 kilometrów od polskiej granicy.
16: Idealne miejsce na jesienny city break.
15: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
16: Świąteczne klimaty.
15: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
17: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: W Media Ekspert wyprzedaj.

To zespół, który swoją przygodę z muzyką zaczął od śpiewania w chórze kościelnym Ace of Base prosto ze Szwecji w radiu Złote Przeboje. W to niedzielne popołudnie za 10 minut będzie 14. To teraz pora na artystę, który, słuchajcie, zdobył 3 tytuły mistrza Polski w kajakarstwie. Mam nadzieję, że te dźwięki już dużo wam mówią. To Andrzej Zaucha, no i słynne C'est la vie.

Genialny kawałek dla Amerykanów, którzy dopiero teraz się budzą, bo w Nowym Jorku na przykład za 3 minuty 8 rano, a w Radiu Złote Przeboje za 3 minuty 14, punktualnie o 14 najświeższe wiadomości, tylko te sprawdzone. No a po nich mam dla Was kolejną porcję tych magicznych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 14, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sprawdza DOCZ. Amerykańscy negocjatorzy są już w Kijowie, z Moskwy polecieli przez Polskę. Powrót do klasyki to w planach, a na razie generalny remont i brudne prace w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Wojskowy śmigłowiec został skierowany w rejon granicy. Jednocześnie DOCZ informuje, że w ostatnich godzinach nie zarejestrowano rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu atakującego cele na terytorium Ukrainy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali już do Kijowa po wczorajszych rozmowach z Putinem w Moskwie w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W Kijowie są także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Informator agencji Reutera nie informuje, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Błażej Kulesza zbiera informacje w tej sprawie.
4: Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Mówił o tym podczas spotkania z Witkowem i Kusznerem prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymaliśmy tę prośbę oficjalnymi kanałami zarówno za pośrednictwem służb specjalnych, jak i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z prośbą o zaprzestanie ataków na Kijów. Wydałem odpowiedni rozkaz. Kreml uznał spotkanie za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach ma przedstawić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
3: W ramach środków bezpieczeństwa samolot wysłanników Donalda Trumpa z Moskwy udał się do Rzeszowa, dopiero stamtąd wyruszył do Kijowa. Lądowanie na Podkarpaciu odbyło się według danych portalu Flightradar24 monitorującego ruch lotniczy około godziny 2 w nocy. Rzeszowskie lotnisko znajduje się około 100 km od granicy z Ukrainą i od dawna pełni rolę jednego z głównych węzłów logistycznych zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Bordowe fotele, klasyczny żyrandol i zdecydowanie więcej miejsc dla widzów. W Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa generalny remont. Budowlańcy niedługo rozpoczną prace wykończeniowe, malowanie, parkiety czy wykładziny.
5: Zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość.
3: Remont ma się skończyć do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną przyszłego roku.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Wieje dość silny wiatr i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o pogodę, no to na północy proszę na pewno spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na przebłyski słońca. Najchłodniej teraz w Suwałkach 16 stopni, najcieplej w Krakowie 20.

Prawie 4 minuty po godzinie 14. Pora taka, że niektórzy z was już po niedzielnym obiedzie, no to teraz tylko i wyłącznie siesta, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a siesta najlepsza jest ta muzyczna, która sprawi, że naprawdę będziecie spokojnie wypoczywać na swojej ulubionej kanapie, no i delektować się tymi niezwykłymi numerami. To na dobry początek. Bon Jovi.

Jako nastolatek został przyłapany za kradzież ubrań w butiku. Zamiast wezwać policję, właściciel sklepu kazał mu za karę przez tydzień zmywać naczynia w pobliskiej kawiarni. To chyba najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w radiu Złote Przeboje. Boy George, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. 12 minut po godzinie 14. Weekend to także czas podróżowania, a wrzesień to jeszcze całkiem przyjemny może być do tego, żeby spędzić parę dni na świeżym powietrzu. To teraz zabieram was na Żywiecczyznę, gdzie urodziła się w pięknej miejscowości Twardorzeczka ta oto polska gwiazda. Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka, już teraz w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w weekendowe popołudnie.

0: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
3: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
6: Wyjazd na maksa.
5: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: 7, 8, 9, 10, 11 września. Zapamiętaj te daty. To ostatnia rekrutacja na budownictwo w Filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. Kierunek numer 1 w rankingu perspektyw. Postaw na studia, które budują Twoją przyszłość. Masz jeszcze szansę dołączyć. To ostatni moment. Nie zwlekaj, działaj. Więcej informacji na pwr.edu.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
2: O Boże, co wyście tu zrobili?
3: Czy możemy zwolnić go?
4: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
3: Michel, ty jesteś już mój asystent.
1: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.

Potwornie bał się latać samolotami. Aby przetrwać lot, potrafił wykupić całą pierwszą klasę po to, by nikt nie widział, jak bardzo panikuje i głośno się modli. Barry White w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15. To teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, nie jest fanką swojego głosu i nie lubi słuchać własnych utworów. Jak twierdzi, jej głos brzmi dziwnie, no my jesteśmy jednak innego zdania. Przed wami w Radiu Złote Przeboje. Cher.

0: Auto promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: Cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
19: Znowu niespodzianka?
20: Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
21: Skąd ta piana, kochanie?
20: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
22: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.

Kochał koty, a wszystkie adoptował ze schroniska. Kiedy tak naprawdę wyjeżdżał wielkie trasy koncertowe, to nawet dzwonił do nich, no i kazał przykładać słuchawkę do ich uszu. Tylko się zastanawiam, co tam im mógł szeptać. Freddie Mercury w niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15. To teraz gwiazda, która podobno gry na gitarze nauczyła się sama, oglądając występy innych artystów. Przed wami Amy McDonald.

0: Aha, to już po 15:00 ktoś z was otrzyma ode mnie podwójne zaproszenie na niezwykły koncert na pożegnanie lata do Kozłówki. Koncert Unplugged Beaty Kozidrak. Zatem bądźcie czujni. Po 15:00, a już za moment tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox.

0: Spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
1: Pociągiem, a nie samolotem pojechali ludzie Trumpa do Kijowa. Korzyści z posiadania ADHD odkryli naukowcy, chcą je wykorzystać. Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie mecz o medal z Serbkami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, m.in. z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
2: Uważam,
3: że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
2: Ale już zrobili, jak zrobili.
3: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
1: W Kijowie są obecni dziś także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Naukowcy doszukali się korzyści z ADHD. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, mogą jednocześnie sprzyjać, według naukowców, kreatywnemu myśleniu. Zespół psychologów z Niemiec, Francji i Libanu chce ten wniosek wykorzystać jako uzupełnienie innych form pomocy ludziom z ADHD. Na razie jednak wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefano Lavariniego medal to cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami. Stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
3: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo, że kadra Lavariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy.
4: Naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy.
3: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
4: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne.
3: Rywalkami Polek wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat, Serbki. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały.
1: Bezpośrednio po meczu o trzecie miejsce o godzinie 18 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jeszcze do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu na północy kraju, gdzie indziej mamy szansę na duże promienie słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 16 stopni, a najcieplej o 15 było w Krakowie 20 stopni. Minuta po godzinie 15. Dobry czas na to, żeby zaparzyć sobie pierwszą popołudniową kawę, a do tego coś słodkiego. No przy niedzieli dobrze możemy sobie na to spokojnie pozwolić. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, to ja dorzucę do tego jeszcze garść tych największych kawałków lat 80. i 90. No i to niedzielne popołudnie zapowiada się naprawdę smakowicie. A na dobry początek piosenka, którą w poniedziałek o poranku panowie mogą spokojnie wygwizdać przy goleniu skorpionów. Let's see.

nigdy nie wydali oficjalnego oświadczenia o zakończeniu swojej działalności. Dave Stewart, Annie Lennox, no i kultowy Eurythmics pojawił nam się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15, a już za kilka minut ktoś z was otrzyma złoty bilet na niezwykły koncert Unplugged Bad Kozidrak do Kozłówki, zatem bądźcie bardzo blisko radia. No a teraz zrobimy trochę hałasu w to niedzielne popołudnie. Dzięki tej piosence Andrzej Piaseczny, jeszcze bliżej, wy też bądźcie jeszcze bliżej tych największych kawałków lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam Radio Złote Przeboje. To teraz Andrzej zaśpiewa.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
11: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
10: Kto? No wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
14: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
15: Wyjazd na maksa.
14: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22:00 w TTV.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
18: Pan Rębiszewski?
19: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: legenda muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Tears for Fears, a na zegarach za 25 minut czwarta.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl dołączaliście do naszej zabawy. Musieliście tylko ładnie napisać, jak wyobrażacie sobie ostatni dzień lata. Patrycja jest razem z nami. Dzień dobry, Patrycjo. Już się bałem, że cię nie ma. Ale jesteś. Patrycjo, gdzie cię dziewczyna złapałem o tej porze? Co tam porabiasz?
2: Teraz już w domu, bo wróciłam od tatusia swojego, więc z domu rodzinnego.
0: Rozumiem. Czyli u siebie jesteś, krótko mówiąc.
2: Tak.
0: Dobra.
2: Tak.
0: Patrycjo, fajnie napisałaś nam ten ostatni dzień lata, bo wplątałaś cudownie słowa w teksty piosenek Beaty Kozidrak i zespołu Bań, prawda?
2: Tak, zgadza się.
0: Najbardziej to mi się, wiesz, co spodobało, jak napisałaś: lato, nie daruję ci tej nocy. To jest idealny tekst, który od razu wpadł mi jakoś w ucho. Powiedz mi, ty kochasz piosenki Beaty Kozidrak?
2: No bardzo lubię. Tutaj to też trochę było tak, że rodzice zawsze słuchali, więc z domu rodzinnego wyniosłam i ten Bajm zawsze gdzieś był tutaj ze mną tak naprawdę od cały czas.
0: Patrycja, jakby tak obudzić cię o drugiej w nocy i zapytać o twój ulubiony przebój zespół Bajm i Beaty Kozidrak, to jaki to byłby tytuł?
2: No, Józek nie daruje ci tej nocy.
0: Józek nie daruje ci tej nocy. W takim razie będzie pewnie okazja do tego, żeby zaśpiewać razem z Beatą Kozidrak na koncercie, bo złoty bilet jest twój.
2: Dzięki.
0: Proszę bardzo, takie niespodzianki w niedzielne popołudnie tylko u nas, a ten koncert, przypomnę, odbędzie się 18 września w Kozłówce. W takim razie fajnych wrażeń ci życzę i koniecznie nam napisz, jak było, dobra?
2: Dobra, oczywiście.
0: Trzymaj się ciepło, pozdrawiam gorąco, a bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged będą jeszcze po godzinie 16. Bądźcie z nami.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
4: Zaraz wracam.
5: Paryż?
6: Znamy na pamięć.
5: Skandynawia?
6: Trochę daleko na weekend.
5: Drezno i Kraina Łaby.
6: O, brzmi interesująco.
5: A jak uroczo wygląda jesienią? Miasto pełne zabytków z bogatą ofertą kulturalną oraz malownicza przyroda, trasy rowerowe i piesze szlaki.
6: I blisko?
5: 100 kilometrów od polskiej granicy.
6: Idealne miejsce na jesienny city break.
5: A od 25 listopada do stycznia w Dreźnie i okolicach jarmarki bożonarodzeniowe.
6: Świąteczne klimaty.
5: Więcej na www.visit-dresden-elbland.de.
7: Pan Rębiszewski?
8: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama.

0: Och, tak wam gramy, że aż trudno się oderwać od głośników, ale nie róbcie tego, broń Boże, bo po 16 tu w studiu pojawi się Mariusz Stelmaszczyk, który tak naprawdę właśnie wpadł.
1: Już nawet teraz jest, tak.
0: Cześć,
1: jest.
0: Dzień dobry, bałem się, że nie zdążysz, ale jednak się
1: nie
0: udało.
1: Nie, no wbiegłem tutaj na rowerze, potem wbiegłem po schodach i jestem w studiu i obiecuję, że będzie się dzisiaj naprawdę sporo działo. Zresztą mam taką małą, małą zagadkę, czy znasz taką piosenkę? Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na,
0: na, na, na, na,
1: czyli Free From Desire. Dokładnie. Free From Desire, więc gala, która dzisiaj ma urodziny, więc będzie o niej nieco więcej po godzinie 16 i będę miał też bilety na koncert Beaty Kozidrak.
0: Na to gorąco zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczek, cudownego weekendu, czy też końcówki wam życzę przy takich dźwiękach jak ten, to Model Talking.

0: było u was, ale ja przyznaję się, że w latach 90. to parę plakatów Spice'etek miałem. Spice Girls, Viva Forever w Radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
9: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do

0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rosjanie mówią o szeregu pomysłów, jakie usłyszeli wczoraj w Moskwie od amerykańskiej delegacji. Po spotkaniu Amerykanów z Władimirem Putinem na Kremlu dziś doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że rozmowy trwały dokładnie 3 godziny i 10 minut, a rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
1: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy armii rosyjskiej, wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
0: Jak przekonywał Uszakow, Amerykanie mają dziś w Kijowie przedstawiać uwagi i oceny, które przekazał Putin. Ma to być, zdaniem rosyjskiego prezydenta, droga do trwałego pokoju. Rosjanie określają rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, donosi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To przelot dużego stada ptaków, a nie obcy obiekt. Uruchomił systemy radiolokacyjne na granicy. Po południu trwało sprawdzanie. Polskie dowództwo chciało wyjaśnić niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Kolejne przesłuchania i zatrzymania w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Dziś rano do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Funkcjonariusze zabezpieczyli wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Popularność roweru miejskiego chce przywrócić Szczecin. Miasto od września przygotowało dla użytkowników konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczają najwięcej, także mogą liczyć na nagrody. Są też bezpłatne lekcje rowerowe dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na taką lekcję, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
2: Wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły.
0: Promocyjna szczecińska akcja potrwa do końca miesiąca.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
3: Pogoda.
5: Pod wieczór powinno się rozpogodzić i też nie powinno padać w całym kraju. Najcieplej nie będzie, bo około 14-15 stopni, natomiast jutro będzie zdecydowanie cieplej, powyżej 20 stopni praktycznie w całym kraju i w poniedziałek bez deszczu.
4: Sponsorem programu był Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
5: Dzień dobry, niedziela, godzina 16, pora obiadowa, więc jak coś to życzę smacznego i obiecuję, że mnóstwo świetnej muzyki dzisiaj pojawi się w Radiu Złote Przeboje, m.in. Fleetwood Mac, ale wcześniej, gdy nie ma dzieci, zespół Kult.

Little Lies w radiu Złote Przeboje zespołu Fleetwood Mac. Natomiast proszę Państwa, no właśnie, zespół Fleetwood Mac pozostaje nieaktywny od 4 lat po śmierci Christina McVie'a. Natomiast Instagram Micka Fleetwooda to absolutna perełka. Jego stroje, tańce i humor, no myślę, że to jest godna konkurencja do tego, co w socialach wyczynia Anthony Hopkins. A przypomnę, że panowie, no to niewiele mają z generacją Z. Panowie raczej po 80, albo w okolicach 80, jeśli chodzi o pana Micka Fleetwooda. Natomiast teraz kawałek idealny do spacerowania. Walking Away, Craig David.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: 7, 8, 9, 10, 11 września. Zapamiętaj te daty. To ostatnia rekrutacja na budownictwo w filii Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu. Kierunek numer 1 w rankingu perspektyw. Postaw na studia, które budują Twoją przyszłość. Masz jeszcze szansę dołączyć. To ostatni moment. Nie zwlekaj, działaj. Więcej informacji na pwr.edu.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
13: torby z zakupami.
14: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
15: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
16: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.

0: Tina Turner w Radio Złote Przeboje. No a teraz czas kogoś z was wysłać na koncert Beaty Koźdrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Czy dobiłem się do Martyny?
2: Tak, przy telefonie.
0: Martyna skąd?
2: Martyna z takiej miejscowości pięknej Grabiny Zameczek.
0: Jaki to jest region? O proszę, okej.
2: Pod Gdańskiem.
0: Zgłosiła się do naszej zabawy. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? I tak przeczytałem w twojej wiadomości, że taką masz duszę trochę romantyczną. Właśnie zachód słońca, ciepły wieczór, bliscy ludzie, muzyka.
2: Tak, odkąd mieszkam na Żuławach, to powiem szczerze, że każdą wolną chwilę właśnie w taki sposób chciałabym spędzać. Też na co dzień mamy przepiękne widoki, więc tak. taki klimat mi odpowiada.
0: Więc powiem ci, że będziesz miała wycieczkę, ponieważ musisz sobie zapisać taką datę 18 września, bo wtedy w Kozłówce odbędzie się koncert Beaty Koźdrak Unplugged, na który pojedziesz.
2: Wow, super, bardzo dziękuję.
0: A bardzo proszę, wiesz, kogo ze sobą zabierzesz?
2: Tak, oczywiście mojego męża Pawła. Mamy teraz właśnie 12. rocznicę ślubu.
0: No to idealne będzie świętowanie w takim razie takiej rocznicy. A powiedz mi, bo w tle jakiś gwar słyszę, gdzie ty jesteś?
2: No właśnie jesteśmy w restauracji, ponieważ świętujemy naszą rocznicę.
0: To przepraszam, bo ja tutaj przeszkadzam w takim razie. Przeszkadzam
2: nie.
0: w świętowaniu.
2: Absolutnie nie, cieszę się bardzo.
0: No to mam nadzieję, że tak samo jak nagroda, to jedzenie też jest smakowite podczas tej rocznicy. Wszystkiego dobrego w takim razie życzę i udanej zabawy.
2: Dziękuję, papa.
0: A do biletów na koncert Beaty Koźdrak wrócimy jeszcze dzisiaj po 17:00.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao SA. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

się z czyjegoś nieszczęścia, ale aż chciałoby się powiedzieć, że w sumie dobrze się stało, że podczas jednej z walk bokserskich Billy Joel złamał nos, przez co porzucił karierę pięściarza i skupił się przede wszystkim na muzyce. Wtedy może i nawet zdobyłby kilka pasów, ale my byśmy nie posłuchali tak świetnych kawałków jak ten przed chwilą Uptown Girl w radiu Złote Przeboje. A jak już mówię o podejmowaniu decyzji, braniu losu we własne ręce, no to teraz w radiu Złote Przeboje. Przebój Anity Lipnickiej, który najlepiej to opisuje. Wszystko się może zdarzyć.

0: W tym tygodniu skończyła 45 lat fantastyczna Beyoncé w radiu Złote Przeboje, a my zbliżamy się do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości oraz też pogoda i powiem tylko, że jutro będzie całkiem nieźle.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
8: Reklama.
9: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z Radiem Złote Przeboje jest już godzina 17, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości.
10: Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. Trzy latek za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie.

0: konfliktu.
1: Dziś amerykańska delegacja jest w Kijowie. Witkow i Kushner pojechali tam pociągiem z Rzeszowa, dokąd z Moskwy przylecieli w środku nocy. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolski.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
2: Pogoda.
4: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro będzie nieco cieplej, powyżej 20 stopni, 20 w Trójmieście, 22 w centrum, 23 na południu i na zachodzie. I jutro bez deszczu.
3: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
4: Jak dobrze naładować baterie przed nadchodzącym tygodniem? Na przykład słuchając Radia Złote Przeboje, a mam dla Was mnóstwo świetnych kawałków i popowych, i rockowych, czy też będzie odrobina reggae, bo zagram dla Was Boba Marleya, będzie Mana, będzie zespół Aha, a wcześniej Hold the Line i Toto.

I słuchając takich numerów, to człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje. Przed chwilą grupa Aha, na, proszę Państwa, za miesiąc, 9 października. Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future. Jest to poświęcona płyta Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap jego życia. Od dzieciństwa i lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie, czy też pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie jego lata życia, co dobie AI może być naprawdę ciekawe. Więc czekamy na nową płytę Pet Shop Boys, przypominam, 9 października. A teraz coś optymistycznego, czyli Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje.

0: świetny i gotowy na super przygody gang zaradniaków! To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
1: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
2: Potwierdzamy.
3: Klapki Klemens lewy
4: i Klemens prawy
3: meldują się na breloczkach.
1: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
10: Desnoran?
9: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
10: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Jak?
10: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
12: Po Desnoranie znika chrapanie.
11: Aflofarm.
13: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
17: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
22: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
23: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
22: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
24: Skoda.

0: Bob Marley podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia, dla którego to będzie naprawdę bardzo zacne popołudnie, bo kogoś z was wyślę na koncert Beaty Koźdrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Mariusz Estelmaszczyk, Radio Złote Przeboje. Czy dobiłem się do Sylwestra?
2: Tak, przy telefonie, zgadza się.
0: Sylwester skąd?
2: Warszawa, stolica.
0: Okej, okay, dobrze. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Znaczy, ja wiem, bo przeczytałem i wiem, że jest tam nawiązanie między innymi do fotografii, ale proszę jeszcze tutaj poopowiadaj, jak sobie to wyobrażałeś?
2: Bo najważniejsza jest impreza ogólnie, tak, żeby w sumie bawić się z ludźmi, nawet nad tymi nowo napotkanymi, żeby nie kończyć tego lata.
0: Tak.
2: Uwiecznie to wszystko na zdjęciach, no bo trzeba mieć wspomnienia z tego. No i to niesie za sobą coś takiego, że lato nie musi się kończyć, bo ono może trwać, tym bardziej, że bierze się człowiek aparat nawet na koncert i wtedy idzie gdzieś, może się uda dotrzeć na zaplecze i fajne zdjęcia porobić.
0: A powiedz mi, od kiedy słuchasz bajmu, czy też twórczości Beaty Koźdrak? Jak dawno
2: jest ci blisko? Ja pochodzę ogólnie z Lubelskiego, Włodawa na swojej granicy, więc
0: to co ja pytam.
2: Tam swoi.
0: Tak.
2: W Lubinie też mieszkałem, przeprowadziłem się, no i jakby taką naturalną rzeczą jest, że lubelszczanin chyba nie mógłby nie znać Beaty, bajmu, tak? Mhm. I jej utworów, tym bardziej, że moja siostra w tych latach mniej więcej jej twórczości tej początkowej, no przyjęto się to do nas do domu, więc tak, do automatu grało to na starych magnetofonach.
0: No to powiem ci, że niebawem, bo 18 września będziesz mógł wrócić się w okolice, no, swoich dawnych stron, bo koncert Beaty Koźdrak odbędzie się w Kozłówce i tam akurat cię wysyłam.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wiesz, kogo zabierzesz? A już wiesz, kogo zabierzesz tak na szybko, czy jeszcze się nie deklarujesz antenowo?
2: A nie, siedzi obok mnie właśnie, bo jechaliśmy w jedno miejsce po książki i właśnie siedzi moja ukochana Iwona i idziemy tam razem.
0: No to słowo się rzekło, inaczej być nie może. To dajcie znać, jak się
2: bawiliście. Dziękujemy bardzo. Oczywiście, na pewno będzie jakaś relacja.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co wyście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
17: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
18: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
19: Raz, dwa, trzy.
18: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
16: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
20: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
21: O, ale że to tak dla mnie?
20: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
23: Mamy niskie ceny.
24: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Michael Jackson, Beat It w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, z racji, że pojawiły się informacje o drugiej części filmu o Michaelu Jacksonie, w sieci też fani zastanawiają się, czemu w pierwszym filmie nawet przez chwilę nie pojawił się wątek siostry Janet Jackson. Do tych różnych plotek odnosił się bratanek Michaela, który też jest aktorem, który wcielił się w niego w filmie i zasugerował, że tu może chodzić o konflikt interesów, gdyż Janet może mieć też w planach osobny film na temat jej życia, a więc jak zawsze chodzi o kasę i biznes. No niby człowiek rozumie, ale i tak trochę smutne. Natomiast Radio Złote Przeboje, zdecydowanie pozytywna energia. Venga Boys, bum bum bum.

0: Elton John w Radiu Złote Przeboje, a my powoli zbliżamy się do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru każdy z was, czy też odpoczywa w domu, czy jedzie samochodem, będzie mógł zrobić głośniej, no bo na was czeka Bryan Adams, będzie też Samantha Fox, a także Limal.
1: Radio Złote Przeboje.

0: moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm. Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Po pierwszej rundzie rozmów w Kijowie z Amerykanami trwa przerwa. Fundamenty, piramidy w Łazienkach Królewskich można wciąż zwiedzać. Polskie siatkarki bez medalu na Mistrzostwach Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Kijowie po 3 godzinach zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po przerwie ma rozpocząć się część druga spotkania rozszerzona, bo z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po

0: służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to.
1: Spacerujący mają ostatnią okazję, aby zobaczyć pozostałości Kordegardy. Niebawem zostanie zabezpieczona i zasypana, ale przedmioty, które przy okazji udało się wykopać z ziemi, będzie można oglądać na wystawie w Łazienkach Królewskich za niespełna 2 lata. Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy bez medalu, a jeszcze wczoraj miały szansę na złoto. Wczoraj jednak przegrały z Włoszkami, a dziś w meczu o brązowy krążek przegrały w Stambule z Serbkami 1-3. Drużyna trenera Stefano Lavariniego zajęła ostatecznie 4. miejsce w turnieju. Teraz rozpoczyna się finał pomiędzy broniącą tytuł Turcją a Włochami.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Dzisiaj wieczorem spokojnie będzie można wybrać się na jakiś spacer, ponieważ nie powinno padać, a jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro dosyć pogodnie i całkiem ciepło, powyżej 20 stopni, 20 na północy, w centrum 22, na zachodzie i na południu 23. Są takie głosy, które można rozpoznać w sekundę. Kiedy tylko je usłyszymy, to wiemy, co to za facet, co to za artysta. I myślę, że tak będzie w tej chwili. Bryan Adams w Radiu Złote Przeboje.

0: człowiek od razu wie, jadąc samochodem, że to jest radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. A już teraz na temat weny i pisania piosenek opowiada Patrycja Kosiarkiewicz.
1: Czasami się czuję, czasami przychodzi znienacka, ale to, co jest bardzo ważne, to to, żeby złapać ten moment i nie puścić. Dlatego, że każdy z nas, nie tylko twórców piosenek, ale każdy z nas ma różnego rodzaju olśnienia w życiu. I one przychodzą, bo one przychodzą z pola. To są te kawałki informacji, które gdzieś tam istnieją i które my mamy za zadanie złapać i na nich coś tam zbudować. I teraz, jeżeli ty tego nie złapiesz, albo pozwolisz, żeby to weszło, bo to wychodzi, to ucieka. I o tym mówi bardzo, bardzo wielu twórców, literatów, że każdy pomysł musi być zanotowany. Ja zresztą zawsze o tym mówię, że sama notuję i wszystkich do tego bardzo serdecznie zachęcam, żeby notować olśnienia.
0: No, albo notować sobie listę zakupów, bo zawsze ja akurat, kiedy jestem w sklepie, to kupuję albo za mało, albo za dużo. No to posłuchajmy. Patrycja Kosiarkiewicz już teraz w Radiu Złote Przeboje. Jak ja wierzę.

Odrobina lat 80. w Radiu Złote Przeboja, więc Samantha Fox. Natomiast proszę Państwa, dzisiaj ważny dzień, 6 września, dokładnie dziś swoje 51. urodziny obchodzi Gala Risotto, którą znamy doskonale z tego kawału.

Gala pochodzi z Mediolanu. Od dziecka interesowała się sztuką, jej mama była malarką, a ojciec projektantem. Początkowo marzyła o karierze tancerki, jednak problemy z kręgosłupem zmusiły ją do porzucenia tego planu. Zamiast tego wyjechała do Nowego Jorku, gdzie studiowała fotografię i zaczęła interesować się muzyką. Freed from Desire błyskawicznie zdobyło Europę. Singiel dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów, m.in. we Francji, czy też w Belgii, a w Wielkiej Brytanii zajął też drugie miejsce. Album Come Into My Life sprzedał się w milionach egzemplarzy, a sama Gala stała się jedną z największych gwiazd muzyki Eurodance drugiej połowy lat 90. I pani Gali życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się w taki baśniowy klimat. Limahl, Never Ending Story.

0: autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Tutaj, szybko! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
10: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
13: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: No kto, no wiadomo.
13: Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy Twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
0: Reklama.

Powiem wam, że ostatni tydzień spędziłem właśnie z tą płytą, właśnie z tym winylem, bo znalazłem go za grosze w Warszawie. Na nowo się zakochałem, bo nie dość, że właśnie tam usłyszymy piękną baladę Waiting for a Girl Like You. Również numer Argent wpasowuje się w taką jesienną aurę. Oczywiście mówię o grupie Foreigner, ale w ogóle dużo się działo podczas powstawania tego materiału, bo lider zespołu, czyli gitarzysta Mick Jones, podjął wówczas decyzję o zwolnieniu dwóch kolegów, klawiszowca Ala Greenwooda oraz też multi-instrumentalisty Iana McDonalda. Dlaczego? Jak często to bywa w zespołach, decydowało ego. Każdy chciał mieć jeszcze większy wpływ na brzmienie grupy, a że wizje były nieco inne, to decydujące słowo miał lider, więc zamiast sześciu muzyków album pod tytułem 4 nagrało czterech muzyków. Przypadek? Pewnie tak. Maryla Rodowicz już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę. A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
9: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
17: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
18: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
19: Jagodzianka się ceni.
18: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
20: Polecam. Cezary Pazura.
11: plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Reklama.
23: Dzień dobry wieczór, 19 minęła. Mariusz Estelmaszczyk melduje swoją gotowość i obecność oraz to, że każdy z Was tę resztkę weekendu będzie mógł spędzić w dobrowym towarzystwie. Za chwilę Anastasia, zagramy też dla Was Queen i Davida Bowiego, a wcześniej Sting z kolegami. Every Breath You Take, The Police.

0: Już w przyszłym miesiącu Anastazja zagra swój koncert w Warszawie, dokładnie 13 października. No a proszę Państwa, już teraz Krzysiek Skiba opowiada o sobowtórze Freddiego Mercurego.
1: Mam kolegę, który jest sobowtórem Freddiego Mercurego i który żyje z tego, że jest sobowtórem, śpiewa. Ma naprawdę barwę głosu podobną do Freddiego, ale powiedział, że do Freddiego mu bardzo, bardzo dużo brakuje. Natomiast no, to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie, Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał taki słynny koncert, był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie z to są po prostu, no, to są takie Szekspiry, tak? Że jak jest reżyser teatralny i ma coś reżyserować, to jak najpierw musi takie łatwiejsze sztuki, bo jak się weźmie za Szekspira, to wiadomo, że spadnie. I tak samo jest z Freddiem i z Queen. Jeżeli ktoś chce próbować swoich sił jako wokalista, nie wiem, nawet taki klubowy karaoke i tak dalej, to broń Boże, niech się nie bierze za Queenów. To są świetne kompozycje, one są trudne. Po prostu weźcie sobie coś łatwiejszego, bo po prostu spadniecie z tego Szekspira. No to jest Freddy, to jest Szekspir, jeżeli chodzi o wysokość poziomu tej sztuki, jeżeli chodzi o muzykę rockową.
0: No ale jak dobrze wiemy, takiego artysty jak Freddie Mercury podrobić się nie da, a takich artystów jak Freddie Mercury i David Bowie tym bardziej. Słuchamy ich teraz w duecie Under Pressure w Radiu Złote Przeboje.

Śpi, kochani, śpi, a więc Kaja podczas tego wieczoru niedzielnego, jesiennego wręcz wieczoru w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest jedną z tych artystek, które nie tylko uczestniczyły w popkulturze, ale realnie ją kształtowały i kształtują. Jednym z jej największych osiągnięć było to, że potrafiła płynnie poruszać się między gatunkami i za każdym razem brzmieć wiarygodnie. W latach 80. dominowały u niej dance i pop, czy też klubowa energia, która idealnie wpisała się w estetykę MTV. W latach 90. eksperymentowała z R&B czy też trip-hopem, a na albumie Ray of Light weszła w świat elektroniki i ambientu. Natomiast szczególnie ważnym momentem w jej karierze był album Confessions on a Dance Floor z 2005 roku. To płyta, która była czymś więcej niż zbiorem piosenek. Została zaprojektowana jako spójny set klubowy, w którym to utwory płynnie przychodzą jeden w drugi. No i tam oczywiście najbardziej znamy i kojarzymy kawałek Hang Up. Ale jak już jesteśmy przy takich największych projektach Madonny, to w Radiu Złote Przeboje nie może zabraknąć tej piosenki Material Girl, a więc Madonna opowiada tutaj o kobiecie, która otwarcie mówi, że w świecie, gdzie liczą się pieniądze, a faceci mają zapewnić jej rozrywkę. Mnóstwo tutaj ironii, sarkazmu i droczenia się ze słuchaczem, przez co jeszcze bardziej.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

kawałek, który można sobie nucić jadąc samochodem, na przykład wracając do domu po intensywnym weekendzie. Zespół Fil w Radiu Złote Przeboje, no, proszę Państwa, czas na Italo Disco, tak jest. I dokładnie o Roberta Zanettiego tutaj się rozchodzi, czyli Savage, który nigdy nie zabiegał o sławę, w przeciwieństwie do jego wielu kolegów i koleżanek. Nie udzielał też specjalnie wywiadów, wyznawał zasadę, że broni się muzyką, a jako producent uwielbiał eksperymentować. A jeśli chodzi o teksty tych piosenek, to specjalnie nie ma co się zagłębiać, bo większość numerów opowiada o samotności, tęsknocie i relacji. Zresztą, owszem, w piosenkach dominował język angielski, ale nie zawsze perfekcyjny. Wręcz przeciwnie, bardzo często był to angielski z wyraźnym włoskim bądź też niemieckim akcentem. Taki cały urok Italo Disco. Savage Only już teraz. Mariusz Tomaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i miłej resztki weekendu.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Wyjazd na maksa.
1: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
3: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Reklama.
5: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
6: Pierwszy dzwonek kilka dni temu wybrzmiał, wraz z nim w szkolnych ławkach pojawili się najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, pojawiła się również wałbrzyska młodzież, no i wraz z nadejściem września my w Radiu Złote Przeboje także wracamy z magazynem Tydzień w Wałbrzychu. Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie po wakacyjnej przerwie i zapraszam na program Radia Złote Przeboje, w którym jak zwykle sprawdzamy, co ciekawego, co ważnego dzieje się w mieście i regionie. Zacznijmy od Tygla, czyli Muzeum Wałbrzyszan, które oficjalnie otworzy się za kilka tygodni w połowie listopada, ale już teraz rozpoczynają się projekty i działania związane z badaniem historii naszego regionu.
7: Będą to przede wszystkim zdjęcia osób, które nawet, że tak powiem, przechodząc obok naszego stanowiska, będą mogły z nami porozmawiać, opowiedzieć trochę o swoich historiach rodzinnych, o tym, skąd rodzina do Wałbrzycha przyjechała.
6: W tej godzinie usłyszycie także o zastrzyku gotówki dla Dolnego Śląska. 800 tysięcy złotych na profilaktykę zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Ta pula środków trafi również do Wałbrzycha.
8: Pomoc interwencyjna, to pierwsze wsparcie w kryzysie, będzie docierało jak najbliżej tych miejscowości, które dziś nie mają takiego szerokiego dostępu do wsparcia psychiatrycznego, psychologicznego, nie mogą na co dzień korzystać z tej oferty.
6: Oprócz tego porozmawiamy o Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Co za tym hasłem, co za tą długą, nieco skomplikowaną nazwą imprezy się kryje, to zdradzi Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego.
9: Całe wydarzenie jest bezpłatne. Będzie się ono odbywało od 10 do 13 września właśnie w Szczawnie Zdroju. Skierowane ono jest do kuracjuszy, mieszkańców Szczawna Zdroju, całej aglomeracji wałbrzyskiej.
6: Oczywiście oprócz tego nie zabraknie też informacji z życia miasta. Będziemy sprawdzać, co ważnego w minionym tygodniu działo się w Wałbrzychu.
10: Komendant policji w Jeleniej Górze odwołany ze stanowiska za szarpaninę przed stacją paliw w Wałbrzychu, gdy kończył się program CPN.
6: Więcej szczegółów już za chwilę, a rozpoczynamy od przygotowań do otwarcia Tygla, czyli Muzeum Wałbrzyszan. O kulisach mówił m.in. dyrektor starej kopalni Jacek Drejer.
5: Tydzień w Wałbrzychu.
11: Data otwarcia, połowa listopada, coraz bliżej i oprócz tych prac budowlanych, aranżacyjnych, które oczywiście w budynku Tygla się toczą, chcemy, aby ten projekt był, no powiem kolokwialnie, obudowany różnymi działaniami społecznymi, bo przecież Muzeum Wałbrzyszan Tygiel to jest jeden wielki projekt społeczny, który ma być swoistym pomnikiem dla nas, mieszkańców tego

0: Ja najpierw bym chciała troszeczkę powiedzieć o projekcie Oblicze Miasta, który no, w tej chwili właśnie rozpoczynamy. Będziemy go prowadzić do końca roku, jeszcze w przyszłym roku również będzie jego kontynuacja. Projekt ten zakłada zrobienie zdjęć mieszkańców miasta naszego w terenie, to znaczy będziemy w kilku lokalizacjach, dokładnie w 6 w naszym mieście, na Piaskowej Górze, na Podzamczu, na Białym Kamieniu, na Podgórzu, w Śródmieściu oraz na Nowym Mieście, wykonywać zdjęcia mieszkańców. Będą to przede wszystkim zdjęcia osób, które nawet, że tak powiem, przechodząc obok naszego stanowiska, będą mogły z nami porozmawiać, opowiedzieć trochę o swoich historiach rodzinnych, o tym, skąd rodzina do Wałbrzycha przyjechała, i będziemy właśnie wykonywać fotografie. Fotografii tych będzie dokonywał pan Paweł Sokołowski, który zaraz dokładnie o samej technice i o tym, jak to ma wyglądać, opowie. Z kolei my ze strony Muzeum Wałbrzych Antykier będziemy do tego projektu również wykonywać krótkie wywiady. I w projekcie zależy nam na tym, żeby później właśnie wydać katalog oraz zrobić wystawę czasową zarówno tutaj na terenie Starej Kopalni, to będzie taka wystawa czasowa w terenie, jak też w innych dzielnicach Wałbrzycha. W przyszłości również chcielibyśmy z tą wystawą pojechać dalej do innych miast na Śląsku Górnym, Dolnym, na innych terenach ziem zachodnich i północnych. Dodam tylko, że jeszcze oprócz Pawła Sokołowskiego, naszego czołowego artysty prowadzącego ten projekt, do projektu również zaprosiliśmy Zbigniewa Rokita, który nam też będzie mógł napisać bardzo ciekawy wstęp do całości tego projektu, wstęp do powstałych historii mieszkańców. I ten właśnie wstęp też będzie zarówno w katalogu, jak też przy całej wystawie. Także więcej na temat części artystycznej opowie pan Paweł Sokołowski.
1: Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny będę miał przyjemność pracować w Wałbrzychu z ludźmi, w Wałbrzychu z Wałbrzyszanami. Tym razem odchodzimy od górnictwa jako takiego, bo to jest projekt, który robiliśmy ostatnio, czy ja robiłem współpracując z państwem. Ostatnio. Tym razem wychodzimy zupełnie w przestrzeń publiczną, w przestrzeń miejską, i ten projekt jest dedykowany do każdego, do młodszych, starszych, najstarszych mieszkańców Wałbrzycha. I jeżeli chodzi o moją część, o której mogę szczegółowo powiedzieć później, a istotnym elementem jest fotografia. Fotografia, która powstała w XIX wieku. Ja używam techniki mokrego kolodionu i to jest jakby rdzeń tego projektu, czyli ma powstać kilka portretów osób, które mieszkają w Wałbrzychu, które podzielą się z nami swoimi historiami i które nas zainspirują do tego, żebyśmy wspólnie stworzyli portret XIX-wieczną techniką fotografii. Oprócz tego będziemy również wykonywać fotografię współczesną metodą fotografowania, którą państwo doskonale znacie, czyli fotografią cyfrową, i tutaj będziemy również funkcjonować w obrębie miasta i będziemy rozstawiać pewnego rodzaju taki. Na początku miało to być takie atelier dwudziestowieczne, ale z racji tego, że będziemy pracować w terenie, to troszeczkę prawdopodobnie będzie to wyglądało inaczej, czyli będziemy mieli ze sobą tło fotograficzne, które z daleka będzie widoczne i do którego państwa serdecznie zapraszamy, żeby do nas podejść, porozmawiać, ewentualnie, jeżeli państwo zechcecie wziąć udział w naszym projekcie i podzielić się swoją historią, podzielić się swoją opowieścią i podzielić się swoim portretem.
2: Na celowniku będzie także fotografia. O tych działaniach opowiadał z kolei Marek Arcimowicz, dyrektor programowy nowo powstającego muzeum na terenie Starej Kopalni, czyli wspomnianego już kilkakrotnie Tygla Muzeum Wałbrzyszan.
3: Chcieliśmy rozpropagować akcję Zapuść Korzenie, akcję społeczną, polegającą na tym, że prosimy mieszkańców Wałbrzycha o dostarczanie fotografii, które będą częścią instalacji artystycznej w centralnej części muzeum. Te fotografie po zeskanowaniu przez nas i wydrukowaniu przez nas na papierze archiwalnym, trwałym, takim, który będzie zniesie próbę czasu. One będą tworzyły liście drzewa dębu, symbolu zarówno miasta, jak i powstającego muzeum. Zależy nam na tym, żeby nie tylko wisiały na tym drzewie fotografie historyczne, mamy nawet takie, powiedzmy, stuletnie, ale wszystko, co jest na przestrzeni od tamtych najstarszych fotografii, aż po

0: czasy współczesne i mamy wielką nadzieję, że ten projekt się nie zakończy na otwarciu muzeum, tylko że będziemy dowieszać fotografie i będzie to też część uhonorowania pewnych osób. Chcielibyśmy, żeby osobiście istotne osoby dla miasta mogły powiesić tam fotografie, które dostarczą, ale też chcemy w ten sposób uhonorować mieszkańców, żeby oni się znaleźli. Oni są żywą tkanką tego miasta, są jego najważniejszą częścią. Miasto bez ludzi nie istnieje, jest tylko pustą przestrzenią, a fotografie dokumentują, pokazują nam tę żywą tkankę, są jej chyba najlepszą taką kapsułą czasu, którą będziemy mogli wysłać w przyszłości. Dziękuję wszystkim, którzy się tym zainteresują. Jesteśmy niezwykle wdzięczni tym, którzy już donieśli nam fotografie i zachęcam wszystkich, którzy mają jakieś zbiory historyczne, może dziadków, którzy przyjechali do Wałbrzycha, rodziców, swoje dzieci. Chodzi nam o fotografie ludzi, portrety, ale też fotografie sytuacyjne, jakieś ciekawe, istotne momenty w życiu Wałbrzyszan.
1: Mówił dyrektor Tygla, czyli Muzeum Wałbrzyszan, Marek Arcimowicz. A teraz w programie Radia Złote Przeboje czas na wiadomości z miasta i regionu. Sprawdźmy, co ostatnio działo się w Wałbrzychu.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
3: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Komendant policji w Jeleniej Górze odwołany ze stanowiska za szarpaninę przed stacją paliw w Wałbrzychu, gdy kończył się program CPN. Nagranie obiegło sieć, widać też na nim mężczyznę z pałką teleskopową. To również policjant. Szczegóły Grażyna Wiatr.
4: Kontrola w tej sprawie trwa. Według komendy w Wałbrzychu policjant po służbie, który rozdzielił uczestników szarpaniny, miał prawo użyć pałki teleskopowej. Uderzony mężczyzna to cywil, a odwołany komendant policji z Jeleniej Góry to inny uczestnik tej bójki.
3: Wałbrzyska prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie sprawdzające w tej sprawie. My teraz zaglądamy do starej kopalni w Wałbrzychu, która znalazła się na szlaku Akademii Superbohaterów. Szlak to wyjątkowy przewodnik po Polsce. Pokazuje, że nauka może być fascynującą podróżą. Publikację przygotowała Fundacja Nauka to Lubię. Jest wyrok za aferę korupcyjną w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu. Urzędniczki brały łapówki za przyspieszanie procedur wobec cudzoziemców, przede wszystkim obywateli Ukrainy, którzy wnioskowali jeszcze przed pełnoskalową wojną o przyjazd do pracy. Ci uczciwi czekali miesiącami, a nawet latami. Grażyna Wiatr.
4: Jedna z urzędniczek pójdzie do więzienia na 2 lata, inna dostała karę w zawieszeniu. Dwie kobiety za wręczanie im łapówek dostały po 1,5 roku więzienia.
5: Organizowały obywatelom Ukrainy nielegalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej.
4: Bo jak mówi sędzia Tomasz Kaszyca, wystawiały fałszywe dokumenty. Te pośredniczki wykorzystywały też chaos organizacyjny w urzędzie. Najwyższa Izba Kontroli mówiła o korupcjogennym mechanizmie.
3: Teraz propozycja dla rodziców, którzy chcą być bliżej swojego dziecka. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu zaprasza do udziału w kolejnej edycji Szkoły dla Rodziców. Pierwsze spotkanie już 9 września.
6: Urszula Miszczak. Jeszcze ważne przypomnienie dla rodziców. Trwa nabór wniosków o 300 zł na wyprawkę szkolną, mówi Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku.
7: Wnioski wypełniamy i wysyłamy wyłącznie elektronicznie. Wystarczy otworzyć MZUS, wypełnić wniosek i kliknąć po sprawdzeniu, czy dane są prawidłowe, wyślij.
6: Nabór wniosków trwa do końca listopada. Jeszcze ważna informacja dla seniorów. ZUS rozpoczął wypłatę 14 emerytur. Dodatkowe świadczenie w pełnej kwocie wynosi 1978,49 zł brutto. Za godzinę zajrzymy na przebudowywaną ulicę Karłowicza. Przypominam o policyjnej akcji Bezpieczna droga do szkoły. Na ulicach powiatu pojawiło się więcej patroli w rejonie szkół. Policjanci apelują do kierowców o szczególną ostrożność. Dzieci mogą nie zawsze prawidłowo ocenić prędkość i odległość nadjeżdżającego auta, dlatego warto zwolnić i zachować zwiększoną czujność.
1: I jeszcze informacja z serwisu wałbrzych24.com. Po niszczycielskim żywiole z września 2024 roku Wałbrzych przechodzi do zdecydowanego działania. W dzielnicy Pogórze niszczejący budynek dawnego internatu górniczego ustąpi miejsca nowoczesnemu, suchemu zbiornikowi retencyjnemu, a infrastruktura ulicy Internatowej zostanie gruntownie przebudowana. Miasto zamierza wykorzystać gruz z wyburzanego obiektu do budowy wałów nowego zbiornika. Jak mówił Kacper Nogajczyk, wiceprezydent Wałbrzycha, Piwnica będzie to zbiornik suchy. Jedynie w istniejących piwnicach dawnego budynku może zbierać się niewielka ilość wody. Niegdyś na torowiskach u góry znajdowały się instalacje odprowadzające wodę w innym kierunku. Od dziesięcioleci były jednak nieczynne i woda w naturalny sposób utorowała sobie spływ w stronę naszego terenu. W dni bezdeszczowe trudno uwierzyć, że mogą tam powstawać aż tak duże napływy. Dopiero gdy pokazaliśmy nagrania wideo, zdjęcia i pomiary zrobione podczas intensywnych opadów, nasz wniosek został uwzględniony i otrzymaliśmy dofinansowanie, dodał wiceprezydent Nogajczyk. Pełna dokumentacja techniczna ma być gotowa w ciągu 2 miesięcy, co pozwoli aplikować o fundusze na samą budowę zbiornika. Prace na ulicy Internetowej stanowią element szerszego, długofalowego planu ochrony przeciwpowodziowej Wałbrzycha. Miejski Zespół Zadaniowy regularnie analizuje infrastrukturę hydrologiczną i przygotowuje kolejne projekty zabezpieczające. Równolegle prowadzone są działania w dzielnicy Poniatów, gdzie spływ wód ze wzgórz przeciąża potok Poniatówka. Miasto odnawia i oczyszcza historyczne poniemieckie zbiorniki suche, zlokalizowane powyżej Poniatowa w kierunku wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej, które przez ponad 80 lat pozostawały zaniedbane. W tym celu Wałbrzych wykupuje grunty i prowadzi prace ziemne. Jak czytamy dalej, na ukończeniu jest także projektowanie zupełnie nowego zbiornika retencyjnego powyżej ulicy Orkana. Powstanie on na miejskich terenach zielonych, aby przejmować nadmiary wód deszczowych spływających z terenów hal przemysłowych i parkingów na terenie strefy ekonomicznej.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: A my zmieniamy temat. Zastrzyk gotówki dla Dolnego Śląska na profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Na ten cel władze województwa przeznaczą 800 tysięcy złotych. Jakiego zakresu działań można się spodziewać? Kto na tym wsparciu dokładnie skorzysta i czy te środki dostępne będą również dla Wałbrzyszan? O tym podczas konferencji mówił m.in. członek zarządu województwa dolnośląskiego Jarosław Rabczenko.
2: Ważne dla mieszkańców Wałbrzycha.
8: Samorząd województwa przykłada ogromną wagę do zdrowia Dolnoślązaków, również zdrowia psychicznego. To nieprzypadkowa lokalizacja, dlatego że właśnie tutaj, w szpitalu przy ulicy Koszarowej, jesteśmy w trakcie realizacji jednej z najważniejszych inwestycji, jaką jest budowa Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Ale dbałość o zdrowie psychiczne to nie tylko nowo budowana infrastruktura, ale przede wszystkim też profilaktyka, która jest realizowana przez nasze jednostki. Dzisiaj spotykamy się z bardzo konkretnego powodu. Szpital Gronkowskiego tutaj przy ulicy Koszarowej otrzymał 300 tysięcy złotych od samorządu województwa na działania profilaktyczne. Działania, które będą skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Będą to działania związane z działaniami w mediach społecznościowych. Będą kręcone podcasty, które będą miały przybliżać problematykę zdrowia psychicznego, ale również 10 spotkań w 3 wytypowanych lokalizacjach, gdzie specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego będą dążyć do tego, aby ta pomoc trafiała jak najbardziej w konkretne miejsca, aby była jak najszybsza, ale też aby potrzebujący nie mieli oporów z tej pomocy skorzystać, bo bardzo często o powodzeniu, jeżeli chodzi o interwencję w zakresie zdrowia psychicznego, decyduje właśnie czas.
1: O podziale tych środków i regionach, które skorzystają, mówiła z kolei posłanka Jolanta Niezgocka.
9: Szanowni Państwo, miesiąc temu spotkaliśmy się, aby opowiedzieć o nowym projekcie, czyli o ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży, którzy doświadczają przemocy, który będzie realizowany z Funduszu Sprawiedliwości. A dziś mówimy o kolejnym komponencie, który będzie wspierał zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. To jest ogromne wyzwanie, ale województwo dolnośląskie to wyzwanie podejmuje, żeby wspierać profilaktykę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, żeby uzupełniać te białe plamy w profilaktyce, które cały czas są. I dzisiaj mówimy o kolejnym projekcie, czyli Centra Pomocy Dzieciom. Co jest najistotniejsze, Szanowni Państwo, w tym projekcie, to, że to wsparcie i ta pomoc nie będzie realizowana wyłącznie w dużych miastach, bo ten projekt będzie realizowany w 4 subregionach. Wrocławskim, Legnickim, Jeleniogórskim i Wałbrzyskim. I to jest najistotniejsze, ponieważ ta pomoc interwencyjna, to pierwsze wsparcie w kryzysie, będzie docierało jak najbliżej tych miejscowości, które dziś nie mają takiego szerokiego dostępu do wsparcia psychiatrycznego, psychologicznego, nie mogą na co dzień korzystać z tej oferty. Dlatego to jest istotne, by docierać do dzieci i młodzieży, które mierzą się z różnego rodzaju kryzysami. Właśnie w tym pierwszym momencie, kiedy podjęcie interwencji i właściwa diagnoza może i ta pomocna dłoń może pomóc, jest potrzebna najmocniej, a dopiero potem kierować do ewentualnego też leczenia ambulatoryjnego. Najważniejsze jest to, żeby wyciągnąć rękę i żeby to wsparcie było dostępne jak najbliżej tego miejsca zamieszkania i to właśnie ten projekt będzie realizował i pokrywał te białe, i likwidował te białe plamy, które dzisiaj są w profilaktyce zdrowia psychicznego jeszcze na Dolnym Śląsku.
1: A jak w praktyce będzie realizowany ten projekt na terenie województwa dolnośląskiego, to wyjaśniała jego inicjatorka oraz radna sejmiku województwa Monika Włodarczyk.
10: Inaugurujemy projekt, który będzie bardzo ważnym elementem wsparcia tej oferty, która jest już realizowana przez NFZ, a która, jak wiemy, nie do końca odpowiada potrzebom, które są w regionie. Dzielimy region na 4 subregiony, to już Państwo wiecie, i to, co jest istotne, pomoc nie będzie realizowana stricte w gabinetach lekarskich. To jest projekt, który stawia na szeroko rozumianą profilaktykę, ale także na dostępność psychoterapii, na zajęcia warsztatowe, na działanie w grupach rówieśniczych, terapeutycznych, czyli na takie działania, które są bardzo istotne dla młodych ludzi. Ale w tym projekcie równie ważne będą kompetencje rodzicielskie. Dziś już wszyscy doskonale wiemy, że nikt nie jest w stanie wychować dziecko, ani szkoła, ani najlepsza placówka edukacyjna. Wszystkie kwestie, które dzieją się, a które dotyczą zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dzieją się także w domach. Dlatego ważnym elementem tego projektu będzie także wsparcie kompetencji rodzicielskich. Podcasty, które będą kierowane także dla rodziców i dzieci, którzy są w tym, tych dzieci starszych, ale tych także dzieci nastoletnich. Mamy świadomość, że do wielu kryzysów zdrowia psychicznego możemy nie doprowadzać, jeśli wyłapiemy je na odpowiednim poziomie, odpowiednio wcześnie. I to właśnie jest także bardzo ważny komponent. Oprócz tego dajemy naszym psychoterapeutom 72 godziny do otrzymania pomocy. Czyli jeżeli mówimy o trudnych emocjach, o smutku, o kryzysie psychicznym dzieci, to nasi specjaliści w ciągu 72 godzin tę pomoc zaoferują.
1: Na jakie dokładnie działania przekuta zostanie ta kwota, jak będzie wyglądało udzielanie tego wsparcia najmłodszym Dolnoślązakom, wyjaśniała z kolei Martyna Rybka, prezeska Stowarzyszenia Szansa.
11: Stowarzyszenie Szansa z Głogowa już od 27 lat zajmuje się ochroną dzieci przed przemocą, a od 8 lat prowadzimy placówkę Centrum Pomocy Dzieciom, która jest takim kompleksowym miejscem wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy domowej, po próbach samobójczych, czyli w tak zwanym kryzysie suicydalnym, czy w różnych kryzysach psychicznych, które doświadczają na co dzień. Bardzo się cieszę, że ten projekt dał nam możliwość zrobienia kroku dalej, ponieważ tak naprawdę działając na terenie Głogowa, ale i okolic, czy subregionu Legnickiego, teraz możemy przejść o kolejny subregion, czyli subregion Jeleniogórski. Naszym wsparciem obejmiemy właśnie te dzieci, które są w najtrudniejszej sytuacji, które doświadczają przemocy, są w kryzysie psychicznym, przemocy rówieśniczej, która, jak wiecie Państwo, jest teraz największym, chyba ostatnim problemem naszych czasów. Oprócz wsparcia indywidualnego i takiego kompleksowego poprzez wsparcie specjalistów, będziemy również organizować działania grupowe i już za chwilę będzie tak zwana rekrutacja otwarta. Bardzo sobie cenimy współpracę z jednostkami oświaty, do których będziemy wysyłać wszelkie informacje. Przez ten kierunek będzie można się zapisywać, natomiast na indywidualne konsultacje są już dostępne numery naszego Centrum Pomocy Dzieciom i można już rejestrować na te konsultacje. To się już dzieje, a za chwilę będzie to jeszcze bardziej zintensyfikowane.
12: Dzień dobry Państwu, Daniel Łukacki, ja reprezentuję Fundację Non-Licet, która od 2022 roku prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom i dzięki teraz środkom uzyskanym z Urzędu Marszałkowskiego jesteśmy w stanie zabezpieczyć dorosłych, czyli opiekunów dzieci, które zmagają się z kryzysem oraz przemocą, również w subregionie wałbrzyskim oraz wrocławskim. Będziemy i już realizujemy właściwie bezpośrednią pomoc dla dzieci i opiekunów ich z tych regionów. Jest to pomoc psychologiczna, jest to pomoc psychiatryczna, a także pomoc prawna. Oprócz tej pomocy bezpośredniej i indywidualnej realizujemy warsztaty i szkolenia dla dzieci w wieku szkolnym, czyli dla dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do 18 roku życia. Realizowane będą również grupy dla rodziców, czyli podnoszące kompetencje wychowawcze, wspierające dzieci w umiejętnościach społecznych.
1: A o zaangażowaniu wrocławskiego ośrodka mówił z kolei Jarosław Maroszek, dyrektor szpitala imienia Jerzego Gromkowskiego we Wrocławiu.
13: Krótko o programie. Tu koledzy z fundacji powiedzieli, co będzie się działo w subregionie. My chcemy potraktować ten komponent, który realizuje szpital, jako element pilotażowy. Zostaną wytypowane trzy placówki, w których przeprowadzimy taki, można powiedzieć, bardziej pogłębiony program. Będzie to 10 spotkań równolegle trwający dla rodziców i dla dzieci, gdzie będziemy chcieli troszkę zwiększyć kompetencje rodziców oraz zapoznać dzieci z problemami, trochę odstygmatyzować problemy zdrowia psychicznego. Tu macie Państwo symboliczny dom, symboliczne miasto, ponieważ ten program dla dzieci kupia się tak jakby na budowaniu relacji, budowaniu zaufania, ale także trochę kompetencji wychowawczych, trochę dla rodziców. Chodzi o to, żeby, tak jak już powiedziałem, odstygmatyzować to, co się będzie działo. Jest z nami pani Marta Palej, to jest nasza ordynator oddziału dziennego, która będzie koordynować ten program z ramienia szpitala imienia Gromkowskiego.
1: Mówił jego dyrektor Jarosław Maroszek.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Przypominam, słuchacie weekendowej audycji Radia Złote Przeboje. Wracamy na antenę po wakacyjnej przerwie. W każdy weekend będziemy sprawdzać, co ważnego, co ciekawego dzieje się w regionie wałbrzyskim, w samym mieście. No i tak, już za kilka minut zaproszenie na Festiwal Kultury i Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej, który odbędzie się tej jesieni. Będziemy także śledzić filmowe ślady w naszym mieście. No ale najpierw o wyjątkowym spotkaniu dla pań, które szykuje się na Dolnym Śląsku. W październiku przed nami szósta już odsłona konferencji organizowanej przez Fundację Boskie Karkonoskie. Na to wydarzenie zaprasza jej prezeska Katarzyna Harbulbała.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Dolnego Śląska.
1: Okres wakacyjny jest takim momentem letargu, ale też odpoczynku, więc wszystko dzieje się w innym tempie, no bo wakacje, bo urlopy. I bywa tak, że w naszych harmonogramach i terminarzach wrzesień jest takim momentem, kiedy powracamy do troszkę normalniejszego, stabilniejszego trybu. Pytanie więc, jak to się ma do Fundacji Boskie Karkonoskie? Czy ten wrzesień będzie takim okresem rozruchu i czy są wydarzenia, których możemy się spodziewać?
14: Absolutnie. No, jak każdy do mnie właśnie mówi, a co wy teraz odpoczywacie? No nie, my właśnie, u nas jest jak w ulu teraz. My teraz pszczółki karkonoskie działamy, bo musimy zrobić dużo miodu na wrzesień. We wrześniu będziemy miały właśnie Forum Dolnośląskich Rad Kobiet. Oprócz tego oczywiście jedziemy na Kongres Kobiet do Krakowa, bo w tym roku Ogólnopolski Kongres. Jesteśmy w przygotowaniu różnych fajnych rzeczy dla kobiet z obszarów wiejskich, ale jeszcze na razie nie mogę o tym mówić. No składamy cały czas wnioski do projektów, no teraz wysyp jest projektów różnych, więc trzymajcie kciuki, może te wszystkie wnioski zatrybią i będziemy miały naprawdę fajne szkolenia dla kobiet też z obszarów wiejsko-miejskich. No i nasza konferencja, która 3 października w Karpaczu w Artus Resort. No i tam będzie naprawdę bardzo mocna konferencja, no bo reagujemy na to, co się dzieje wokół. Będziemy bardzo mocno mówić o bezpieczeństwie. Będziemy mówiły o bezpieczeństwie w kontekście cywilnym, w kontekście finansowym, w kontekście przemocowym i uwierzcie mi, że warto się czegoś dowiedzieć. Naszymi gościniami w tym roku możemy się pochwalić, że to będą duże nazwiska, bo to będzie pani Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram oraz, słuchajcie, przyjeżdża do nas imperatorowa, czyli pani profesor Joanna Seneszyn. Będzie naprawdę mnóstwo fajnych dyskusji, dużo wiedzy, dużo takich narzędzi, żebyście się nie bały, żebyście wiedziały, jak w sytuacjach kryzysowych reagować. I warto, zapiszcie sobie tam datę 3 października 2026.
1: Ja myślę, że do tego momentu będziemy mieli jeszcze okazję się spotkać lub w najgorszym wypadku usłyszeć i zaprosić mieszkanki z naszego regionu, ale jeśli z konferencją stykają się ci, którzy są z nami teraz po raz pierwszy, to dla kogo jest ta konferencja?
14: Jak większość naszych działań dla kobiet. I wiem, że bardzo dużo osób na przykład ma obiekcje przed przyjściem, bo nie dalej 3 dni temu rozmawiałam z kimś, kto wiernie śledzi, lajkuje, komentuje i podziwia to, co robimy.
1: W bezpiecznej odległości.
14: Natomiast na pytanie, to dlaczego nie przyjdziesz? To dlaczego nie skorzystasz? Dlaczego nie posłuchasz? Bo nie mam nic do zaoferowania. I to jest dla mnie osobiście bardzo przykre, bo my nie robimy plebiscytów jakości, my nie weryfikujemy kobiet, które do nas przychodzą na podstawie dochodów brutto, netto, sukcesów życiowych, zawodowych. My robimy to dla prawdziwych kobiet, dla nieidealnych kobiet, dla kobiet prawdziwych, które czegoś szukają, które się dowiadują, które właśnie chcą coś zmienić, a jeszcze nie wiedzą jak i po co. I uwierzcie mi, to jest tak, że jak przychodzą obce osoby, na jedną salę. Nie stwarzamy im takiego, takiej atmosfery, która nagle sprawia ją, że wszystkie dziewczyny sztywnieją. Nie. U nas masz wrażenie, że po pół godziny znasz te kobiety wszystkie jak swoje koleżanki, bo dzięki temu, że spłaszczamy jakby strukturę, to nie jest konferencja dla pań prezesek, dla włodarek miasta, dla kogoś, kto, nie wiem, stoi w tej drabinie firmowej na samej górze. Nie. Wszystkie jesteśmy tam kobietami z różnym doświadczeniem, w różnym wieku, z różnymi rzeczami, które przynosimy w swoim plecaku też psychicznym. I słuchamy tego, co mają też nam inne mądre kobiety do powiedzenia. I czy to zatrybi nam to ziarno na sferę biznesową czy prywatną, uwierzcie mi, zawsze coś zostaje w głowie i pracuje. A to, jaki plon to przyniesie, to już wszystko zależy od Was.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Na szóstą już konferencję boskich karkonoskich zapraszała Katarzyna Harbulbała. Więcej szczegółów, informacji na temat programu tego wydarzenia znajdziecie na profilach w mediach społecznościowych Fundacji. A my teraz tak dla odmiany wędrujemy do Szczawna. Tam właśnie we wrześniu odbędzie się impreza poświęcona naszemu zdrowiu i to właśnie w jej ramach o to zdrowie w różnych obszarach, w różnych formach wałbrzyszanie będą mogli zadbać. Ale więcej szczegółów zdradzi nasz kolejny dziś gość w Radiu Złote Przeboje, starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Będziemy rozmawiać o wydarzeniu, które w nieco dłuższej perspektywie, ale czas płynie bardzo szybko, więc już dziś warto mieć na uwadze te daty, o których będziemy mówić, a chodzi o Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Nie pomyliłem się, to pełna długa nazwa wydarzenia, które też krótkie nie będzie, bo kilkudniowe. Zanim przejdziemy do programu i wydarzeń, to myślę, że warto nakreślić troszkę historię i potrzebę. Skąd w ogóle taka potrzeba na organizację wydarzenia o takiej skali związanego z naszym zdrowiem?
15: Wszystko, co związane ze zdrowiem, jest bardzo ważne, szczególnie dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego, ale myślę, że też dla wszystkich dolnoślązaków, Polaków. W powiecie wałbrzyskim rok 2026 ogłosiliśmy rokiem profilaktyki zdrowotnej. To jest taka symboliczna decyzja, ale początek konkretnych działań, które mają realny wpływ na zdrowie mieszkańców. W związku z powyższym chcieliśmy zaakcentować to i w momencie, gdy ustaliliśmy, że ma ten festiwal się odbywać we wrześniu, i chcieliśmy go zrobić oczywiście w uzdrowisku Szczawno-Zdrój, które też należy do powiatu wałbrzyskiego, bo jest to gmina powiatu wałbrzyskiego. Zauważyliśmy, że w jednym terminie komasuje się kilka jak gdyby imprez. Poczyniliśmy starania razem z rozmową z panem burmistrzem Markiem Ćmikiewiczem, burmistrzem Szczawna-Zdroju, jak i z prezesem Instytutu Maxa Webera we Wrocławiu na temat zorganizowania jednej wspólnej imprezy. I od tego się zaczęło, więc jak gdyby byliśmy takim inicjatorem powiązania kilka instytucji ze sobą. I w związku z tym i burmistrz gminy Szczawno-Zdrój i starosta wałbrzyski i uzdrowisko Szczawno-Zdrój Jedlina, sanatoria dolnośląskie, Akademia Nauk Stosowanych w Wałbrzychu, specjalistyczny szpital imienia Alfreda doktora Sokołowskiego w Wałbrzychu, lot aglomeracji wałbrzyskiej oraz Instytut Maxa Webera postanowiliśmy zrobić wspólnie jedną dużą imprezę, którą nazwaliśmy Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej.
1: Zaczynamy w Szczawnie, bo to początek. Zakładam, że idea się będzie rozwijała. To efekt współpracy konkretnie z tym miejscem, czy co spowodowało, że to akurat Szczawno-Zdrój?
15: Jak co roku zawsze organizowaliśmy nasz taki marsz Nordic Walking. On się zazwyczaj odbywał w innym też uzdrowisku, może mniej rozpropagowanym, czyli w Sokołowsku, bo powiat wałbrzyski składa się z 8 gmin i między innymi właśnie Szczawno, Jedlina, Zdrój, to są dwa uzdrowiska, no i takie dodatkowe uzdrowisko, które kiedyś rozsławił Bremer. Jest to jak gdyby nasze polskie Davos, bo tam było świetne powietrze i do dnia dzisiejszego jest i tam ludzie wracali do zdrowia już od bardzo dłuższego czasu. Tam też było tam też był szpital dla ludzi chorych na płuca i tam oni wracali do zdrowia. postanowiliśmy, że jeżeli coś mówimy o zdrowiu, to powinniśmy to zrobić w jakimś innym miejscu. Przenieśliśmy ten Nordic Walking do Szczawna-Zdroju i dlatego padło właśnie na Szczawno-Zdrój. A jeżeli kilka instytucji chciało w jednakowym terminie robić podobne imprezy, właśnie które miały promować przede wszystkim profilaktykę, dbanie o zdrowie, zdrowy tryb życia, różnego rodzaju pogadanki, to postanowiliśmy to właśnie tam zrobić, gdyż tam odwiedzają kuracjusze z całej Polski, przyjeżdżają, są nasi mieszkańcy, mamy piękne tereny i chcemy się chwalić właśnie tymi naszymi terenami na ziemi wałbrzyskiej.
1: Chwalić się na pewno będziemy, ale tym przewodnim tematem będzie właśnie zdrowie, które jest najważniejsze niezależnie od czasu, niezależnie od daty, o której mówimy, ale mam wrażenie, i to taka moja smutna refleksja, że dziś temat szczególnie istotny ze względu na fakt, że ta profilaktyka i dbanie o zdrowie z wyprzedzeniem jest o tyle istotniejsze, że biorąc pod uwagę wydolność, czy też chciałoby się powiedzieć niewydolność naszego systemu zdrowia, no to szpitali, lekarzy i poradni lepiej unikać.
15: Tak, ale chcemy mocno postawić na edukację. Chcemy edukować naszych mieszkańców i wszystkie osoby, które tej edukacji będą chciały wysłuchać. Chcemy postawić na wczesne wykrywanie chorób i budowanie codziennych nawyków prozdrowotnych. Chcemy postawić na aktywny tryb życia, na to, żeby spacerować, chodzić, odwiedzać, żeby prowadzić profilaktykę taką, żeby chodzić na badania, diagnozować, robić wyniki, bo to wszystko chroni nasze społeczeństwo przed chorobami, które będą w takim stadium, w którym może akurat im już nic nie pomóc.
1: Zatem o tej profilaktyce będziemy kilkakrotnie we wrześniu, bo wówczas ta impreza się będzie odbywała, przypominać. Natomiast powiedzmy o samym wydarzeniu. Jak ono będzie wyglądało? Bo znamy już mniej więcej ideę i zamysł. Czego więc możemy się spodziewać?
15: Całą inicjatywę projektu i patronat nad tym objęła pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska. Razem wszystkie instytucje, które biorą udział w tym wydarzeniu, będą przystępowały do promocji. Oczywiście grupa zainteresowanych osób cały czas się powiększa. Pewnie też różnego rodzaju medialne instytucje też będą brały udział w tym. Natomiast całe wydarzenie jest bezpłatne. Będzie się ono odbywało od 10 do 13 września właśnie w Szczawnie Zdroju. Skierowane ono jest do kuracjuszy, mieszkańców Szczawna Zdroju, całej aglomeracji wałbrzyskiej oraz wszystkich chętnych, którzy lubią zdrowy, aktywny tryb życia. Program będzie dopasowany do wszystkich grup wiekowych, więc i od pogadanek z młodzieżą, które też będą się odbywały w szkołach, do różnego rodzaju badań profilaktycznych, które będzie można odbyć na miejscu, na przykład na hali spacerowej, bo cała przestrzeń Szczawna-Zdroju będzie otwarta, więc w wydarzeniu będą mogli uczestniczyć ludzie i w Teatrze Zdrojowym, i w hali spacerowej, i w Domu Zdrojowym, i na Słonecznej Polanie, i w zasadzie we wszystkich miejscach, gdzie tylko będzie można przeprowadzić nasz ten marsz.
1: A to wszystko, przypomnę, będzie działo się we wrześniu w Szczawnie w ramach Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Na to wydarzenie w programie Radia Złote Przeboje zaprasza starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski i do tego spotkania my wrócimy za chwilę. Bądźcie z nami, to jeszcze nie koniec tego tematu.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Tych, którzy chcą skorzystać z być może ostatnich chwil lata, no i którzy chcą aktywnie spędzić wolne chwile, bardzo serdecznie zapraszam do wałbrzyskiego Aqua Zdroju. Za nami Polska Liga Boksu. Tym wydarzeniem rozpoczęliśmy tegoroczny wrzesień. Ten weekend to z kolei 26. Toyota Eco Półmaraton Wałbrzych. No i to tylko i wyłącznie na dobry początek, bo na tym oczywiście nie kończymy. 9 września w Aqua Zdroju Ambasada Ruchu. 14 rozpoczynamy urodziny Aquafit, które potrwają do 18 września, a chwilę wcześniej prawdziwa gratka dla miłośników koszykówki, których w naszym mieście i regionie oczywiście nie brakuje. Wszystkich kibiców Górnika Wałbrzych zapraszam 16 i 17 na wydarzenie, które organizowane jest w ramach 80-lecia Górnika Wałbrzych, 80-lecia wałbrzyskiego sportu, i będzie to pierwszy memoriał mieczowy Mieczysława Młynarskiego. Te sportowe zmagania, w ramach których zobaczymy także naszą wałbrzyską drużynę 16 i 17 września w środę i czwartek. Końcówka miesiąca 20 września to m.in. rodzinny piknik rowerowy. 23 kolejna odsłona Ambasady Ruchu, a końcówka, już definitywna końcówka września i jego ostatni weekend, 26 i 27 września, to pierwszy rajd wałbrzyski. Rok 2026 mamy więc wyjątkowy z kilku względów. Przede wszystkim z racji wspomnianego przeze mnie chwilę wcześniej 80-lecia wałbrzyskiego sportu. Część tych wrześniowych atrakcji związana właśnie z tym jubileuszem. No ale równolegle trwają także obchody 600-lecia miasta, więc nie tylko sport, nie tylko aktywność, ale także wydarzenia kulturalne, o których w Radiu Złote Przeboje Wam przypominamy i informujemy w naszym magazynie. Na koniec, już za kilkanaście minut, na koniec naszej audycji, oczywiście także informacje ze starej kopalni o tym, co w najbliższym czasie będzie się działo. Warto więc z nami zostać.
2: Ciekawy Wałbrzych.
1: Wałbrzych i jego okolice, zwłaszcza majestatyczny Zamek Książ, od dekad służą jako plenery filmowe. Miasto oferuje zarówno historyczne wnętrza, jak i surowe, industrialne krajobrazy, które doskonale wpisują się w różnorodne gatunki filmowe. Kilka kluczowych produkcji, które powstały w Wałbrzychu, przypomina serwis tvwałbrzych.pl. Rok 1996 i Panna Nikt w reżyserii Andrzeja Wajdy. Jeden z bardziej znanych filmów kręconych w Wałbrzychu, oparty na powieści Tomka Tryzny. Historia 15-letniej Marysi, która przeprowadza się do miasta i zmaga się z trudami dorastania, została sfilmowana m.in. w szkole podstawowej nr 22 przy ulicy 11 listopada, w Rynku oraz na Piaskowej Górze. Wałbrzych w filmie ukazano jako miejsce kontrastów. Z jednej strony szare, postindustrialne, z drugiej tętniące młodzieńczą energią. W produkcję zaangażowano ponad 400 statystów z miasta i okolic. Ciemno, prawie noc to produkcja z 2019 roku w reżyserii Borysa Lankosza. Ekranizacja nagrodzonej nagrodą Nike powieści Joanny Bator to mroczny kryminał z elementami baśniowymi. Film, którego akcja rozgrywa się w Wałbrzychu, opowiada o dziennikarce Alicji Tabor, która bada tajemnicze zaginięcia dzieci, w tej roli Magdalena Cielecka. Zdjęcia kręcono m.in. w Zamku Książ, gdzie zarejestrowano widowiskowe sceny wkroczenia Armii Czerwonej i pogrzebu księżnej Daisy. Wałbrzyskie plenery, w tym taras zachodni zamku, dodały filmowi niepowtarzalnego, ponurego klimatu. Produkcja numer 3 to Komornik w reżyserii Feliksa Falka, produkcja z 2005 roku. W tym poruszającym dramacie główną rolę zagrał wałbrzyszanin Andrzej Chyra, wcielając się w bezwzględnego komornika, który przechodzi moralną przemianę. Film kręcono w różnych częściach miasta, które posłużyły jako tło dla opowieści o ludzkich dramatach w realiach polskiej prowincji. Wałbrzych został ukazany jako miasto borykające się z problemami społeczno-ekonomicznymi, co nadało produkcji autentyczności. 4. Sztuczki, 2007 rok i film w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego. Ciepła, kameralna opowieść o rodzeństwie próbującym wpłynąć na los za pomocą drobnych sztuczek została sfilmowana głównie w wałbrzyskich dzielnicach Biały Kamień i Podgórze. Plenery obejmowały ulice Daszyńskiego, Andersa, Niepodległości oraz okolice wiaduktu kolejowego. Film zdobył uznanie na festiwalach, a Wałbrzych ukazano w nim jako miejsce pełne codziennych ludzkich historii. Ja gorąco od siebie polecam ten tytuł ze względu na ścieżkę dźwiękową. To prawdziwy smaczek dla miłośników muzyki. Propozycja numer 5 to Strefa Interesów z roku 2023 w reżyserii Jonathana Glazera. Ten polsko-brytyjsko-amerykański film, nagrodzony dwoma Oscarami za najlepszy film międzynarodowy i najlepszy dźwięk, opowiada o życiu rodziny komendanta Auschwitz-Birkenau. Scenę eleganckiego balu kręcono w 2022 roku w sali Maksymiliana Zamku Książ, który posłużył jako tło dla kontrastującej z horrorem obozu codzienności. Diabeł, 1972 rok, premierę miał w 1988 film w reżyserii Andrzeja Żuławskiego. Kontrowersyjny horror kostiumowy z udziałem m.in. Wojciecha Przoniaka i Małgorzaty Braunek kręcono także w Zamku Książ. Film z powodu cenzury miał premierę dopiero po 16 latach, ale jego mroczna atmosfera idealnie współgrała z historycznymi wnętrzami tego obiektu. Trendowata to film siódmy z 1976 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana, klasyczny melodramat na podstawie powieści Heleny Miszkówny, w którym zamek książ odegrał kluczową rolę. Sceny Garden Party ordynata Michorowskiego kręcono na tarasie wodnym i zachodnim, a malownicze plenery zamku dodały filmowi romantycznego splendoru. Ósma produkcja to Akademia Pana Kleksa z 1984 roku w reżyserii Krzysztofa Gradowskiego. Kultowa filmowa baśń dla dzieci oparta na powieści Jana Brzechwy wykorzystała książańskie punkty widokowe, m.in. Grób Olbrzyma, skąd roztacza się panorama na zamek książ. Jak czytamy dalej, Wałbrzych gościł także zagraniczne ekipy, m.in. z Egiptu to film Arabian Nights z 2015 roku i z Indii Saptagiri Express to już rok 2016.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: A my wracamy do tematu, który rozpoczęliśmy kilka minut temu. Wracamy do naszego gościa. Jest nim, przypomnę, starosta powiatu wałbrzyskiego Leonard Górski. Rozmawiamy o Festiwalu Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. To pionierska impreza, która wystartuje w naszym regionie we wrześniu. Sprawdźmy, co jeszcze ciekawego będzie działo się w jej ramach.
2: Nasze propozycje dla mieszkańców Wałbrzycha.
15: W muszli koncertowej będą się odbywały koncerty, dodatkowo będą różnego rodzaju marsze. Przede wszystkim my robimy jako Ziemia Wałbrzyska właśnie ten nasz marsz Nordic Walking. Ten marsz będzie się odbywał na dwóch dystansach. Jeden dystans to jest 6 km dla tych, którzy mają dobrą formę, oraz 3 km rodzinny spacer profilaktyczny. Wszystkie osoby, które biorą udział w tym marszu i zgłaszają się, biorą udział oczywiście w losowaniu nagród, bo przewidujemy różnego rodzaju nagrody związane z voucherami na badania, konsultacje dietetyczne, fizjoterapeutyczne, zabiegi, a także różne gadżety sportowe, jak ciśnieniomierze, opaski sportowe. Losowanie będzie się odbywało po tych dwóch marszach i w zasadzie będą losowane numery startowe, więc wszyscy uczestnicy, którzy będą chcieli wziąć udział w spacerze lub w tym dłuższym dystansie Marsz po Zdrowie 6-kilometrowym, będą brali udział aktywny w losowaniu tych nagrod. Dodatkowo przewidzieliśmy różnego rodzaju atrakcje, które będą w trakcie tego marszu się odbywały. Będą to różnego rodzaju zadania do wykonania związane ze zdrowiem, a także przewidujemy takie drzewo profilaktyki, żeby każdy mógł się zadeklarować, co chciałby poprawić w swoim życiu dla lepszego zdrowia, które miałoby być.
1: Ta profilaktyka dzisiaj ma wiele form, ale mam nieodparte wrażenie, że tą najistotniejszą, tym najważniejszym elementem, o którym pan też wspomniał, jest wczesna diagnostyka. Jeśli chodzi o ten wrześniowy festiwal, czy wiemy już, czy ewentualnie możemy zdradzić, w jakich obszarach ta diagnostyka będzie się tam pojawiała, jeśli chodzi o jakieś konkretne specjalizacje na przykład, czy formę?
15: Na pewno promocja profilaktyki zdrowotnej, zdrowego stylu życia dla dzieci, młodzieży, dorosłych, kuracjoszy, seniorów, także upowszechnianie wiedzy o zdrowiu fizycznym i psychicznym poprzez prelekcje, warsztaty i różnego rodzaju konsultacje. Będziemy też mówić i pokazywać rolę uzdrowisk w profilaktyce zdrowotnej i budowaniu dobrostanu mieszkańców. Na pewno będziemy promować nasze tereny, które służą do aktywnego spędzania wolnego czasu, a także różnego rodzaju prelekcje, spotkania z ekspertami, warsztaty i zajęcia praktyczne, będą konsultacje zdrowotne, będą aktywności sportowe i ruchowe, elementy terapii, rehabilitacji, będą też wydarzenia kulturalne, koncerty, muzykoterapia, więc na pewno pomiar ciśnienia. Także no, myślę, że będzie można zrobić różnego rodzaju testy i związane z tym, nie wiem, pomiar tkanki tłuszczowej na przykład, BMI sprawdzić i tak dalej.
1: Troszkę czasu jeszcze pozostało do samego wydarzenia, więc zakładam, że pewne szczegóły jeszcze się dopinają, chociaż trzon tego programu już znamy. Jeśli chodzi ewentualnie o osoby, które chciałyby się zaangażować we współtworzenie tej inicjatywy, czy jest jeszcze taka możliwość, czy ta furtka jest otwarta, czy generalnie plan i zamysł tego wydarzenia jest już zamknięty?
15: Nie, w zasadzie formuła jest cały czas otwarta, bo cały czas tworzymy ten cały harmonogram, który ma się odbywać. W 10 na przykład będą przede wszystkim prelekcje, warsztaty, spotkania z lekarzami, którzy przyjadą i z Wrocławia, i ze Szpitala Górniczego Alfreda Sokołowskiego z Wałbrzycha, a także już w tamtym tygodniu chciał do nas dołączyć też Szpital Wojskowy na przykład z Wrocławia, więc myślę, że aktywnie cały czas dbamy o to, aby jak najwięcej osób i jak najwięcej instytucji mogło się w to włączyć, bo uważam, że im więcej osób i instytucji będzie towarzyszyło temu wydarzeniu, tym to wydarzenie będzie miało większy prestiż, tym to wydarzenie będzie mogło promować w zasadzie każdego, bo każdy, który włącza się, robi to jak gdyby nie dla pieniędzy i nie dla zysku, tylko po to, żeby poprawić profilaktykę, żeby zwiększyć ilość badań, żeby nasze społeczeństwo było zdrowe i żeby mogło dalej służyć swoim bliskim i znajomym.
1: Zapraszamy więc do Szczawna we wrześniu, więc można byłoby powiedzieć, że wydarzenie o skali lokalnej, ale z tego co wiem, z tego co słyszałem, to aspiracje są nieco większe, by ta ranga z czasem rosła i wydarzenie było wydarzeniem o skali troszkę szerszej, nie tylko lokalnej wałbrzyskiej.
15: Tak, bo my w zasadzie to jest nie tylko jedno wydarzenie, które będzie się odbywało na ziemi wałbrzyskiej, bo rok 2026 jest całym rokiem profilaktyki na terenie powiatu wałbrzyskiego i także już na przykład oprócz tego, że będzie to we wrześniu właśnie ten festiwal, to od początku miesiąca powiatowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna, która też jest u nas w Starostwie, realizuje różnego rodzaju inicjatywy związane ze zdrowiem psychicznym. Działania te przede wszystkim koncentrują się na dobrostanie psychicznym dzieci i młodzieży, wzmacnianiu kompetencji wychowawczych rodziców, podnoszeniu kompetencji nauczycieli w zakresie wczesnego rozpoznawania trudności emocjonalnych i reagowania na sytuacje kryzysowe. W planach jest także kampania informacyjna powiatu wałbrzyskiego dotycząca profilaktyki, zdrowych nawyków i aktywności fizycznej. Działania te odbywają się oczywiście przez cały rok i skierowane są do wszystkich grup wiekowych naszych mieszkańców. To jest jak gdyby taki cały spójny program całoroczny, ale oczywiście przy wszystkich wydarzeniach, które będą się odbywały na terenie powiatu wałbrzyskiego, staramy się integrować i prosić naszych burmistrzów, włodarzy, wójtów, aby przy organizacji każdego rodzaju imprezy na terenie powiatu wałbrzyskiego zawsze odbywały się jakieś zajęcia związane z promowaniem profilaktyki zdrowego, aktywnego trybu życia.
1: Jednym z ważniejszych elementów tego całego programu, całorocznego programu, będzie właśnie Festiwal Kultury Zdrowia Ziemi Wałbrzyskiej. Na koniec przypomnijmy, kiedy się spotkamy, data, miejsce, to są te informacje, które powinniśmy zapamiętać.
15: Cały festiwal na dzień dzisiejszy odbywa się oczywiście od 10 do 13 września na terenie Szczawna Zdroju. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i cały Dolnoślązaków właśnie do tego wydarzenia. Będzie nam bardzo miło, gdy będziecie u nas gościć. Postaramy się pokazać Wam piękną ziemię wałbrzyską.
1: A to zaproszenie do mieszkańców Wałbrzycha i całego regionu oraz gości turystów kierował Leonard Górski, starosta powiatu wałbrzyskiego.
2: Kryminalny Wałbrzych.
1: Początek września to czas powrotu uczniów do szkolnych ławek, ale także wzmożonych działań policjantów w rejonach placówek oświatowych. W ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły funkcjonariusze z Wałbrzycha oraz całego powiatu wałbrzyskiego aktywnie dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Policjanci pojawiają się w pobliżu szkół, gdzie zwracają szczególną uwagę na zachowania kierujących, pieszych i innych uczestników ruchu drogowego. Sprawdzają też, czy w rejonie placówek przestrzegane są przepisy oraz czy tytułowa droga do szkoły jest rzeczywiście wyjścia bezpieczna. Funkcjonariusze rozmawiają też z uczniami, przypominając im najważniejsze zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Szczególną uwagę zwracają na przechodzenie przez jezdnię, korzystanie z przejść dla pieszych oraz zachowanie ostrożności w pobliżu samochodów. Kierowco, zwolnij w rejonie szkoły. Z tym apelem zostawiają nas wałbrzyscy policjanci. Przypominają, że w otoczeniu szkół mogą pojawić się dzieciaki, które nie zawsze właściwie oceniają odległość i prędkość nadjeżdżającego pojazdu. Bezpieczeństwo najmłodszych to nasza wspólna odpowiedzialność, dlatego funkcjonariusze z naszego regionu przez cały ten okres prowadzonych działań aktywnie uczestniczyć będą w trosce o bezpieczną drogę dzieci do i ze szkoły.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: A teraz czas na kulturę i sztukę. Zaczynamy edukacyjnie, bowiem w Starej Kopalni wraz z początkiem września rusza nowy sezon artystyczno-edukacyjny. Przed nami wiele zajęć artystycznych, muzycznych, tanecznych, plastycznych. Można byłoby tak długo wymieniać. Jak mówią organizatorzy, wierzymy, że rozwój i odkrywanie własnych pasji to podróż, którą można rozpocząć w każdym wieku. Dlatego właśnie stworzona została nowa oferta zajęć cyklicznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Dla wszystkich, którzy chcą spędzać czas twórczo, aktywnie i inspirująco. Do dyspozycji są sztuki wizualne, rysunek i malarstwo, kraina muzyki, zajęcia wokalne i gry na instrumentach oraz warsztaty ceramiki w Centrum Ceramiki Unikatowej. Wszystkie szczegóły i informacje znajdziecie oczywiście na stronie Starej Kopalni. To w kontekście działań warsztatowych, no ale biorąc pod uwagę datę, no to nie sposób nie wspomnieć o zbliżających się wielkimi krokami dniach Wałbrzycha. Nasze wałbrzyskie święto w tym roku wystartuje 11 września i potrwa przez cały weekend aż do 13 września. Przed nami więc 3 dni świętowania muzyki i super zabawy właśnie na terenie Starej Kopalni. Oficjalnie rozpoczniemy w piątek o godzinie 17.30 i ten dzień, jeśli chodzi o muzykę, dedykowany będzie w pierwszej kolejności miłośnikom rapu. 18.15 mistrz Kuran, chwilę później na scenie o godzinie 19.00 zamelduje się reprezentant Wałbrzycha, czyli Nulizmatyk, no a gwiazdą niewątpliwą tego wieczoru będzie OSTR, który swój koncert zagrał 20.45 od 22.00 afterparty z DJ-em. Godzina 11 w sobotę to początek kolejnego dnia, kolejnych obchodów święta Wałbrzycha. Parada na 600-lecie miasta Wałbrzycha wystartuje z rynku właśnie o godzinie 11, no a później już muzyczne atrakcje. Od 14.30 spotkanie z DJ-em Wikarem, godzina 16.15 zespół Nie Pytaj, o 17.45 na scenie w Starej Kopalni wystąpią finaliści Wałbrzych Ma Talent, czyli Magdalena Marciniak i Kalina Baranowska. O godzinie 19 wystąpi zespół Lemon, a o 20.30 koncert Maryli Rodowicz. Afterparty jak zwykle po godzinie 22 z DJ-em Wikarem tym razem. Niedziela, 13 dzień września, tutaj startujemy o godzinie 15. O godzinie 16.30 teledysk na 600-lecie miasta Wałbrzycha. No a później już muzyczne atrakcje i spotkania z gwiazdami. Pierwszą będzie Zalia, która wystąpi o godzinie 17.15. O godzinie 18.45 na scenie zamelduje się zespół Various Monks z Kasią Stankiewicz. No a wisienką na torcie tego ostatniego dnia obchodów Święta Wałbrzycha będzie koncert Zalewskiego. Godzina 20. Zapraszam bardzo serdecznie.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: W Teatrze Dramatycznym imienia Jerzego Szaniawskiego wrześniowy repertuar rozpoczynamy spektaklem Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty. No a już za tydzień premiera i najnowszy spektakl na scenie kameralnej, czyli MTV Hity z satelity. Był taki czas, kiedy na ulubiony teledysk trzeba było poczekać. Sprawdzić telegazetę, włączyć telewizor albo powiedz do kogoś, kto miał satelitę. Teledyski nie były jeszcze wszędzie i od razu trzeba było ich po prostu wypatrywać. Spektakl MTV Hity z satelity wraca do momentu, w którym piosenki zaczęły mieć twarz, ciało i choreografię. Klipy zmieniły sposób słuchania muzyki, a tytułowe MTV stało się oknem na świat, który wydawał się bliższy sercu niż codzienność za oknem. Paul Pomotel z zespołem Szaniawskich stworzył spektakl muzyczny, koncert i teatralną playlistę złożoną z hitów lat 80., 90. i 2000. Będzie energia recitalu, zjawiskowe choreografie, mocne wykonania i przyjemność rozpoznania poznawania piosenek, które budowały i pewnie do dziś budują jeszcze wyobraźnię pokoleń. Mimo że MTV umarło, ale zanim złożymy je do grobu, warto sprawdzić, co właściwie razem z nim odchodzi. Przed nami muzyczny pogrzeb pewnej idei. Świata, w którym piosenek nie tylko się słuchało, ale też się na nie patrzyło. W którym osiedlowy kolega z anteną satelitarną stawał się przewodnikiem po zupełnie nowym świecie, a 3 minuty obrazu i dźwięku mogło otworzyć drzwi do innego życia. To spektakl złożony z hitów i pytań o to, co stało się z naszą wyobraźnią, odkąd wspólne czekanie na muzykę zostało zastąpione samotnym przewijaniem wszystkiego. Ale zamiast żałoby, Wałbrzyski Teatr proponuje radosny taniec nad trumną. MTV Hity z Satelity premierowo 11 września, kolejne pokazy 12 i 13 września. Zapraszam bardzo serdecznie. I tą teatralną rekomendacją też z Wami się żegnam, bo w tym wydaniu, w tym odcinku programu Tydzień w Wałbrzychu to wszystko. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: Wraz z nadejściem września najmłodsi powracają do szkolnych ławek, a my w Radiu Złote Przeboje wracamy z magazynem Tydzień w Wałbrzychu. Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na tę odsłonę naszego programu, pierwszą po wakacyjnej przerwie. Zaczniemy od święta naszego miasta, Dni Wałbrzycha, już w najbliższy weekend.
2: Parada jest jednym z elementów tego trzydniowego święta naszego miasta. Zaczynamy w piątek 11 września o godzinie 17.30. Oficjalne rozpoczęcie Dni Wałbrzycha.
1: Z kolei o tym, co w mieście i regionie działo się w minionym tygodniu, już za kilka minut opowie Wam Ola Brodziak.
3: Sieć obiegło nagranie z Szarpaniny w kolejce do dystrybutorów tuż przed zakończeniem programu CPN. Kilka osób się wyzywało i szarpało za pominięcie kolejki.
1: A jakie były tego konsekwencje, usłyszycie już za chwilę. Będziemy rozmawiać także o działalności Trzeciego Teatru i ich planach na nowy sezon artystyczny.
4: Przyjęliśmy tych kilka nowych osób, rozpoczęliśmy warsztaty takie wprowadzające, a też dla wielu tych starszych uczestników, uczestniczek.
1: Ale zaczynamy od obchodów 600-lecia Wałbrzycha, no i zbliżających się dni naszego miasta, o czym wspomniałem chwilę temu, a szczegóły zdradzał ostatnio m.in. prezydent miasta Roman Szołomej.
0: Tydzień w Wałbrzychu.
5: Chcemy podkreślić bardzo wyjątkowość tegorocznych Dni Wałbrzycha. One mają charakter absolutnie, powiedziałbym, jubileuszowy, no bo mamy 600-lecie naszego miasta. Po pierwsze, te Dni Wałbrzycha są trzydniowe, czyli wydarzenia są bogate z samego faktu, że to jest po raz pierwszy od, nie wiem, od zawsze chyba, są trzydniowe. Liczba tych różnego rodzaju wydarzeń, ale też i mocny skład, powiedziałbym, odwiedzających Wałbrzych artystów w różnych dziedzinach sztuki jest naprawdę, czy robi naprawdę wrażenie. Ale ja chciałbym się dzisiaj trochę skupić, bo za chwilę pan dyrektor powiedzą już więcej szczegółów. Ja bym chciał się skupić na absolutnie nowum, którego do tej pory nie mieliśmy i pewnie nie będziemy tego jakoś zbyt często powtarzać, no chyba, że się przyjmie. Chodzi o paradę, którą chcemy zorganizować po raz pierwszy, taką radosną, kolorową, niezobowiązującą paradę Wałbrzyszan, którzy chcemy, żeby przyjęli zaproszenie właśnie z wszystkich środowisk. Każdy jest zaproszony i każdy jest gospodarzem, bo to jest jego miasto, na paradzie, która będzie, przejdzie od godziny 11 do, zakładamy, około 13 w sobotę 12 września. Start w rynku i przechodzimy ulicami Śródmieścia tak, żeby zakończyć tą paradę na placu Grunwaldzkim. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Wałbrzycha, niezależnie od miejsca zamieszkania, w której dzielnicy,

0: sferze, w takim nieformalnym również wymiarze strojów, no bo zakładamy, że ja też będę bez krawata i bez marynarki, to oznacza, że chcemy się spotkać wszyscy razem, nacieszyć się tym, że nasze miasto ma już 600 lat. Towarzyszyć temu będą różnego rodzaju jeszcze aktywności takie, powiedziałbym, rozruszające tą paradę, a więc DJ-e po raz pierwszy w trakcie tej parady będą zaangażowani. Będą nagrywane filmiki z drona, z różnego rodzaju perspektyw po to, żeby mieć pamiątkę. Będą robione zdjęcia. Będą te zdjęcia później częścią naszej historii i dlatego zachęcamy wszystkich, prosimy państwa, przedstawicieli mediów o rozpropagowanie tego. Naprawdę nie ma tam żadnej, powiedziałbym, celebry w tym takim formalnym znaczeniu tego słowa w związku z tą inicjatywą. Chodzi o to, żebyśmy się spotkali. Kiedyś to były dzisiaj trochę wyśmiewane pochody pierwszomajowe. Ja też w nich uczestniczyłem. Wszyscy wiemy, jak to działało. Tym razem nikt nikogo nie będzie rozliczał z tego, czy jest w paradzie, czy nie, ale chcemy, żeby po prostu przyjść i nacieszyć się, że jesteśmy razem. Zaczynamy, jeszcze raz powtarzam, 12 września, czyli w sobotę o godzinie 11 w rynku i tam idziemy głównymi ulicami Śródmieścia do Placu Grunwaldzkiego. Zakładamy, że to będzie trwało około 2 godziny. W tym czasie będziemy mogli podśpiewywać, będziemy mogli rozmawiać, będziemy robić sobie zdjęcia. Zdjęcia będą robiły również drony i tak dalej, i tak dalej. No, zakładam, będzie to wyjątkowe wydarzenie, kolorowe i to na to chciałbym zwrócić uwagę. A o całym bogatym scenariuszu i tych dni Wałbrzycha i jak sądzę również innych imprez powie pan dyrektor Dreyer.
1: To oczywiście parada, o której wspomniał pan prezydent, jest jednym z elementów tego trzydniowego święta naszego miasta. Na poprzedniej konferencji prasowej mieliśmy okazję zapowiedzieć już te największe gwiazdy, które wystąpią w trakcie tych 3 dni tego fantastycznego, wyjątkowego weekendu. Dzisiaj chcielibyśmy jednak państwu zaprezentować cały program Dni Wałbrzycha. On jest tutaj widoczny na plakatach, za chwilę będzie również w internecie, w mediach społecznościowych i tak dalej, ale pozwólcie państwo, że pokrótce przeczytam, posłużę się kartką, żeby niczego nie pomylić. Zaczynamy w piątek 11 września o godzinie 17:30. Oficjalne rozpoczęcie Dni Wałbrzycha, 18:15 Mistrzu Kuran, później o 19:00 koncert Nulizmatyk, o 20:45 OSTR i zakończymy od godziny 22:00 występem czy zabawą przy muzyce DJ-a AT. 12 września, sobota, o godzinie 11:00 wspomniana już parada przez ulicę Śródmieścia. O tym za chwilkę jeszcze pani dyrektor Wróbel opowie troszkę więcej, ale tutaj w przestrzeniach starej kopalni rozpoczynamy już o 14:30 rozpoczęciem zabawą z DJ-em Wikarem, o 16:15 zespół Nie Pytaj, o 17:45 to też takie wyjątkowe wydarzenie, które zawsze Dniom Wałbrzycha towarzyszy. Będzie to występ finalistów projektu Wałbrzych ma talent, Magda Marciniak i Kalina Baranowska, laureatki tegorocznej edycji konkursu Wałbrzych ma talent, wystąpią przed publicznością. O 19:00 Lemon, 20:30, no chyba gwiazda wieczoru Maryla Rodowicz i zakończymy od 22:00 zabawą z DJ-em Wikarem. I ostatni dzień, 3, 13 września, niedziela, o 15:00 rozpoczynamy, o 16:30 też myślę, że bardzo ciekawe wydarzenie, na które też wszyscy czekamy, czyli premiera teledysku z okazji 600-lecia Wałbrzycha, o 17:15 wystąpi Zalia, 18:45 Warius Manks i Kasia Stankiewicz i zakończenie całej trzydniowej imprezy o godzinie 20:00 koncertem Zalewskiego. Tak to pokrótce wygląda, no pokrótce może nie jest to dobre słowo, bo imprez, koncertów naprawdę jest całe mnóstwo. Pozostaje tylko zaprosić państwa najlepiej na całe 3 dni, ale na pewno na to, co państwu najbardziej do gustu przypadnie. A teraz jeszcze o paradzie, bo ona jest rzeczywiście wyjątkowym wydarzeniem w skali chyba historii najnowszej naszego miasta. Pani dyrektor Marta Wróg.
2: Szanowni państwo, mam wrażenie, że pan prezydent wszystko powiedział, więc tak w pigułce. Zapraszamy na Wałbrzych.

0: Igrzyską Paradę Mieszkańców 12 września. Przed godziną 11 już zapraszamy na Wałbrzyski Rynek. Tam zrobimy pierwsze zdjęcie tutaj myśl naszego loga, naszego miasta, więc będzie pierwszy dron, który zrobi to zdjęcie. Na miejscu będzie rejestracja, abyśmy się fajnie ułożyli. Oczywiście po godzinie 10 będzie pierwsze stoisko, miejsce z DJ-ką, więc myślę, że ta zabawa będzie fantastyczna od samego początku, abyśmy mieli dużo energii przed przejściem ulicami Wałbrzycha. Po drodze będą 3 stacje z DJ-kami, czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy. I od godziny 14:30, a nawet wcześniej, zapraszamy serdecznie do Starej Kopalni. Przed nami 3 fantastyczne dni. Myślę, że każdy z Państwa znajdzie coś dla siebie. Muzyka jest bardzo różnorodna, ale nie powiedzieliśmy o tym, że również w tym roku przygotowaliśmy niespodziankę z członkami zespołu Pieśni Tańca Wałbrzych, więc tym bardziej zapraszam do tego, abyście uczestniczyli we wszystkich wydarzeniach podczas Dni Wałbrzycha, bo oczywiście występ naszego zespołu musi się pojawić razem z jednym z artystów, którzy biorą udział na głównej scenie kopalnianej. Tych niespodzianek jeszcze mamy kilka podczas Dni Wałbrzycha, więc mam nadzieję, że Państwo będziecie z nami. Tak jak już wcześniej informowaliśmy, będzie strefa wesołego miasteczka, będą strefy gastronomiczne, gdzie będą food trucki. Oczywiście nie zapominamy o naszych instytucjach kultury, które również przez ten czas będą razem z nami. Myślę, że to też będzie doskonała okazja, aby sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie w fotobudce miejskiej, która będzie przez 2 dni, czyli 12-13, czekała w namiocie miasta Wałbrzycha. Serdecznie również do tego zapraszam. Z jednej strony, aby trochę poczuć tą fotobudkę i trochę wrócić do tych czasów naszych tyglowych, a z drugiej strony, aby mieć to pamiątkowe zdjęcie z obchodów 600-lecia. To wszystko za ponad tydzień. Wszystkie informacje o ewentualnych również zmianach w programie będziemy zamieszczać na stronie internetowej Starej Kopalni Wałbrzychu i oczywiście na mediach społecznościowych naszej instytucji, jak również miasta Wałbrzych.
1: Do skorzystania z tych atrakcji zachęcała Marta Wróbel ze Starej Kopalni, a ja zapraszam teraz na wieści z miasta i regionu.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Wałbrzychu.
3: Aleksandra Brodziak, zapraszam. Zaczynamy od incydentu na stacji paliw w Wałbrzychu. Sieć obiegło nagranie z szarpaniny w kolejce do dystrybutorów tuż przed zakończeniem programu CPN. Kilka osób się wyzywało i szarpało za pominięcie kolejki. Na nagraniu widać mężczyznę, który podbiegł do grupy z pałką teleskopową. Jak się okazało, był to policjant po służbie. Co na to przełożenie policjanta? O tym Grażyna Wiatr.
4: Że miał prawo użyć pałki. Mężczyzna był akurat po służbie, ale podchodząc do kłócącej się grupy, głośno krzyknął policja. I to według Komendy Miejskiej w Wałbrzychu dawało mu podstawy do użycia siły fizycznej czy innych środków przymusu, jak służbowa pałka.
3: Teraz przenosimy się na Aleję Podwale, która ma być bezpieczniejsza. To dzięki modernizacji oświetlenia Tauron wymieni stare oprawy sodowe na nowoczesne, energooszczędne LEDy. Rok szkolny wystartował, a wraz z nim policyjna akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. Jak co roku wałbrzyska policja będzie kontrolować okolice szkół, zwłaszcza przejścia dla pieszych. Ale bezpieczna droga do szkoły to także profilaktyka bezpiecznego poruszania się po mieście, stąd spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą. A skoro o powrocie do szkół mówimy, to zaglądamy teraz do szkoły numer 26 na Podzamczu.
5: Za prawie 400 tysięcy złotych wymieniliśmy ostatecznie prawie 900 punktów świetnych w całej szkole, w salach uczniów, jak i w korytarzach, we wszystkich pomieszczeniach technicznych.
3: Tyle prezydent Roman Szełemej. W nieprawidłowościach, które Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła na każdym szczeblu w zarządzaniu przeciwpowodziowym. Od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przez Urzędy Wojewódzkie, Wody Polskie aż do urzędów gminnych. Po 2 latach od powodzi, która przeszła przez Dolny Śląsk, NIK zakończyła kontrolę.
4: Brak ogłoszenia alarmu powodziowego NIK wytyka Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu. Kontrolerzy pokazują, jak organizowanie sztabów z udziałem premiera na miejscu destabilizowało pracę Centrum Zarządzania Kryzysowego poprzez brak w zamian wzmocnienia kadrowego czy wyniesienie ważnych map. Specjalny magazyn był za to pełny, ale rzeczy jeszcze po kryzysie covidowym.
3: Tyle, Grażyna Wiatr. A my teraz sprawdzamy, co wraz z nowym rokiem szkolnym proponuje Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Oprócz śpiewu, tańca, malarstwa czy języków obcych, kopalnia zaprasza też na przykład na zajęcia z nowych technologii. W całym mieście można tymczasem zaobserwować worki, które pojawiły się przy drzewach.
6: Instalujemy te worki przy świeżo nasadzonych drzewach, ale również przy tych, które są na tyle jeszcze młode, że nie wykształciły systemu korzeniowego. Worki wypełnia się wodą. One pomieszczą około 60-65 litrów wody.
3: O wałbrzyskim sposobie wspierania zieleni i walki z suszą mówił prezydent Roman Szałemej. I na koniec propozycja kina Apollo, które zaprasza na filmowy Wałbrzych, czyli cykl filmów związanych z miastem na początek 19 września. Panna Nikt.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: I tak filmowo zakończyliśmy przegląd wydarzeń tygodnia. Przypomnę, te informacje przygotowała specjalnie dla Was Ola Brodziak. A teraz teatralnie w Radiu Złote Przeboje zapraszam bardzo serdecznie na spotkanie z Trzecim Teatrem. Ten ubiegły sezon jeszcze przed wakacjami zakończył premierą spektaklu Hej Lustro. No i ten właśnie tytuł ponownie będzie można zobaczyć w naszym regionie tej jesieni. A o działalności teatru, o jego artystycznych planach opowiedział mi Grzegorz Stawiak.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Spektakl dobrze przyjęty przez publiczność i odbiorców, która publiczność licznie się, z tego co wiem, pojawiła. To chyba też cieszy.
7: Tak, publiczność pojawiła się licznie. W zasadzie w momencie ogłoszenia daty premiery nie mieliśmy już miejsc. Możemy w Teatrze Alki Aktora zmieścić 160 parę osób. Było pewnie trochę więcej. I sądząc po reakcji publiczności, po naszych odczuciach też, chociaż zawsze jesteśmy z ogromnym dystansem wobec tego, co robimy, chyba było nieźle.
1: Zawsze ciekawią mnie kulisy, dobór repertuaru, dobór spektaklu i to, co do niego prowadzi. Czy to jest Pana taka autorytarna decyzja pod tytułem robimy to, czy jednak są to ustalenia z zespołem i wspólna wizja? Jak to działało?
7: To nigdy nie jest moja autorytarna decyzja. Są zawsze propozycje. Te propozycje albo padają ze strony uczestników, uczestniczek w tym przypadku, bo cóż, ta grupa to same dziewczęta. Nad czym trochę ubolewam, bo dla higieny pracy jednak dobrze, kiedy te płcie są wymięszane. W tym przypadku ja przyszedłem z kilkoma tekstami, które przeczytaliśmy w ubiegłym roku po feriach. No i ostateczny wybór, choć niejednogłośny, może padł na tekst Marty Sokołowskiej, który zafrapował nas swoją formą. Jak pisze, jak wypowiada się autorka w rozmowie, w dialogu, rzecz miała się dziać w pokoju, który jest w głowie bohaterki. W spektaklu wedle założeń, propozycji autorki występuje jedna, dwie osoby. Myśmy to rozpisali na osób najpierw 13, potem 11. No i tak też zagraliśmy. Czy spektakl dział się w głowie autorki? Spektakl dział się w teatrze. Tym teatrem mogła być też, przepraszam, w głowie autorki, w głowie bohaterki, rzecz jasna. Tym teatrem mogła być też głowa bohaterki albo bohaterek, ponieważ w tę jedną rolę głównej bohaterki kolejno wchodzą, wcielają się, rozpatrują się w niej wszystkie aktorki Trzeciego Teatru.
1: Rozmowa o spektaklu po premierze daje tę korzyść, że można powiedzieć o emocjach, o tym, jak było, czy się udało. Jak mniemam i jak słyszę, wszystko poszło chyba zgodnie z planem i zadowolenie i satysfakcja jest. To generuje jeden minus, no bo ci, którzy nie widzieli, mogą pomyśleć, no nie udało się, to już za mną. Pytanie więc, czy Trzeci Teatr z tym spektaklem będzie się jeszcze pojawiał?
7: Tak, oczywiście. Bardzo chcemy to grać. Jesteśmy limitowani możliwościami, jakie mamy w Teatrze Lalki Aktora, który ustąpił nam miejsca w swoim przybytku. Tego miejsca sami nie mają za wiele. Jedną scenę, drugą maluteńką, gdzie my mamy próby. I musimy się oczywiście dopasować do repertuaru Teatru Lalki Aktora. dyrektora, ale mamy wstępnie ustalony wrześniowy termin, bez konkretów, ale wrześniowy termin zagrania tego spektaklu w Mieroszowie, tam gdzie pani dyrektor, kiedy nas wyrzucono z dramatycznego, chciała nas przyjąć wraz z umożliwieniem dojazdów, więc obiecaliśmy, że będziemy robili dwie premiery i tę drugą zaplanowaliśmy na wrzesień, więc kiedy się spotkamy na początku po wakacjach, no to zaraz ostro z kopyta ruszamy. Mam nadzieję też, że znajdziemy z dyrektorem Prażmowskim jeszcze termin na pokaz w Wałbrzychu, ponieważ jak powiedziałem, no właściwie zaraz po ogłoszeniu już nie było miejsc i wielu zostało niestety z rozterką, że nie zobaczyli tego.
1: To uspokajamy tych, którzy nie mieli okazji premiery zobaczyć jeszcze. Ta okazja się nadarzy. Wspomniał pan troszkę o kulisach, o higienie pracy i ze względu na specyfikę tej grupy też o to chciałem zapytać. Pierwsza myśl to pomyślałem, że na początek zapytam, jak się panu z młodzieżą pracuje, ale to się dzieje od lat, więc to już pewnie wypracowana formuła. No ale grupa, jak już ustaliliśmy, specyficzna, bo bardzo kobieca, więc pytanie, jak to działa i czy to działa sprawnie, bo myślę, że z perspektywy mężczyzny, który współpracuje z tak liczną grupą młodych kobiet, może być to potraktowane jako wyzwanie.
7: No, działa chyba sprawnie, aczkolwiek one chyba wyczuwają rozmaite słabości moje i czasami będąc nieprzygotowane albo no, nie zawsze da się przyjść na próbę, no, próbują to wykorzystać. Ja muszę udawać chyba bardzo mocno, że się wkurzam w tym momencie, ale to moje udawanie jest rozpoznawane. Generalnie jednak co i róż formułujemy sobie, kochamy się stwierdzenie i chyba tak jest. Chyba tak jest, współpracujemy. Mnie się świetnie współpracuje z nimi, mniemam, że im też.
1: Dopiero raz ten nowy tytuł mieliśmy okazję zobaczyć, no ale teatr funkcjonuje w jakimś cyklu z pewnymi planami. Czy są już jakieś koncepcje na kolejne przedstawienia?
7: Nie, na kolejne przedstawienie koncepcji jeszcze nie ma. Po premierze, która odbyła się 27 kwietnia, kiedy przyjęliśmy tych kilka nowych osób, rozpoczęliśmy warsztaty takie wprowadzające, a też dla wielu tych starszych uczestniczek, przypominające, troszeczkę sięgające do interpretacji tekstu, elementarnych zadań aktorskich. I postanowiliśmy, że do końca sezonu tak będziemy pracowali, a w nowym sezonie, a nuż się coś wydarzy, mamy nadzieję, będziemy dopiero roić, co zrobimy, kiedy ten skład już będzie ustalony. Są jeszcze osoby, które się wahają, które w przyszłym roku zdają maturę i albo zostaną, albo nie zostaną, więc to wszystko jak gdyby kanalizuje też na nasze poszukiwania i nasze penetracje. Jeśli one zrezygnują, to są wolne miejsca.
1: Trzymamy zatem kciuki za trzeci teatr, który gości w Teatrze Lalki Aktora w Wałbrzychu na tamtejszej scenie, a o kolejnych artystycznych poczynaniach na pewno będziemy wam przypominać.
2: Tym żyje Wałbrzych.
1: A my zmieniamy temat teraz dla odmiany o tym, jak nowoczesna technologia może być pomocna w odtwarzaniu dawnego wyglądu i wyposażenia Zamku Książ. O tym rozmawiałem z rzecznikiem tego obiektu, Mateuszem Mekietyszynem.
2: To warto wiedzieć o Wałbrzychu.
1: Nie zawsze jest to możliwe, nie zawsze do tych oryginalnych obiektów udaje się dotrzeć. Część z tych, która zaginęła, no, wydaje się, że zaginęła bezpowrotnie, bądź została zniszczona. I tutaj trzeba szukać alternatyw. I tak było w przypadku wazy, która została odtworzona w gabinecie osobliwości. Mam tutaj na myśli wazę, która została wydrukowana w druku 3D.
8: Nie chodzi o wazy, chodzi o nadstawy, które znajdują się na witrynach. Barokowych witrynach, które rzeczywiście wróciły do zamku po prawie 80 latach przez składnicę muzealną w Kłodzku, Muzeum w Rogalinie, Muzeum Narodowe w Poznaniu i dzięki porozumieniu, które zawarliśmy trójstronnie jako Zamek Książ, Muzeum Porcelany w Wałbrzychu i Muzeum Narodowe w Poznaniu udało się wyremontować, odrestaurować te witryny, które no, mają 300 lat, są z czasów Konrada Ernesta Maksymiliana von Hochberga i rzeczywiście ich nadstawy, górne fragmenty, które wyglądają trochę jak wazy, stąd to skojarzenie. One nie przetrwały do naszych czasów, ale w związku z tym, że dlatego, że książę Peter von Hochberg przekazał nam fotografię, gdzie widać te witryny w ich oryginalnym wyglądzie, udało nam się odtworzyć także te nadstawy i wydrukowaliśmy je w drukarce 3D.
1: Ja nie ukrywam, jeszcze parę lat temu miałem dość duży dystans do tego procesu, bo jak słyszałem drukowanie 3D, to pomyślałem, okej, fajna opcja, funkcjonalna, może nam się przydać, ale nie do końca wiązałem to z takimi procesami, które będą na przykład umożliwiały odtworzenie takich elementów. Jesteśmy w niezwykłej, klimatycznej, zabytkowej przestrzeni. No i mógłby się pojawić taki dysonans, że tutaj druk 3D może nie pasować. Jak z Państwa perspektywy odbiór końcowy tego efektu?
8: A jak z Pana perspektywy? Już Pan widział.
1: Ja jestem zaskoczony, że to jest taka forma i taki efekt ostateczny, który bez świadomości, że jest to druk 3D, no nie zapala nam czerwonej lampki nad głową.
8: Czyli się udało. Chodzi o to, żeby stworzyć pewne wrażenie. Nawet odtwarzając apartamenty księżnej Daisy w 2023 roku, my świadomie podejmowaliśmy decyzję, że to nie będzie wierna rekonstrukcja 1:1. Chodzi o odtworzenie historycznej aranżacji, która buduje klimat, która daje wrażenie tego, jak mogli żyć Hochbergowie, no ale nie zawsze ten obiekt udaje się odnaleźć, nie zawsze się go udaje odtworzyć, dlatego też czasami szukamy rozwiązań alternatywnych i jeżeli one są zaaprobowane przez konserwatora zabytków, jeżeli dostajemy zielone światło, to idziemy w tym kierunku.
1: Są jeszcze jakieś plany, żeby z takich nowinek technicznych, technologicznych w przyszłości korzystać, by powracać do tego pierwotnego oblicza?
8: No myślę, że tak. Nawet podczas ostatniej gali ambasadorów zaprezentowaliśmy naszym gościom panele świetlne, które witały gości i używając sztucznej inteligencji ożywiliśmy księżną Daisy i Maksymiliana von Hochberga. Także myślę, że tych nowinek będzie więcej, ale oczywiście my musimy brać pod uwagę to, że jesteśmy obiektem historycznym i naszą misją jest przekazanie tego zabytku przyszłym pokoleniom w kondycji lepszej niż go otrzymaliśmy.
1: To taki złoty środek między tym, co było, tym, co będzie, tym, co jeszcze będziemy mogli wykorzystać. Warto też wspomnieć o publikacjach, które możemy sięgnąć. Jeśli zamku nie odwiedzamy, a chcemy się czegoś dowiedzieć, no to mamy ku temu okazję, bo taka publikacja ostatnio się pojawiła.
8: Tak, bardzo zapraszam Państwa do zakupienia zeszytów naukowych Zamku Książ. Już się ukazał drugi tom tego wydawnictwa. Wspaniałe artykuły wybitnych naukowców, które przybliżają historię Zamku Książ. Ja bardzo polecam artykuł pani profesor Agnieszki Gryglewskiej z Politechniki Wrocławskiej, która opisała bardzo szczegółowo przebudowę zamku dwudziestowieczną, tą, która się odbyła z inicjatywy księcia Jana Henryka XV w latach 1909-1922, ale także świetny artykuł profesora Jaworskiego na temat początków Starego Książa, wyniki badań archeologicznych, które przeprowadzono na tej twierdzy, które nam dużo mówią, ale także przybliżony będzie, jest w tym wydawnictwie obiekt, który już nie istnieje, czyli psiarnia, bo Hochbergowie mieli swoją własną psiarnię, tak zwany Hundzwinger i nawet był tutaj cmentarz dla psów. Także polecam kolejne wydawnictwa już na horyzoncie. Ukaże się nasz przewodnik autorski przewodnik Zamku Książ, przygotowany przez nas zespół. Następnie książka, która powstała pod kierunkiem pani dr Beaty Lejman pod tytułem Książ utracony, książ ocalony. Ja jestem jednym z autorów i w tej książce przybliżamy losy mienia książańskiego, co się z nim stało w czasie wojny i po II wojnie światowej.
1: Jeśli chodzi o zeszyty, to jest taka kategoria publikacji, po którą każdy z nas może sięgnąć, czy jednak jest to literatura w cudzysłowie mocno branżowa?
8: Jest to literatura naukowa, ale bardzo potrzebna, bo w przypadku Zamku Książ funkcjonuje w przestrzeni publicznej bardzo wiele mitów, opowieści dziwnej treści, mówiąc kolokwialnie, niesprawdzonych informacji, które są ewidentnymi przekłamaniami, a przez lata już są powielane. Dlatego decydując się na publikację zeszytów naukowych, dążymy do tego, żeby prezentowany był aktualny stan wiedzy historycznej na temat Zamku Książ, żeby już nie powielać opowieści, które nie mają żadnej substancji w rzeczywistości. Dlatego też publikujemy je i wierzymy, że przez to, że są pięknie wydane, bogato ilustrowane, że będą atrakcyjne nie tylko dla naukowców, ale także dla szerokiej masy wielbicieli Zamku Książa. Jest tych ludzi przecież bardzo wiele, bo odwiedza nas przecież ponad 500 000 turystów rocznie.
2: Radio Złote Przewoje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: To tyle, jeśli chodzi o Zamek Książ, a już za chwilę w programie Radia Złote Przeboje porozmawiamy o tym, co w mieście będzie działo się w ramach obchodów 600-lecia Wałbrzycha. Cały czas trwa realizacja projektu, jakim jest filmowy Wałbrzych. Jego efektem są m.in. murale, które w przestrzeni miejskiej się pojawiają, ale także filmowe spacery, które cyklicznie się w Wałbrzychu odbywają, przypominając no właśnie o tych kinowych akcentach związanych z historią naszego miasta. Szczegóły już za kilka chwil w programie Radia Złote Przeboje, dlatego tym bardziej gorąco zachęcam Was do pozostania z nami, a już teraz zapraszam na spotkanie z Michałem Niewiadomskim, kierownikiem Wałbrzyskiego Schroniska dla Zwierząt, które niedawno przeprowadziło się do nowej siedziby.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
1: Przekroczyłem z dużą radością próg nowej siedziby i aż na usta cisnęły mi się słowa, które padły w filmie Kogel Mogel, po tym jak bohaterka wchodzi do pomieszczenia i mówi: Marian, tu jest jakby luksusowo. I luksusowo też troszkę jest tutaj w porównaniu do poprzedniego miejsca, które Państwo zapewne sentymentem darzycie, ale jednak różnica jakości warunków jest duża.
9: Przeskok jest cywilizacyjny tak naprawdę. Tu warto przypomnieć, tak, no koszty inwestycji, gdzie się znajdujemy, to jest około 15 milionów złotych, z czego ogromne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Projektując to schronisko kilka lat temu, tutaj jakby gmina, my, projektant, przyjęliśmy założenie, że no nie chcemy postawić czegoś, co będzie nowe, ale bardzo tanie i tak naprawdę trochę może odstręczające, a i też może sprawiające w przyszłości jakieś problemy. Przyjęliśmy założenie, że no ma być to też obiekt, który ma się wpisywać w taką szerszy projekt rewitalizacji Wałbrzycha, a więc projekt, który będzie też można pokazać, pochwalić się, będzie w jakiś sposób reprezentatywny. Stąd też to wrażenie tej właśnie ekskluzywności, luksusowości. Przede wszystkim no, mamy tutaj jakby pomieszczenia, które są w całości, wszystkie pomieszczenia są w całości ogrzewane dla zwierząt, jak i dla pracowników. Jesteśmy teraz, tutaj znajdujemy się na budynku administracyjno-socjalnym, gdzie mamy już profesjonalnie przygotowane kuchnie dla pracowników, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia biurowe, toalety także dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
1: Czyli komfort pracy wzrósł, jednym słowem.
9: Bardzo wzrósł, no bo tam na starej lokalizacji to różnie z tym było, ale też i komfort bytowania dla zwierząt, bo właśnie przyszliśmy do pomieszczeń dla kotów. Jeszcze na chwilę obecną pomieszczenia puste, bo sezon na koty jeszcze się nie zaczął dla nas w schronisku, ale tak jak tutaj widzimy, przynajmniej my tutaj z panem redaktorem, no są to pomieszczenia w formie takich boksów z możliwością przejścia, ogrzewanych boksów, z możliwością przejścia na część zewnętrzną. I tak właśnie jest zaprojektowane schronisko, że zwierzęta bytują w boksach, mniejszych lub większych, boksach ogrzewanych, takich, gdzie możemy nawet w trakcie siarczystej zimy utrzymać spokojnie temperaturę kilkunastu stopni Celsjusza, ale z tych boksów każde zwierzę, zarówno psy, jak i koty, mogą wyjść na tak zwaną część zewnętrzną, zagrodzoną, odpowiednio oczywiście zabezpieczoną, i mogą sobie korzystać z tych uroków bytowania na zewnątrz, ze słońca. No tu przede wszystkim mamy na myśli oczywiście te miesiące ciepłe, aczkolwiek już doświadczenie pokazuje, że w trakcie zimy niektóre psy, pomimo naszych usilnych, że tak powiem, prób tego, żeby jednak nie przechodziły, to usilnie na zewnątrz wychodziły i wybierały tą część chłodną zamiast tą część ciepłą. Ogrzewanie oczywiście, tutaj słychać niedaleko nas ogrzewanie, oczywiście już pełni ekologiczne, pompy ciepła, więc nie mamy tutaj spalania jakichś paliw, więc wszystko tak stworzone na miarę XXI wieku.
1: Czyli to jest miejsce dla kociaków tylko, czy dla psów też?
9: To jest miejsce dla kociaków i widać to też po tym, że boksy są stosunkowo nieduże. Za chwilę przejdziemy sobie na część dla psów. Te boksy dla psów są 2-3 razy większe, no bo jednak gabarytowo te psiaki są inaczej jakby tutaj skonstruowane. Ale zaraz przejdziemy, będziemy opowiadać o następnych częściach.
1: Drapaki są na ścianach, widzę, to już jednoznacznie sugeruje, dla kogo to miejsce jest przygotowane. Ile takich kotów tutaj będzie mogło przebywać sumarycznie? bezpiecznie.
9: Jesteśmy przygotowani spokojnie zabezpieczyć bez jakiegoś dużego powiedzmy przepełnienia około 80 do 100 kotów. I to nie są wcale takie liczby małe, bo w okresie, kiedy koty trafiają do schroniska, czyli przede wszystkim czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, no my jednorazowo potrafimy mieć po 40, 50, 60 kotów. To jest też okres, kiedy właśnie wtedy akurat ludzie trochę mniej są zainteresowani adopcjami, więc jakby tutaj projektując, tworząc to, przyjęliśmy założenie, że musimy być przygotowani na to, że tych kotów może być więcej. I rzeczywiście statystyka roku 2025 pokazuje, że wbrew pozorom kotów do schroniska trafia więcej niż psów. I jest to problem, z którym myślę, będziemy się borykać poważniej niż z psami, o których się dużo mówi medialnie i o których się pamięta i znakowania, chipowania i tak dalej, a o kotach troszeczkę się zapomina, a jest to też no, jednak spora grupa zwierząt żyjących jako zwierzęta półdzikie, wolne bądź po prostu bezdomne. Więc tak, bo tutaj jesteśmy przygotowani, chodźmy dalej, przejdziemy sobie na część przygotowaną dla psów. Tutaj mijamy właśnie te wszystkie pomieszczenia dla pracowników ogrzewane, no więc pan redaktor wie, był na byłej lokalizacji, więc widzi jak ogromny jest to przestrzeń. Aby dostać się do psów, musimy przejść sobie przez część centralną schroniska. Ona została tak zaprojektowana, aby tutaj było taka mała architektura, jak to się ładnie mówi, która jeszcze jest w trakcie montażu, bo nadal tutaj jednak odbywają się jeszcze drobne prace poprawkowe, tak, wykończeniowe. Przechodzimy koło wybiegów dla psów. Wybiegi dla psów muszą być w zgodzie z wymogami prawa. One teraz są bardziej skomasowane, bardziej scentralizowane w jednej części. I tutaj sobie rotacyjnie różne psiaki codziennie bytują, a za chwilę wejdziemy na główną halę dla psów. I tam myślę, że słuchacze usłyszą już
1: przedsmak mamy.
9: Jak to wygląda? Dla psów, jak widać, słychać je, szczekają. Tutaj mamy 30 kilka boksów. Normalnie jest cicho, dopiero jak wchodzą ludzie, to się robi głośno. I tak jak opowiadałem, każde zwierzę ma możliwość wyjścia z części wewnętrznej na część zewnętrzną.
1: Tu warunki akustyczne troszkę lepsze.
9: My, jeżeli chodzi o psy, jesteśmy tak w chwili obecnej zajęci w około, myślę, 3/5 naszej takiej przepustowości, więc tak by to już pokazuje, że no, tych psów jednak trochę jest w schronisku, tak? A możemy też spokojnie około 100 zwierząt, 100 psów zabezpieczyć. Sala konferencyjna to jest coś, czym się chwalimy. To jest taka bolączka, tego nie było na starej lokalizacji, a jednak naszym celem statutowym, podobnie jak myślę chyba większości schronisk w Polsce, powinien być, musi być także ta edukacja, więc prowadzenie tych spotkań przede wszystkim z młodzieżą, ale także z osobami dorosłymi, seniorami zainteresowanymi tą tematyką. I tutaj mamy właśnie taką salę konferencyjną. Możemy zapraszać szkoły, możemy zapraszać tutaj przedszkola, tutaj robić prelekcje, tutaj pokazywać, bo bardzo, bardzo ważne, myślę, że to jest jeden z takich najważniejszych problemów bezdomności zwierząt w Polsce, jest to, żeby jednak edukować, że jeżeli nie czuję się na siłach, widzę jakieś problemy na horyzoncie, to po prostu nie biorę tego zwierzęcia, a jak już je wezmę, to nie traktuję tego zwierzęcia przedmiotowo, tylko podmiotowo, a tego bardzo, bardzo jednak brakuje w naszym społeczeństwie i to jest, myślę, podstawowy taki problem tej bezdomności. Sala konferencyjna jest, tutaj już kilka nawet spotkań się odbyło, co prawda dojazd do nowego schroniska w Obrzychu jest niestety utrudniony, bo tak jak wspominałem, schronisko wybudowane ze środków unijnych, środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ale jesteśmy na terenie pogórniczym, bo w ciągu ulicy Beethovena kiedyś w Obrzychu funkcjonowały po prostu kopalnie węgla kamiennego i tutaj znacznie więcej się dzieje. Tu jest także budowana baza transportowa Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych razem i z główną siedzibą, także ze środków tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i jest przebudowywana właśnie ulica Beethovena na całej swojej długości, także z tych środków, więc dojazd jest jeszcze przez chwilę utrudniony.
1: Jak planujemy, to trzeba uwzględnić czas podróży, czy też prędkość podróży w okolicach 20 km/h max, no ale to taka mała uwaga, bo żeby mogło być lepiej, to przez chwilę musi być trochę gorzej.
9: Jest to szerszy projekt właśnie modernizacji, rewitalizacji całego rejonu Beethovena. Schronisko się ładnie w ten projekt także wpisało. Tutaj właśnie taki apel, jakby chciały nas odwiedzać szkoły, przedszkola, a na przykład nie mają swojego transportu, to także to trzeba wziąć pod uwagę, że jednak trzeba kawałek do nas podejść. Chodniki jeszcze nie są skończone, to jest pewnie kwestia miesiąca, dwóch, kiedy tak naprawdę ta ulica zostanie tak na tyle udrożniona, że będzie można naprawdę w 100% bezpiecznie się przemieszczać.
1: Do Wałbrzyskiego Schroniska i spotkania z Michałem Niewiadomskim wracamy już za kilka chwil.
2: Aktywnie w Wałbrzychu.
1: Nie tylko 600-lecie miasta świętujemy w tym roku. Wrzesień w naszym mieście upływa pod znakiem sportowych emocji celebrowanych w ramach kolejnego jubileuszu, jakim jest 80-lecie wałbrzyskiego sportu. Pierwszy wrześniowy weekend upływa pod znakiem 26. Toyota Eco Półmaratonu Wałbrzych. No ale na tym oczywiście nie kończymy, bo już 16 i 17 września w hali Aquazdroju spotkają się fani koszykówki. Przed nami bowiem pierwszy memoriał Mieczysława Młynarskiego. Przedsezonowy turniej z udziałem Górnika Wałbrzych i kilku ekip z Polski i zagranicy upamiętniający legendę polskiego basketu. 16 września to półfinały o godzinie 17. Zastal Zielona Góra zmierzy się z zespołem BC Prievidza, utytułowanym przedstawicielem słowackiej ekstraklasy, a o 19.30 w Szranki staną Górnik Zamek Książ Wałbrzych i Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski. Drugiego dnia zostaną rozegrane mecze decydujące o końcowej klasyfikacji turnieju. Miłośnikom sportowych emocji przypominam 16-17 września, środa, czwartek, hala Aquazdroju.
2: Ciekawy Wałbrzych.
1: Ale 600 lat miasta to także szereg atrakcji kulturalnych, między innymi realizowany już od kilku tygodni w mieście projekt Filmowy Wałbrzych, o którym więcej Kamila Świerczyńska, koordynatorka obchodów 600-lecia.
10: To jest inicjatywa skierowana i do osób, które lubią kino, ale też do takich, które chcą poznać miasto z nieco innej perspektywy. Mamy bibliotekę pod Atlantami, bardzo prężnie działającą instytucję kultury, która otwiera się na ludzi i ma całkiem nowe pomysły, a dodatkowo kino Apollo, które jest częścią Dolnośląskiego Centrum Filmowego z Wrocławia. Połączyliśmy siły i w efekcie powstał projekt filmowy Wałbrzych, w ramach którego już za nami pierwsze projekcje filmowe. Latem przenosimy się w plener. Są to filmy, które będziemy pokazywać, a po filmach będą spotkania z twórcami związanymi z tym filmem, więc przed nami jeszcze wiele kultowych, w tym oczywiście choćby Komornik, czy też Pan na Nikt, bo nie zapominajmy, że mamy też rok Andrzeja Wajdy i w ramach filmowego Wałbrzycha również o tym pamiętamy, w związku z czym powstaje mural. Ruszają spacery filmowe. To kolejna odsłona filmowego Wałbrzycha. Myślę, że bardzo ciekawa inicjatywa biblioteki pod Atlantami. Panie z biblioteki, które faktycznie zaangażowane są niesamowicie, siedzą, wymyślają, oglądają, analizują i wybierają takie smaczki. Oczywiście będą też pokazane na mapie kina, te, które są i te, które były w Wałbrzychu. Więc będzie to naprawdę taka, myślę, że wartość dodana, bo naprawdę jesteśmy filmowym regionem. W tym roku premierę będzie miał film Lachtara, który był realizowany między innymi właśnie w Wałbrzychu, no już nie mówiąc o filmie Pawła Pawlikowskiego, no to już takie nazwisko, że to taka wisienka na tym filmowym torcie w ramach 600-lecia.
1: No i miasto się też zmienia, to już w zasadzie proces, który trwa od dłuższego czasu, nie tylko związany z 600-leciem Wałbrzych, ale te murale się pojawiają, to taki drobny, ale jednak wyraźny akcent, że te swoje filmowe korzenie zaznaczamy.
10: Zaczęliśmy filmowo, to prawda, więc w tym roku kontynuujemy te prace. Skupiamy się na centrum miasta, jest tam wiele fantastycznych ścian, a taka artystyczna wizja w połączeniu z wyjątkowymi detalami na budynkach faktycznie tworzy ciekawą koncepcję w przestrzeni. Oczywiście powstanie również mural na 600-lecie miasta. Również jesteśmy na etapie przygotowywania konkursu na ten projekt 600-lecia, żeby pokazywał i historię miasta, ale też największe atrakcje. Sami jesteśmy ciekawi, jak do tego podejdą projektanci, ale tak naprawdę kończymy kolejny inny mural. Mural Mieczysława Młynarskiego. To już pokłosie 80-lecia wałbrzyskiego sportu. Myśleliśmy już o tym w zeszłym roku. Co prawda, no tutaj zimna jesień, zima zmusiły nas do przesunięcia tego na ten czas. I właśnie teraz w maju trwają prace na Placu Górnika, więc nazwa tego placu faktycznie od razu wiąże się z Górnikiem Wałbrzych, naszą ekstraligową drużyną, której oczywiście zawodnikiem był Mieczysław Młynarski w czasach największej świetności drużyny koszykarskiej w latach 80. To są takie akcenty, które faktycznie zostaną z nami na dłużej. Mamy ochotę zrealizować jeszcze więcej tych tych projektów, więc krok po kroku realizujemy ten projekt i jak widać mieszkańcom się podoba, o czym świadczy też mural Złotego Pociągu, który można znaleźć troszeczkę dalej, bo na Sobięcinie.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.
1: O tym projekcie mówiła Kamila Świerczyńska, no a my o filmie, o kinie jeszcze będziemy dziś rozmawiać w magazynie Radia Złote Przeboje. Przed nami Co jest grane, czyli przegląd filmowych premier na najbliższe dni. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co ciekawego w kinie Apollo, zostańcie z nami. Teraz wracamy do naszej radiowej podróży po nowej siedzibie Wałbrzyskiego Schroniska dla Zwierząt. Po tym miejscu prowadził mnie jego kierownik Michał Niewiadomski.
2: Tydzień w Wałbrzychu.
9: Coś, czym też się możemy pochwalić, bardzo fajna rzecz, to są drobne rzeczy, a nas bardzo cieszą, tak? Pan redaktor widzi pralki przemysłowe, dwie pralki przemysłowe, każda o załadunku 20 kg, dalej dwie suszarki przemysłowe. My jako schronisko zużywamy bardzo dużo. Kocy, posłań, no zwierzęta, psy i koty różnie zachowują tą swoją higienę, niektóre po prostu jej nie zachowują. Na starej lokalizacji no, praliśmy to wszystko w małych, zwykłych pralkach. Te pralki no, nie wytrzymywały po prostu takiego naporu, tak ciężkich rzeczy. Teraz mamy profesjonalny sprzęt, który sprawdza się idealnie, więc możemy te duże, ciężkie koce, legowiska na spokojnie przepierać, suszyć w suszarkach. No niby nic wielkiego, a jednak bardzo rzecz przydatna.
1: Różnica zauważalna gołym okiem, państwo tego nie widzicie, ale kształt pralki ma owszem suszarki też, natomiast jest kilka razy większy po prostu.
9: Dokładnie tak. Ludzie nadal nas pytają, czy my potrzebujemy, bo przecież na łokietka zbieraliśmy regularnie, koce, narzuty, pledy. Ludzie pytają, czy tego potrzebujemy. Owszem, potrzebujemy nadal, bo nie zawsze pewne rzeczy, nawet tutaj nie jesteśmy w stanie ich wyprać, no bo jeżeli coś jest bardzo mocno zabrudzone, czy wprost rozgryzione, bo niektóre psy czy koty no po prostu taki mają sposób spędzania wolnego czasu, czyli po prostu rozgryzają, rozdrapują. Wtedy oczywiście to wyrzucamy, nie? Więc nadal to zbieramy. Zbieramy także kołdry. Na łokietka ich raczej nie przyjmowaliśmy, bo po prostu nie było jak ich wybrać. Natomiast tutaj kołdry możemy przyjąć. Nadal jakby nie celujemy za bardzo w poduszki, bo tego po prostu nie dajemy. Z tego żadnego pożytku dla nas nie ma.
1: Będzie więcej sprzątania tylko.
9: Będzie więcej sprzątania, no po prostu zostanie to rozgryzione, zostanie to gdzieś tam zdemolowane i oprócz takiego tradycyjnego przemycia podłogi, no to jeszcze trzeba wyzbierać. No oczywiście tutaj pan redaktor też widzi, wspominałem o tej ekologii, to jest bardzo ważny element tego projektu, pompy ciepła, ale także panele fotowoltaiczne, moc instalacji prawie 40 kW, 50 kW i rzeczywiście one produkują trochę tego prądu.
1: Czyli jesteście państwo samowystarczalni już.
9: No, takiego poziomu to jednak nie osiągniemy, aczkolwiek rzeczywiście może pojawić się, z czym pewno wiele posiadaczy paneli gdzieś ma pewien problem, może pojawić się sytuacja, że w okresie silnej pracy paneli no, produkcja będzie większa niż zużycie, mówiąc krótko, no bo tutaj jednak wiadomo, że przede wszystkim zużywamy więcej energii w okresach zimowych, wtedy kiedy pompy ciepło muszą pracować mocniej, wtedy z kolei panele produkują mniej. Mamy jakiś pomysł, gdzieś tam ciągle coś tutaj kombinujemy, jak to zrobić, żeby jednak tej energii jak najwięcej komasować u nas, a nie oddawać. No każdy, kto ma, wie, że lepiej jednak jest ta autokonsumpcja jest wskazana, tak najbardziej. No widać także przyrządy właściwie to są, nie przyrządy, to są akcesoria dla psów, a więc mostki aktywizacyjne, tunele aktywizacyjne, huśtawki. My to jeszcze montujemy. To jest także element tej inwestycji. Chodzi o to, żeby tutaj wyprowadzając psy na spacer, one mogły sobie także skorzystać z takiej formy zabawy, no, której na starej lokalizacji oczywiście nie było. Spacery odbywają się nadal, tak jak odbywały się na łokietka. Zapraszamy codziennie, także w soboty, w niedzielę, w godzinach otwarcia. Było jakieś takie trochę taki niepokój, konsternacja, czy tu będzie gdzie chodzić z tymi zwierzętami. No jak się okazuje, jest gdzie chodzić.
1: Kwestia kreatywności.
9: Mamy nawet takiego pana, tutaj wspomnę, jak pan redaktor podejdzie, pan Andrzej, taki nasz stały wolontariusz, który odwiedza nas codziennie. Już go nie ma, bo wrócił do domu na obiad, ale jak się przyjrzymy, to może będzie widać, pan Andrzej wytycza tu ścieżki, tam gdzieś na szczycie.
1: Ach, wydeptane.
9: Zawiesił flagę czerwoną.
1: Powiewa. W oddali widać.
9: Ona właśnie tam jest specjalnie, wytycza, którą trasą ma się udawać dalej, żeby te trasy tutaj jednak wydreptywać, nie?
1: Ale poziom nachylenia terenu taki mało zachęcający na początku. To już chyba dla wytrwałych.
9: Pan Andrzej jest emerytem, od razu powiem, więc dla chętnego nic trudnego. Natomiast nie, oczywiście ta ścieżka będzie wytyczona takim zygzakiem. Nie będziemy się wbijać, bo otaczają nas z jednej strony hałdy, tereny zrekultywowane, zalesione. Oczywiście nie będziemy tutaj szli tak centralnie, wprost, bo nachylenie jest ogromne. Będzie takim zygzakiem sobie ta trasa gdzieś tam przebiegać. Więc no, wszystkie trasy ktoś musiał kiedyś wydreptać, musiał gdzieś kiedyś stworzyć, przecież ich nie było. Więc takie też zadanie dla naszych tutaj wolontariuszy, którzy wyprowadzają nasze zwierzęta na spacery.
1: Ja nie jestem pewien, czy było nas słuchać w jednym z pomieszczeń, gdzie były psiaki, więc może powiedzmy, jak ten stan aktualnie na dziś wygląda, ile takich zwierzaków jest u was teraz?
9: No, chwilę obecnej może zaczniemy od kotów. Kotów, tak jak powiedziałem, to nie jest sezon na koty, on dopiero przed nami. W chwili obecnej kotów mamy na stanie około 10, można powiedzieć. 10, w tym kilka na domach tymczasowych.
1: Chciałoby, żeby tak zostało.
9: No, chcielibyśmy, tak było, ale doświadczenie niestety statystyczne pokazuje, że ten okres jest przed nami i na pewno te koty będą trafiać. I tak jak powiedziałem wcześniej, dużo się mówi o tym w przypadku schronisk, w przypadku bezdomności, o psach, a moim zdaniem trochę pomija się, bagatelizuje problem kotów. To jest problem, który wymaga na pewno także dobrego uregulowania prawnego, bo jest tak naprawdę w ogóle nieuregulowany w naszym kraju. No, zobaczymy, co przyniesie czas. Psów mamy około 45 w chwili obecnej i tak jak wielokrotnie mówiłem, powiem po raz kolejny, nieważne jest jednak wbrew pozorom liczba tych zwierząt, bo niby to nie jest dużo 45, tylko jakie to są zwierzęta. No i my właśnie jesteśmy w schronisku tym, że to są w zdecydowanej większości psy w jakimś zakresie trudne adopcyjnie. Albo psy stare lub starsze mocno, takich, których już mało osób poszukuje, albo psy po przejściach, więc w jakiś sposób wykazujące zachowania, które no mogą obniżać tą chęć adopcji, czyli mogą psy, które gdzieś tam mogą się trochę bardziej stresować, mogą nawet jakieś zachowania agresywne w pewnych sytuacjach pokazywać, lub jakiś lęk separacyjny. No to są takie zwierzęta. Wzrosła nam liczba adopcji, gdzie zwierzę wraca po prostu z tej adopcji. To są trudne psiaki i one, ludzie poszukują zwierząt takich prostych adopcyjnie, czyli taki pies, który będzie wszystkich kochał, będzie reagował na te wszystkie polecenia, komendy. Takich zwierząt w schronisku za dużo nie mamy. To są jednak zwierzęta, które wymagają trochę więcej uwagi, trochę więcej czasu. No i obserwujemy niestety te zwroty.
1: Czyli decyzja musi być poprzedzona odpowiednim przygotowaniem do tego.
9: Trzeba sobie zdać sprawę, że zwierzę w schronisku, to ono najczęściej jest jednak po jakichś tam przejściach. My o tym mówimy, gdzieś tam staramy się na to zwrócić uwagę. No ludzie często bagatelizują to. Myślą, że to zwierzę, jak pójdzie do domu, jak opuści mury schroniska, to ona w ramach takiego jakby podziękowania, w ramach takiego jakby będąc wdzięczne, będzie takie dorany przyłóż, będzie idealne. Tak niestety nie jest. I często niektórzy oczywiście podejmują jakąś pracę i przynosi ona jakiś efekt i później chwalą się, że udało się, że jest fajnie, ale czasami niestety te zwierzęta wracają i my to obserwujemy na co dzień. Więc jak odbieramy po raz kolejny telefon, że szukam psa niedużego, młodego i taki, który kocha wszystkich i wszystkie inne zwierzęta, patrz, koty, chomika i rybki, to mówimy wprost, że u nas takich zwierząt po prostu nie ma, niestety. Nie ma, takich zwierząt po prostu nie ma. Trzeba trochę więcej, że tak powiem, tutaj siły i wysiłku włożyć w to. O, chociażby właśnie mija nas typowy reprezentant schroniskowy, pies o imieniu Milo. No pies po prostu już dużo zaawansowany wiekiem. No, takich psiaków za bardzo nikt nie szuka i pewnie Milo będzie z nami dłużej niż krócej.
1: Ale z błyskiem oka i merdającym ogonem, bo spacer, więc perspektywa bardzo przyjemna i tej perspektywy wszystkim psiakom życzymy, żeby takich okazji do spacerowania z mieszkańcami było jak najwięcej. No i Państwa zapraszamy przede wszystkim. Chyba słuchacze Radia Złote Przeboje zostawię, czy też zostawimy z taką refleksją, nie wiem, czy pan ją podziela, ponieważ ja odwiedzając różne schroniska, mając świadomość jednak ogromnego wkładu i wielu działań pracowników, żeby było dobrze, żeby zwierzakom było lepiej, to często opuszczając mury, czy przebywając w tychże murach, miałem poczucie takiej smutnej, przygnębiającej rzeczywistości, jeśli chodzi o otoczenie, estetykę. cyferki być może nie napawają optymizmem, ale zdecydowanie optymizmem napawa to miejsce, w którym jesteśmy, bo jest nowocześnie, jest przyjemnie, jest komfortowo, także dla zwierzaków, więc wszystkich tych, którzy nie byli, zapraszamy, żeby odwiedzili, żeby sprawdzili, że może być przyjemnie.
9: Jak najbardziej. Ważna tylko informacja, śledzić nasz profil na Facebooku, naszą stronę internetową. No, ja też tak, jeszcze tak właśnie odnosząc się do słów pana redaktora, no my tu jesteśmy tak naprawdę domem dla tych zwierząt, nie ma co ukrywać. Nawet dzisiaj taką refleksję z pracownikami mieliśmy. Myślę, że dla połowy psów, które przebywają w schronisku, my tak naprawdę będziemy domem do końca tak naprawdę ich życia, jak nie więcej dla połowy. A niektóre z nich, bo były przecież w adopcji i wróciły, to czasami odnosimy wrażenie, że one chyba specjalnie tak się zaczynają źle zachowywać.
1: Przywiązały się do was.
9: Po to, żeby tutaj wracać i tutaj tak naprawdę odżywają i te zachowania znikają, więc no jest to jakaś taka refleksja, no może jakby nie patrzeć, jesteśmy dla nich jednak domem, tak? A dla niektórych to jesteśmy domem już od wielu, wielu lat, dla tych, które tutaj mijaliśmy nawet psów.
1: Mówił kierownik wałbrzyskiego schroniska Michał Niewiadomski.
2: Kryminalny Wałbrzych.
1: A teraz o działaniach policjantów z Wałbrzycha, działaniach skupionych wokół przestępstw narkotykowych. Do jednej z interwencji doszło w czwartek po godzinie 11. Wtedy to policjanci kryminalni na terenie Starego Zdroju przeprowadzili kontrolę drogową. W pojeździe prowadzonym przez 48-letniego Wałbrzyszanina znaleźli zawiniątko z kryształkami. Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny ujawnili jednak dużo większe worki z białym proszkiem oraz z kryształami. Badania u technika kryminalistyki wykazały, że było to łącznie blisko pół kilograma substancji psychotropowych w postaci amfetaminy i metamfetaminy. Mundurowi do sprawy zabezpieczyli także gotówkę w kwocie blisko 4000 zł oraz 3 telefony komórkowe i 3 podręczne wagi elektroniczne. Mężczyzna trafił na kolejne godziny do policyjnej celi, skąd został doprowadzony do prokuratury rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji zabronionych prawem.
2: Co jest grane w Wałbrzychu?
1: Sporo mówiliśmy już dziś o miejskich atrakcjach związanych z obchodami Dnia Wałbrzycha, więc tych wydarzeń muzycznych przede wszystkim szykuje się sporo. No, ale nie samą muzyką i koncertami żyje człowiek. Jeśli więc szukacie alternatywy i wolne chwile chcielibyście spędzić w kinie, no to kilka propozycji ma dla was wałbrzyskie kino Apollo, a ja te propozycje wam przybliżę. Pierwsza to między innymi tytuł Gorzki Święta. Po śmierci matki Elza, ceniona reżyserka reklam, ucieka w pracę, próbując nie dopuścić do siebie żałoby. Dopiero atak paniki i nasilające się migreny zmuszają ją do zatrzymania. Wraz z przyjaciółką Patricią wyjeżdża na Lanzarote, gdzie przypadkowe spotkania, cudze dramaty i powracające wspomnienia stają się dla niej zarówno źródłem inspiracji, jak i bolesną konfrontacją z własną przeszłością. W Gorzkich Świętach jej autor, o którym nie wspomniałem, a powinienem od tego zacząć, bo to Pedro Almodóvar, opowiada o pamięci, stracie i potrzebie nadawania sensu własnej historii. Łączy emocjonalną intensywność, przewrotny humor i wyraziste postaci z charakterystycznym dla siebie wizualnym rozmachem. Wśród nowości i premier tego weekendu mamy także gwiazdozbiór Psa w reżyserii Ridleya Scotta. W świecie zniszczonym przez śmiertelny wirus młody pilot Hig żyje w odizolowanym schronieniu razem z doświadczonym survivalowcem Bangleyem. Ich pozornie bezpieczna codzienność kończy się, gdy Hig odbiera tajemniczy sygnał radiowy, który może oznaczać, że gdzieś nadal są inni ludzie. Wyrusza więc w niebezpieczną podróż, szukając nie tylko ocalałych, ale także nadziei i resztek człowieczeństwa. W filmie Ridleya Scotta występują m.in. Jacob Elordi, Josh Brolin, Margaret Qualley i Guy Pearce. Trzecią propozycją, a w zasadzie propozycjami w ten weekend, są projekcje w ramach festiwalu Avant Art. No a od poniedziałku jeszcze trzeci tytuł dołączy do puli, jeśli więc po weekendzie będziecie chcieli zajrzeć do Apolla, to na tamtejszym ekranie prezentowany będzie film Vivaldi i ja. W XVII-wiecznej Wenecji utalentowana skrzypaczka Cecilia dorasta w sierocińcu, gdzie jej przyszłość wydaje się z góry przesądzona. Wszystko zmienia się, gdy jej nauczycielem zostaje Antonio Vivaldi. Pod jego opieką dziewczyna rozwija talent, nabiera pewności siebie i zaczyna wierzyć, że może wyrwać się z narzuconego jej życia oraz uniknąć zaaranżowanego małżeństwa. To barwna, pełna muzyki opowieść o pasji, wolności i odwadze, by zawalczyć o własną drogę. Te filmy do obejrzenia w wałbrzyskim kinie Apollo bardzo serdecznie zapraszam i zapraszam także na kolejne wydania naszego magazynu. W tej odsłonie to wszystko. Igor Kociubiński, dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 91,8 FM. Tydzień w Wałbrzychu.

0: Radio Złote Przeboje 91 i 8 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku.